Kropki i puszki po browcach też niech rzut nie przeszło. Została miłość dla rapu, nie ma emocji, odpadasz, tak było od startu. Przestawiam na on, mam ciarki znowu w klubie hałas. Ty pytasz, czy to warte zachodu?

Elo z tej strony, Włody Parias, Molesta Evenement, propsy dla Aloha, 40%, 40 kawałków.

Police przepięknie zaśpiewało w Wonderwall o piątku chyba, nie? Tak ja bym to rozumiał, przynajmniej taki dzień też mamy w kalendarzu właśnie. 4 września dokładnie, imieniny dzisiaj obchodzi Rosalia, Stella, Liliana, Maria, Katarzyna, Przemysław, Iwona, Julian, Daniela, Teodor, Ida, Iwo, Marceli, Bonifacy, Felicyta, Mojżesz, Rajmunda, Imelda, Heliodora, Gwidona, Hermiona, Przemysł i Sergia. Najlepszego życzymy oczywiście od ekipy aferankowej, a ta ekipa to dzisiaj Grzegorz Nowacki, Basia Krzyżostaniak i Mikołaj Pokorzyński. Z wami do 10 będziemy. Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego oraz Dzień Orzechów Makadamia. Czy orzechy makadamia to afrodyzjak? Nie, nie są afrodyzjakiem, jednak ze względu na swój unikalny skład odżywczy mają istotnie wspierać zdrowie seksualne i witalność organizmu. To smacznego.

0: Autopromocja.
1: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
5: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu powodów.

No i my taki rain talk będziemy również kontynuować przez chwilę na antenie. No to deszczu może też zacznę. On ma spaść dzisiaj po południu od godziny 17. Przewidywalne są już lekkie właśnie opady deszczu. Do 22 nawet popadać może. No i jeśli chodzi o weekend, to sobota, sobotnie popołudnie dokładnie też mniej więcej tak ma wyglądać, z tym, że ten deszcz już od 13 może spaść. Jeśli chodzi o temperaturę, w tej chwili 16-17 termometrów. Termometry, wskazują tyle stopni Celsjusza. O 18 będzie tych stopni najwięcej, 25 mniej więcej. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to 1006 hektopaskali w tej chwili i do wieczora spadnie do 1000. Wiatr raczej mocniejszy i to tak bardziej wieczorem, 30 km na godzinę, w porywach do 70 nawet. No i do tego zachmurzenie. One dość spore. Będzie się utrzymywać, no tak może niekiedy słoneczko wyjdzie, ale to raczej cieniutko. Dopiero w niedzielę tak naprawdę te przyjaśnienia tutaj widzę. Słońce wstało o 6:09, więc budzimy się i my.

To ciepłe brejki i heladys, kwadraty, trójkąty i nasza nowość, takie nowości od nas co pół godziny na antenie. Oprócz tego o 7.05 przegląd porannej prasy, tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Głos Wielkopolski, no i w piątek Poznańska Gazeta Wyborcza również. 7.30 to czas na pogodę, tą dla kierowców, można powiedzieć, co dla nich jest właśnie najważniejsze, bo to serwis komunikacyjny, no i jak sytuacja wygląda na drogę. Jeśli chodzi o samochody jednoosobowe, ale też o busy, czy tramwaje, czy są jakieś utrudnienia, to Basia to przekaże wtedy właśnie. 25 minut do 8 kalendarium. Zaglądamy do 4 dnia września na łamach i historii muzycznej. Zagramy coś sprzed lat. 10-12 minut to do 8 to przegląd wydarzeń sportowych. Kolej już wygrał. Najważniejsza wiadomość już wiecie. 5 minut po 8 to płyta tygodnia. 8.20 to przynęta kulturalna. 8.30 kulturowe espresso. Zaparzamy sobie kawę. No i już śmiało takie właśnie trunki można pić jak kawa. To miałem oczywiście tylko i wyłącznie na myśli. A 9.05 to nasza rozmowa. Dzisiaj w studiu gościmy prezesa Fundacji Reakcja, Bartłomiej Banachowicz. A Reakcja to nazwa tej fundacji nie bez powodu. Ruszamy serca. To z kolei bezpłatne zajęcia z pierwszej pomocy. No i właśnie Bartłomiej pokaże nam, no przedstawi nam bardziej może w ten sposób właśnie kluczowe zasady ratowania życia. No ale to będzie tylko ta teoria, bo po praktykę, którą już z kolei pokaże wam Fundacja Reakcja, no to oni zapraszają. Od 7 września można się jeszcze zapisywać na takie zajęcia do 30 października. Jest ich sporo, jest ich 8. Jeśli dobrze liczę, jedne trwają 3 godziny. Zachęcamy do sprawdzania naszego Facebooka, tam informacja o tym, ale również oczywiście jeśli wyszukacie Fundacji Reakcji, to też tam to znajdziecie. O tym będzie, jak ratować życie właśnie w nagłych sytuacjach. O 9.05, a o 9.30 jeszcze XX. Czemu ja te X mówię? X, bacon, beans, sausage, czyli The English Breakfast Jamesa Shanahana. No i do 10.00. Tak to będzie wyglądać. Czy to jest wielki plan? Spyta Jucha. Może ja powiem nie, to dzień, jak co dzień.

0: Basia Krzyżostaniak jest już z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: To by oznaczało, że niedługo serwis, ale jeszcze jedno pytanie. Jak się wstało w piątek? Czyli dzisiaj.
1: Ciężko, 4:30 tradycyjnie.
0: Nie zazdroszczę, nie zazdroszczę. Musi być wtedy ciemno wszędzie, głucho wszędzie i zimno wszędzie pewnie jeszcze do tego.
1: Tak, chociaż nie powiedziałabym, że do domu daleko, bo...
0: Niedaleko.
1: Nie, bardzo blisko było, no aż nie chciało się wychodzić.
0: No to super, to chociaż tyle. No i pocieszę się, że to już piątek.
1: A
0: teraz 3 minuty do 7:00.
1: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Polski Czerwony Krzyż i Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny imienia Wiktora Degi w Poznaniu podpisały porozumienie. Dokument zakłada wzmocnienie gotowości szpitala do działania w sytuacjach kryzysowych i przy zdarzeniach z dużą liczbą poszkodowanych, mówi szef Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża Leszek Tasiemski.
2: Szykujemy się na wsparcie szpitala w zakresie opracowania procedur, szkoleń i jednocześnie ćwiczeń, bo jakby procedura, która nie została przećwiczona, no nie możemy na niej polegać, musimy sprawdzić, czy to rzeczywiście działa.
1: Szpital będzie przygotowywany m.in. na przyjęcie dużej liczby chorych, a także ewakuację i przenoszenie pacjentów do innych placówek.
3: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: To jednak nie koniec działań Polskiego Czerwonego Krzyża w kwestii przygotowań na sytuacje kryzysowe. Kolejne z porozumień zostało podpisane z wojewodą wielkopolską. O tym, co ono obejmuje, mówi kierownik działu programowego i promocji wielkopolskiego PCK Szymon Konarski.
4: W ramach tego porozumienia będzie tutaj współpraca pomiędzy administracją, a właśnie Polskim Czerwonym Krzyżem w temacie zakresu pomocy humanitarnej, zarządzania kryzysowego i ratownictwa.
1: Oprócz tego porozumienie zakłada również doradztwo merytoryczne dotyczące rozwiązań poświęconych bezpieczeństwu. Powiatowy szpital w Puszczykowie z unijnym dofinansowaniem. Podpoznańska placówka otrzymała 71 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki tym funduszom onkologia i kardiologia zostały zmodernizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt. Zwiększono również cyberbezpieczeństwo placówki i cyfryzację danych pacjentów. Jak powiedział Radiu Poznań starosta poznański Jan Grabkowski, bez pieniędzy unijnych z KPO na te wszystkie inwestycje szpital musiałby dłużej czekać, a Unia Europejska dała możliwość zrobienia olbrzymiego kroku naprzód.
3: Wydarzenia, wystawy, premiery.
1: Poznań znów zabrzmi muzyką. Dziś i jutro Plac Marka na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich stanie się miejscem finału tegorocznej trasy Erste Letnie Brzmienia. Na scenie pojawią się zarówno uznane nazwiska polskiej muzyki, jak i przedstawiciele młodego pokolenia. Dziś na scenie wystąpią m.in. Vito Bambino, Brodka, Ralf Kamiński, Julia Wieniawa oraz Król Tyszkowski. W drugi dzień festiwalu pojawią się Kaśka Sochacka, Mrozu, Kacperczyk oraz Ewa Farna. Szczególnym punktem programu będzie koncert Grzegorza Turnała z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej. Szczegółowy program oraz informacje dotyczące biletów dostępne są na stronie organizatora. I to już wszystko w tym serwisie, a na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Czyżby to były drzwi od kurnika? Ach, no tak, to przecież ona. Kura, proszę bardzo.

Godzina siódma wybiła na zegarach, a w kalendarzu dalej mamy oczywiście piątek, czwarty dzień września. Rosalia i Stella to one obchodzą imieniny swoje. My obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego oraz Dzień Orzechów Makadamia. A to co za chwilę u nas na antenie to przegląd porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Głos Wielkopolski, no i poznańskie wydanie Gazety Wyborczej. To już niedługo. Zostańcie z nami.

7:05 na zegarach. Zaczynamy przegląd porannej prasy od Gazety Wyborczej. A tam widzimy 7 finalistów Nike 2026. To Anna Bikont za reportaż, za opowiadania, Dorota Grabek za poezję, Justyna Kulikowska za biografię, z kolei Krzysztof Łapiński, Weronika Murek za powieść, również za powieść Zuta Rudzka, no i Szczepan Twardoch. Tak chciałem połączyć mu imię i nazwisko od razu. Przepraszam. 240 tysięcy kierowców złożyło pozew. To już kolejny artykuł. Od 2 lat Uber testuje na kierowcach, jak bardzo może im przykręcić śrubę. Jeśli raz zgodziłeś się pojechać za niższą stawkę, to znaczy, że następnym razem też pojedziesz. Tak mówią kierowcy i mówią, ostrzegają, o czym, na co zważać, na co uważać. Bolesław Breczko też o tym pisze. Zarzucają kierowcy właśnie, że algorytm, który ustala ich wynagrodzenie, jest bezprawnym, zautomatyzowanym systemem, który celowo zaniża zarobki. Na potwierdzenie pokazują 2 niezależne badania mówiące, że ich odczucia nie są paranoją. Uber odpiera oskarżenia, podnosi swój flagowy argument, że kierowcy nie są pracownikami firmy, lecz przedsiębiorcami, dla których jedynie świadczy ta aplikacja usługę właśnie pośrednictwa z pasażerami. Sytuacja ta wzmacnia presję na wprowadzenie unijnej dyrektywy o pracy platformowej, która ma wymusić jawną kontrolę nad algorytmami. Polska ma czas na jej wdrożenie do 2 grudnia. No więc czekamy, a ja czekam i sprawdzam, co w gazecie Rzeczpospolita. A tam wita nas AI na samym starcie. To temat dnia. Gigafabryka AI coraz bliżej. Warszawa właśnie taką buduje. Regionalny sojusz, dokładnie, który ma zwiększyć nasze szanse w wyścigu o unijną gigafabrykę AI. Do grona państw popierających polską kandydaturę dołączyły właśnie Czechy. Oni mają zagwarantować sobie częściej mocy obliczeniowych, ale współpraca może być znacznie szersza. W grę wchodzi nawet wspólny projekt polsko-czeski. Budowa międzynarodowego sojuszu zaczęła się jednak wcześniej. Zbudowaliśmy szerokie poparcie regionalne. Przyłączyły się do nas Węgry, Litwa, Słowacja i Chorwacja, powiedział Rzeczpospolitej Dariusz Standerski, czyli wiceminister cyfryzacji. 10 miliardów złotych ma wynieść koszt budowy gigafabryki AI, o której ubiega się właśnie Polska. Z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej przekaz jest bezlitosny. Przywództwo w dziedzinie AI zależy od tego, kto ma procesory graficzne, przyłącza do sieci energetycznej przepustowość centrów danych, tempo wydawania pozwoleń oraz popyt ze strony przemysłu, wylicza Karolina Wiercioch z Business and Science Poland. Jeśli chodzi o inny artykuł, tym razem tutaj mowa o finansach publicznych. To czytam, wydatki na pensje sfery budżetowej rosną wolniej. Ostatnio widać hamowanie tempa wzrostu wydatków płacowych. To może być sygnał, że okres szybkiego nadrabiania wzrostu wynagrodzenia w budżetówce dobiega końca, czemu sprzyja mniejsza inflacja. O tym na stronie 18. Więcej przeczytacie. Niemcy? Sabotaż za sabotażem. Po ogłoszeniu przez sąd kar na Rosję za dronowy atak na lotnisko, Niemcy co chwilę słyszą o niebezpiecznym incydencie. O tym Jerzy Haszczyński napisał w Jedynce Rzeczpospolitej oraz na 7 stronie też. Rozwinięcie tego tematu znajdziecie. Berek w Trybunale Konstytucyjnym po lisą Tuska. Czy mowa o tej grze? Nie, mowa o Macieju Berku. Najprawdopodobniej zostanie on wybrany w piątek na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Chociaż to całe zamieszanie trochę taką gierkę w Berka właśnie przypomina. Kandydatura bliskiego współpracownika premiera budzi kontrowersje. Dlaczego? Krytykują ją organizacje prawnicze, część środowiska sędziowskiego, a także wyborcy, którzy w sondażach wskazują na ryzyko dalszego upolitycznienia Trybunału. O tym więcej na stronie 3 pisze Jacek Nizinkiewicz. Zaglądam do dziennika Gazety Prawnej. Tam wita nas zdjęcie. To właśnie specjalne wydanie piątkowego dziennika Gazety Prawnej. Tam taki kurier gra właśnie sobie w Pac-Mana i próbuje omijać wszelkie algorytmy. No właśnie, algorytm jest już szefem. O tym na 5 stronie więcej możecie przeczytać. Dlaczego jest szefem? No właśnie dlatego, tak samo jak było w gazecie Rzeczpospolitej napisane, no to jeśli on ci zmienia grafik czy wynagrodzenie, no to faktycznie tym szefem chyba jest. Inny temat to zwolnienie 52-latka. Nie mowa tutaj o żadnym panu. Przeterminowany
zaplanowany zestaw regulacji. To on skazuje rządzę na wieczną wojnę z biznesem i pracownikami. Może już czas wyrzucić 52-letni kodeks pracy na bruk, zastanawia się Sebastian Stodołak. Wy właśnie dzienniku Gazecie Prawnej. Ja zaglądam do lokalnej prasy. Na sam koniec. Tam Głos Wielkopolski i tam wita nas zdjęcie uśmiechniętej pary z ziemi irańskiej do Polski. Ich historia to gotowy scenariusz na film, bo on z Białorusi, ona z Iranu. Połączyła ich miłość, walka z reżimem i przeciwności losu. Dziś Boguś i Najrika układają wspólne życie w Poznaniu. O ich historii możecie przeczytać na stronie 10 i 11. Jagodowa wojowniczka. Historia straty i życia. To kolejny artykuł o nim na stronie 12 i 13. A to dokładnie historia o życiu po stracie. Jej autorka na co dzień jeździ autobusami MPK w Poznaniu. Mało kto wie, co musiała przeżyć. Zachęcamy w takim razie do przeczytania. Na sam koniec Wyborcza, Poznań, Tygodnik, a tam o osiedlu maltańskim. Piotr Żytnicki i Mikołaj Woźniak rozpisali się o brutalnej eksmisji rano. Wczoraj rano. Przedwczoraj rano. No przecież tak szybko to minęło. Rano w środę Sandra Majer powtarzała, że nie opuści rodzinnego domu. Policjanci otoczyli go i rozbili blokadę. Prawnik kobiety twierdzi, że parafia nie miała prawa zlecać komornikowi eksmisji. W styczniu tego roku parafia sprzedała osiedle archidiecezji poznańskiej. Tego samego dnia archidiecezja odsprzedała je deweloperowi za 421 milionów złotych. I tą wiadomością kończymy przegląd porannej prasy 7:12 na zegarach.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Normalnie o tej porze.
4: W każdą sobotę od 21.00 najlepsza alternatywa w eterze.
3: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry. Ulotki.
6: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.

Wzruszyć się można, prawda? Przepięknie. Przepięknie gra ten, kto wygrał od nas wejściówkę na właśnie koncert Szymona Siwierskiego. No to super, to też się może wzruszyć, a powód do wzruszenia kolejny mamy na antenie. Tym razem żużel można wygrać. Nie żużel jako w sensie, że taki w worku jakiś czy coś, tylko mecz. Półfinał drugiej Ekstraligi PSZ Poznań gra z ROF Rybnik właśnie w tę niedzielę o godzinie 13. Na Golęcinie oczywiście wejściówkę mamy podwójną, także po obiadku, takim niedzielnym, czy po kościółku i tak dalej, albo przed, no jak wolicie. O 13 w każdym razie ten mecz właśnie się na Golęcinie rozpocznie. 7148 to numer, pod który możecie wysyłać SMS-y o treści afera, podając później swoje imię i nazwisko i odpowiadając na pytanie sportowe może dzisiaj. W końcu żużel to sport, my niedługo serwis sportowy, tak za pół godziny mniej więcej będziemy mieli, no i wiem, że w kalendarium też coś sportowego nas czeka. A więc pytanie brzmi, gdybyście musieli uprawiać jakiś sport zawodowo, to jaki i dlaczego? W jakiej dyscyplinie mielibyście największe szanse, gdybyście musieli? Mus jest i wy coś takiego właśnie musicie wykonać. Ja czekam do godziny 10 z waszymi odpowiedziami, no i zwycięzca się dowiem, czy wygrał, czy nie. No zwycięzca to już się dowie, prawda? Prawda? Złotówka i 23 grosze to z VAT-em. A na antenie już The Smile, nieco inny klimat, nieco żywszy, taki do obudzenia, jeśli ktoś jeszcze się zdrzemnął. You will never work in television again. Ah, thanks God.

A no i wczoraj kolejarz wygrał z Jagiellonią 2-1. To kolejny dobry powód, żeby w konkursie pytać was właśnie o sport. No przecież, że tak, o tym będzie więcej, oczywiście mniej więcej za 20 minut. A ja wam teraz podpowiem numer 618750213. Pod ten numer właśnie dzwońcie, żeby informować nas, jak sytuacja na drogach wygląda.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Basia Krzyżostaniak, zapraszam. W tej chwili temperatura wynosi 17 stopni, a po południu termometry pokażą maksymalnie 24 kreski. Dzień będzie raczej pochmurny. Możliwe są też przelotne opady deszczu. Słońce wzeszło dziś o 6.08, a zajdzie o 19.34. Zajrzyjmy teraz na poznańskie ulice. Tradycyjnie korki natraficie na dojeździe do Ronda Rataje, szczególnie od strony ulicy Bolesława Krzywoustego i przed skrzyżowaniem ulicy Baraniaka z ulicą Jana Pawła II. Niemały korek również na odcinku między Rondem Śródka a remontowanym Mostem Chrobrego. Dużo dłużej postoją kierowcy planujący podróż ulicą Lechicką w okolicach Naramowic i Umultowa oraz na ulicy Niestachowskiej od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Świętego Wawrzyńca. Korek tworzy się również na ulicy Lutyckiej od ulicy Golęcińskiej do przejazdu kolejowego na Woli. A2 i S11 bez utrudnień. Warto jednak pamiętać o trwającym remoncie na węźle Poznań-Komorniki. Tam, na odcinku prowadzącym w kierunku ulicy Daimlera, też tworzą się korki. Czas na komunikację miejską. W najbliższy weekend w obrębie torowisk w rejonie ulic Hetmajskiej i Przybyszewskiego będą prowadzone prace pielęgnacyjne przy zieleni. Spowodują one zmiany w funkcjonowaniu linii tramwajowych numer 1 i 7. Szczegóły znajdziecie na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. A jeśli macie dla nas więcej informacji o tym, co dzieje się na poznańskich ulicach, dzwońcie 61 875 0213.
0: Radio Afera 98,6 MHz.

7.35, kalendarium. Zaglądamy na początek do tego, co się działo w historii 4 września. Tak dopiero w 1963 stwierdziłem, że jest coś takiego, co się głębiej może nadaje do opowiedzenia. Reprezentacja Polski wtedy w piłce nożnej pokonała w Szczecinie Norwegię 9-0, co przez 45 lat było jej najlepszym wynikiem w historii. Dopiero w 2009 roku, no i mecze Polski San Marino. Tam Polska pokonała San Marino 10-0 w eliminacjach do Mistrzostw Świata. No i ten rekord właśnie teraz należy do Polaków, jeśli chodzi o reprezentację w piłce nożnej. A jeśli chodzi o ten mecz jeszcze w 63, no to pierwszego gola wtedy dla reprezentacji strzelił Włodzimierz Lubański. Zadebiutował jako najmłodszy gracz w historii. Zarazem do dziś jest najmłodszym strzelcem. 16 lat i 188 dni. No nic, tylko gratulować. Do dzisiaj nie zostało to przebite. No a tak przypominam, że teraz raczej coraz młodsi właśnie występują i debiutują. No nie, tyle lat nikt tego nie pobił. 63 lata. A ja zaglądam jeszcze do 67 roku. Wtedy w Poznaniu odsłonięto pomnik Stanisława Staszica. No i to tyle, jeśli chodzi o historię. Z kolei, jeśli chodzi o kalendarium muzyczne, no to 6 lat temu miała miejsce premiera albumu Sfiernalis, Psychiczny Fitness. Ja wybrałem kawałek, gdzie na ficie dograł mu się Piotr Rogucki, chyba taki najbardziej rozpoznawalny z tej płyty. To Ogrodnik.

0: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Sporting Klub Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady z Poznania, Polski, Europy i świata. Poniedziałki i piątki od 18:00.
1: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
0: Autopromocja. Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

A dalej spoglądając co na liście aferowych nowości, na 7.44 przygotowaliśmy Père Lachaise, czyli tak francusko się nam robi. My wiemy, że Maja Chwalińska czy ja czegoś nie pomyliłem, Boże kochany, nie, Maja Chwalińska, tak, i Magda Linette pokonały francuskę i Chinka. Czemu ja się tak wysprzęglam jakoś z tych informacji przed tym sportem, nie wiem, ekscytuję się chyba, że wczoraj to był chyba faktycznie dobry dzień taki sportowy, nie potrafię znaleźć wyjścia od tych spoilerów, tak jak Père Lachaise właśnie.

0: potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.
1: 7.48, zaczynamy serwis sportowy, będzie o siatkówce, będzie o tenisie i dopiero wtedy o piłce. No musimy ustąpić miejsca kobietom, zdecydowanie, no one się popisały jednak wczoraj. Zdecydowanie, tak bym powiedział, że też pokonała reprezentacja Polski siatkarek. Reprezentacje Holenderek awansowały tym samym do strefy medalowej Mistrzostw Europy w ćwierćfinale. Podopieczne Stefano Lavariniego pokonały Holenderki dokładniej 3-1, a półfinał z Włoszkami w Stambule rozegrają już jutro o godzinie 18. Jeśli chodzi o tenis, no to Iga Świątek nie miała problemów z wywalczeniem awansu do trzeciej rundy US Open. Polka w meczu z Nadią Podorowską pokazała solidną grę i nie dała rywalce żadnych szans, tracąc jedynie 5 gemów. Iga Świątek pojawiła się w Nowym Jorku po bardzo solidnym przetarciu na kortach twardych. Najpierw wygrała turniej WTA rangi 1000 w Toronto, później awansowała do półfinału w Cincinnati. Solidną formę potwierdziła w meczu otwarcia US Open, w którym pokonała pewnie 6-2 i 6-3 Chinkę Xiu Wang. No a kolejną rywalką Świątek będzie rozstawiona z numerem 25 Czeszka Marię Buzkowa. Ich spotkanie już jutro. My czekamy jeszcze na kolejne rywalki Mai Chwalińskiej i Magdy Linet, no bo one kapitalnie spisały się w meczu pierwszej rundy gry podwójnej na kortach US Open. Polki po pasjonującej batalii wyeliminowały Krystynę Mladenowicz i Hanie Gu, czyli mistrzynię tegorocznego Wimbledonu. Maja Chwalińska i Magda Linet udział w zmaganiach singlowych na kortach US Open zakończyły już na pierwszej rundzie. Nasze tenisistki zostały jednak w Nowym Jorku. Od pewnego czasu było wiadomo, że Polki postanowiły stworzyć duet właśnie w grze podwójnej. No i pokonały Francuzkę i Chinkę dokładniej 6-7, 6-4 i 6-4. Na swoje rywalki właśnie czekają na ich mecz. On dzisiaj o godzinie 20:30. No i jak obiecywałem, tak też przechodzimy do piłki nożnej. Tam w zaległym meczu piątej kolejki PKO Ekstraklasy Lech Poznań pokonał 2-1 Jagiellonię Białystok. No, był remis przez dłuższą chwilę meczu, tak naprawdę dopiero w 87 rozwiązał się ten wynik. Wielu ekspertów mówiło, że no, remis to pewnie by było coś sprawiedliwego z racji, że no, ubiegły sezon obu tym drużynom poszedł dobrze, no i obie te drużyny też przeszły do Ligi Europy i tam też zagrają. Kolejorz tym zwycięstwem skoczył na fotel lidera Ekstraklasy. Jak wyglądał mecz? W 43 minucie składną akcję prowadzili Lechici. W końcowej fazie Pereira dośrodkował na 5 metr, a Rodriguez głową pokonał Sławomira Abramowicza. Jagiellonia odpowiedziała w 4 minucie doliczonego czasu. Yuki Kobayashi miał sporo miejsca, około 25 metrów od bramki i huknął nie do obrony właśnie z takiego dystansu. Piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki i znalazła się w bramce. Z kolei właśnie w 87 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Robert Gumny pakował piłkę do siatki. Sędzia no, pierwotnie gola nie uznał, dopatrując się faulu na bramkarzu, no ale po analizie VAR Szymon Marciniak wskazał na środek. Jagiellonia już nie była w stanie odpowiedzieć. No i super, no i mamy pierwsze miejsce, to się liczy i tak miejmy nadzieję, że zostanie do samego końca. To by było coś, 3 razy z rzędu mistrz Ekstraklasy. To by było coś świetnego. Zdecydowanie. Jeśli chodzi o mecz jeszcze Rakowa, no to z Górnikiem Zabrze to on przegrał u siebie 2-1. No i przeglądam jeszcze, co, jak wyglądały te mecze w Pucharze Polski, bo jeśli chodzi o Ekstraklasę, tylko 5. kolejka była do dokończenia właśnie przez te drużyny, które grały w rozgrywkach europejskich. Aha, jeszcze dzisiaj mecz Ekstraklasy, to już 7. kolejki na bieżąco będzie Będziemy o 20.30. Piastek Gliwice zagra z GKS-em Katowice. Reszta meczy to już jutro w niedzielę i poniedziałek. No dobrze, w takim razie Puchar Polski. Jak to wyglądało? Wczoraj, tak jest, Awia pokonała 3-1 Wieczystą, GKS Tychy pokonał ŁKS Łódź 1-0, Śląsk Wrocław 2-1 rozegrał taki mecz i zwyciężył z Pogonią Szczecin. No i jeśli chodzi o pierwszą rundę właśnie Pucharu Polski, no to zakończenie jej to mecz drugiego Widzewa Łodzi z Polonią. To we wtorek 15 września dopiero trzeba czekać na to spotkanie. No i co? Jeśli chodzi jeszcze o te poznańskie piłkarskie sfery, no to Warta Poznań zmierzy się dziś z Pogonią Grodzisk o godzinie 18. Na ten mecz mogą faktycznie poznaniacy jeszcze czekać. No i to wszystko, jeśli chodzi o przegląd wydarzeń sportowych. 7.53 na naszych zegarach.

0: 3 minuty do godziny 8 to czas na serwis informacyjny.
1: Krzyżostaniak, zapraszam. Nie ustaje spór wokół osiedla Maltańskiego. Dwa dni temu doszło do eksmisji pani Sandry Majer z parceli numer 75. Akcję utrudniali protestujący, m.in. członkowie Rozbratu, Inicjatywy Pracowniczej i Stowarzyszenia Maltańskie Nasz Dom. Krytycznie o sporze wypowiedział się prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. Jego zdaniem miasto od dawna angażuje się w pomoc mieszkańcom tamtego terenu. Jak czytamy na stronie Radia Poznań, zdaniem prezydenta sytuacja mieszkańców osiedla jest wykorzystywana politycznie, a ich sytuacja mieszkaniowa po wyprowadzce ulega poprawie. Coraz bliżej ustanowienia kolejnej strefy płatnego parkowania, tym razem na poznańskich ogrodach. W związku z decyzją wojewody wielkopolskiego, kwestionującą ważność części uchwały podjętej w maju przez Radę Miasta, kierowcy prawdopodobnie będą mogli liczyć jedynie na 40 minut bezpłatnego postoju zamiast 3 godzin. ZDM planuje ustawić w przyszłej strefie około 15 parkomatów, m.in. w rejonie szpitali, szkół i innych obiektów użyteczności publicznej. Pojawi się także około 30 tablic informujących o zasadach funkcjonowania strefy. Propozycje zmian przekazano do zaopiniowania Radzie Osiedla Ogrody.
0: Zdrowie pod lupą.
1: Przed nami kolejna biała sobota. Już jutro na poznaniaków i poznanianki na osiedlu Morasko-Radojewo czekają kompleksowe badania oraz akcje edukacyjne promujące zdrowy styl życia. Bezpłatnie zrobicie tam m.in. badanie wzroku, słuchu, EKG, USG brzucha, spirometrię, testy w kierunku HIV oraz badanie znamion z wykorzystaniem wideodermatoskopu. O wolny czas najmłodszych uczestników wydarzenia zadbają harcerze ze szczepu Czarna Trzynastka. Dzieci będą mogły także wziąć udział w konkursach przygotowanych przez partnerów akcji.
0: Informacje z bułgarskiej.
1: Szlagier dla kolejorza. Lech Poznań pokonał u siebie Jagiellonię Białystok 2-1. Był to zaległy mecz piątej kolejki Ekstraklasy. Po raz pierwszy na prowadzenie wysunęli się niebiesko-biali za sprawą Pablo Rodriguez'a w 43 minucie. Jeszcze przed przerwą Jaga zdołała wyrównać. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy z dystansu huknął Yuki Kobayashi, ustanawiając tym samym remis. Na zwycięską bramkę Lecha trzeba było jednak trochę poczekać. Zdobył ją Robert Gumny w 90 minucie po rzucie rożnym. Gol został początkowo nieuznany, ale po interwencji VAR sędzia Szymon Marciniak zmienił swoją decyzję. Okoliczności tego stałego fragmentu skomentował jego wykonawca Michał Gurbul.
2: To była dosyć taka spontaniczna decyzja, też w zeszłym sezonie troszkę więcej tych rzutów rożnych brałem. No myślę, że dobre dośrodkowanie, ale przede wszystkim charakter w polu karnym i to, że potrafiliśmy to dośrodkowanie zamienić na gol, to było coś fajnego.
1: Obecnie kolejorz w tabeli Ekstraklasy zajmuje fotel lidera, pomimo jednego zaległego meczu. Kolejne emocje przy bułgarskiej już w niedzielę. Lech podejmie Raków Częstochowa. Początek spotkania o 17.30. I to już wszystko, a na kolejny serwis zapraszam o 8.57.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek. 8 godzina równiutko wybiła na zegarach, a słońce stało o 6.09, także budzimy się wszyscy.

Piątek, czwarty dzień września, Rosalia, Stella, Liliana, Maria, Katarzyna, Przemysław, Iwona, Julian, Daniela, Teodor. To oni obchodzą dzisiaj imieniny. Najlepszego wszystkiego życzymy. Nietypowych świąt dzisiaj mamy dwa. Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego oraz Dzień Orzechów Makadamia. No to smacznego już życzyłem. Życzę raz jeszcze przysłowie. Jedno na dziś również mamy. Gdy nadejdzie wrzesień, rolnik ma zawsze pełną kieszeń.

usmatrzcie na naszych zegarach, tym razem wyjątkowo szybko. Ostatni raz w Aferanku zaglądamy do tejże płyty tygodnia. To Husky i Między Słowami właśnie, ale spokojnie, jeszcze dzisiaj w Aferanku do niej zajrzą, no i myślę, że przez weekend też coś poleci, a może i coś się uchowa u nas na dłużej. Między Słowami to debiutancka epka Husky, czyli wokalistki i songwriterki poruszającej się na stylu emocjonalnego indie popu i bezkompromisowej szczerości. Szczerze to na pewno będzie jak zwykle u niej. Sama epka ma 5 utworów, także już z niektórymi mogliście się faktycznie zapoznać. Same te utwory, to jak pisze Husky, no to one przypominają nieco strony wyrwane z pamiętnika. Przynajmniej tak też ona o nich sama mówi. To właśnie numer 4. Teraz gramy. To Dysocjacja, to Husky, Między Słowami.

0: Autopromozja.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Tak jak Jezus rozmnażał ryby i wino, tak wino, prawda? Wino, wino to było wino. Tak deweloper w Poznaniu postanowił rozmnożyć się mieszkania. No byłoby to coś wspaniałego, gdyby tak po prostu od ręki się to działo i tam masz powiedzmy 50 metrów, to masz kolejne 50 metrów i tak dalej. No ale wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego nakazał deweloperowi, który w jednej z poznańskich zabytkowych kamienic udzielił 56 mieszkań z wcześniejszych 22, przywrócenie oryginalnego podziału lokali. Spółka Fit Group zapowiada odwołanie się od tej decyzji do sądu. O sprawie zrobiło się głośno już 3 lata temu, kiedy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Poznaniu po raz pierwszy nakazał wstrzymanie remontu kamienicy przy ulicy Piekary 13B, ponieważ okazało się, że inwestor wydzielił w budynku właśnie tych 56 mieszkań. No z czego, uwaga, 41 miały stanowić mikrokawalerki o powierzchni mniejszej niż 25 metrów kwadratowych. Nie wiem, dlaczego ja się śmieję. Przepraszam bardzo. To nie jest śmieszne, to jest tragiczne. W ten sposób trzeba do tego podejść. Decyzję tę uchwalił jednak WINB, argumentując wówczas, że nie ma dowodów na złamanie prawa. No, rok temu PINB poinformował jednak o znalezieniu dokumentów pokazujących, że w 2011 roku w budynku były 22 lokale mieszkalne, co miało wskazywać, że najnowszy remont to samowola budowniczą. No właśnie, jeszcze ten deweloper bronił się podobno, że on to nie chciał zrobić dla swojego zarobku. No oczywiście, że nie. Rozmnażanie przecież rzeczy, takich dóbr społecznych, to nie jest nic złego. Gorzej, jeśli później w takich klitkach trzeba się mieścić.

ciebie, bo miał ochotę na coś ładnego.

0: z nosa wystaje ci kolczyk, a z noska wystaje ci kolczyk.
1: Mysłaki tak śpiewały o różnych rzeczach, nie mam pojęcia, o co chodziło. Było coś o Bogu, no i właśnie taki grom z jasnego nieba mi przypomniał, że przecież Jezus nieraz wymnażał wina. On zamieniał wodę w wino, a rozmnażał ryby i chleb. To był chleb właśnie, żeby można było się najeść. No tak. No ale w sumie, z drugiej strony, tak się zastanawiając nad tym, jeśli wodę zamieniał w wino, no to tak trochę jakby rozmnażał to wino może. Czy się bym wolał, żeby zostawił jednak tą wodę? Woda jest lepsza do życia, to zdecydowanie jej potrzebujemy, do tego jest susza i tak dalej. Grzegorz kręci głową, ja cię gdzieś podam, Grzechu, zobaczysz jeszcze. Nie, wolimy wodę, proszę Jezusie, nie zamieniaj już wody w wino. No, to taka prośba, modlitwa, można powiedzieć, a teraz nowość na naszej antenie, Renata Ślecińska, Zakochani w Bostanowie, bo się okazuje, że po polsku też można.

0: Nęta kulturalna.
1: Festiwale nigdy się nie kończą. Właśnie zaczyna się kolejna edycja Erste Letnich Brzmień, czyli festiwalu, który przynosi wakacyjny klimat prosto do miasta. Dzisiaj i jutro czekają na Ciebie dwa dni koncertów pod chmurką. Na scenie pojawią się m.in. Vito Bambino, Brodka, Ralf Kamiński, Kasia Sochacka, Mrozu, więc zdecydowanie jest z czego wybierać. To taki festiwal, na który nie musisz jechać na drugi koniec Polski. Wystarczy wyjść z domu i dać się wciągnąć muzycznie. Weekend. Międzynarodowe Targi Poznańskie, godzina 17. Pianino będzie grało pierwsze skrzypce, ale tym razem nie samotnie. Dzisiaj Szymon Siwierski zaprosi Cię na premierowy koncert albumu Dare to Fly, gdzie ambientowo-jazzowe dźwięki spotkają się z przygotowanymi specjalnie wizualizacjami. Każdy utwór dostanie też własną fotograficzną oprawę autorstwa Wiktora Franco. A jeśli po wszystkim nadal będzie Ci mało, czeka Cię spotkanie z artystą, rozmowa o muzyce i możliwości zdobycia płyty z autografem. Centrum Kultury Zamek, godzina 20.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Tak, wiem, Jezus zamieniał wodę w wino, dlatego że wino było lepsze wtedy do picia, ponieważ nie miało, w sensie, no, alkohol, no to mógł tam bardziej te bakterie wszystkie, wtedy woda była zanieczyszczona i tak dalej. Rozumiem, już dotarło to do mnie, dziękuję za te informacje też. Pośmiać się nie można nawet, no, na antenie. No, ja zaglądałem motosygnały Radia Poznań. Tam duże korki na drodze krajowej 92 przed Tarnowem Podgórnym. Zerkam na mapę, faktycznie tak jest. Jeśli chodzi o sam Poznań, to jeszcze Lutycka w stronę Ronda Obornicka, zdecydowanie jeszcze nie Stachowska w stronę Świętego Wawrzyńca, oczywiście Hetmańska w stronę Głogowską, chociaż tak źle na mapie to aż nie wygląda. Rondo Rataje nieco, no i Rondo Starołęka również nieco, tak bym powiedział. Jeśli się mylę, albo jeszcze gdzieś są korki, no to 61 875 0213, dzwońcie koniecznie i informujcie nas. 8, no właśnie, tak szybko ten czas leci. 8:27 na zegarach.

0: O, 8:30 na zegarach. Ja już swoją kawę dopijam, ale kulturowe espresso to właśnie za chwilę tam Kinga Szymczak przenosi nas do Wenecji.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Salve! Przenieśmy się dziś do włoskiego miasta, które praktycznie nie powinno istnieć. Podpowiedź? Gondole, romantyczne kanały, karnawałowe maski i Bazylika Świętego Marka. Wenecja. Ale pod powierzchnią pocztówkowych widoków kryje się miasto, które przez wieki funkcjonowało jako niezależne, niemal niewidzialne imperium. Wenecja i jej historia to oszustwa, handel, manipulacje i perfekcyjnie prowadzony PR. Tak nowoczesne, że nawet dziś z trudem dostrzegamy jego mechanizmy. Geograficznie Wenecja to absurd. Miasto zbudowane na setkach małych wysp na lagunie, grząskim, niestabilnym gruncie, pozbawione zaplecza rolniczego, świeżej wody, lasów i surowców. Dlaczego ktoś miałby w ogóle budować osadę w takim miejscu? Odpowiedź jest dosyć prosta. Ucieczka. Początki Wenecji to strach przed barbarzyńcami, najazdami Hunów i Germanów, przed upadkiem zachodniego cesarstwa rzymskiego. Ludzie z okolicznych lądów schronili się w lagunie, licząc na to, że trudny teren ochroni ich przed wrogami. I zasadniczo mieli rację. Z tej tymczasowej ucieczki zrodziło się miasto, które przez niemal 1000 lat nie tylko przetrwało, ale zdominowało handel na Morzu Śródziemnym. Oficjalnie Wenecja była republiką. Serenissima Repubblica di Venezia, czyli Najjaśniejsza Republika Wenecka. Nie miała króla ani papieża. Miała dożę. Wybieranego ani dziedzicznego władcę. Ale jeśli myślicie, że to była demokracja, to nic bardziej mylnego. Władza w Wenecji należała do zamkniętej klasy arystokratycznej, patrycjatu. Lista rodzin mających prawo do udziału w rządach została zamrożona w 1297 roku. I od tego momentu tylko stare rody mogły rządzić. System więc był oligarchią ukrytą za republikańskim językiem. Wenecjanie byli jednak mistrzami PR-u. Z zewnątrz miasto wyglądało na rozważnie zarządzane, wolne od chaosu znanego z innych włoskich państwewek. A że kulisy władzy przypominały mafijne struktury, cóż, efektywność była najważniejsza. Jednym z kluczowych, ale mało znanych elementów tego weneckiego systemu to tajna policja. Trybunał Inquisitori di Stato, inkwizytorzy państwowi. Nie byli religijnymi cenzorami, ale polityczną służbą specjalną. Ich celem było wykrywanie wszelkiego zagrożenia dla porządku publicznego, zarówno ze strony cudzoziemców, jak i obywateli. Zamiast stosów i tortur, weneska inkwizycja stosowała dyskrecję. Obywatel mógł anonimowo wrzucić donos do kamiennej skrzynki skarg, Bocca di Leone. Wystarczyła sugestia, a delikwent mógł zniknąć na długie miesiące w podziemiach Pałacu Dożów. Prawa do obrony? Iluzoryczne. Współczesna turystyka często unika tego wątku, ale Wenecja przez setki lat była zaangażowana w handel niewolnikami. Choć miasto nie miało wielkich plantacji, odgrywało rolę pośrednika w transporcie ludzi, głównie z Bałkanów, Kaukazu i Bliskiego Wschodu. Słowiańscy niewolnicy, zwani sklawi, byli szczególnie cenieni za urodę i siłę. Wenecjanie nie tylko ich sprzedawali, ale wykorzystywali ich na galery. Ciężkie statki napędzane siłą mięśni. Mimo chrześcijańskiej retoryki, religia nie stanowiła wielkiej przeszkody. Kościół przymykał oko, dopóki zyski szły w parze z wiernością. La Serenissima nie budowała zamków ani katedr, tak jak Florencja czy Rzym. Budowała statki. I to tysiącami. W dzielnicy Arsenale funkcjonowała największa fabryka Europy przed rewolucją przemysłową. Potrafiono tam produkować jeden statek dziennie dzięki pionierskiej linii montażowej. To właśnie flota była prawdziwym sercem Wenecji. Dzięki niej Wenecjanie zawładnęli handlem z Bliskim Wschodem, przywozili przyprawy, jedwabie, szkło, broń i plotki. Kupcy z lagun rozmawiali z sułtanami, książętami, rabinami i piratami. Pieniądz był ponad różnicami religijnymi. Miasto przez stulecia było bezkonkurencyjne, ale kiedy Portugalczycy i Hiszpanie otworzyli nowe morskie szlaki do Indii i Ameryki, zamknięta w Morzu Śródziemnym Republika zaczęła powoli tracić znaczenie. W 1797 roku Wenecja, duma Europy, ostatnia niezależna republika, upadła bez jednego wystrzału. Napoleon Bonaparte zbliżył się do laguny i oznajmił, że republika jest przestarzała. Wenecjanie, którzy przez wieki grali na czas, manipulowali i unikali otwartych konfliktów, po prostu poddali się. To był symboliczny koniec. Wenecja nie została zniszczona, została przejęta, sprywatyzowana, sprzedana Austriakom. A mimo to zachowała swoją tożsamość. Miasto, jakby przewidując swoją upadłość, zdążyło zabezpieczyć swoje archiwa, sztukę i tajemnice. Nie każdy koniec to klęska. czasem to tylko dobrze zorganizowany odwrót. Dzisiejsza Wenecja może wyglądać jak żywy teatr dla turystów i w pewnym sensie nim jest. Od kilku lat mówi się o zwiększonych opłatach za wjazd do miasta dla jednodniowych turystów. Nie jest też tajemnicą, że jej zwiedzanie za dnia nie należy do najprzyjemniejszych. Tłumy, upał i często zapach laguny, zwłaszcza latem, nie należą do doświadczeń, które każdy chce mieć na koncie. Ale prawda jest taka, że raz w życiu Wenecję warto zobaczyć. Najlepiej przyjechać na kilka dni, tak żeby móc ją zobaczyć po zachodzie słońca, gdy tłumy znikają. Wtedy można poczuć jej specyficzny, tajemniczy klimat. Jej prawdziwe dziedzictwo nie tkwi w maskach czy gondolach. Leży w umiejętności przetrwania. Cicho, skutecznie, bez dramatycznych bitew, lecz z niesamowitą inteligencją. Jeśli się dobrze przyjrzycie, zauważycie, że pod spodem wciąż działa ten sam mechanizm sprzed wieków. Coś pokazujemy, coś ukrywamy i ostatecznie przetrwamy. I to właśnie czyni Wenecję jedyną w swoim rodzaju. To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za 2 tygodnie o 8.30 w Radio Afera. Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Autopromocja. My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
4: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
5: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
6: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
7: Herezji, szyderstwa i braku układu.
8: Najcięższa audycja w eterze.
9: I znalazłam to ostatnio.
10: Okej, okay, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
9: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
10: Okej, okay, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
9: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
10: W sobotę o 16.
3: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

8.42 na naszych zegarach, tutaj aferanek, a myślę, że to dobry też czas, żeby odesłać was na afera.com.pl/aferzasta. Tam jeszcze do godziny 12 możecie oddawać swoje głosy na chociażby Dagadany, na ciepłe brejki, na Perla 6, na Lee Sky, czyli nasze nowości, czy to z tego tygodnia, czy to bardziej jeszcze z zeszłego, tak jak na przykład Lee Sky właśnie i jej epka. No i tamten single Isn't It Funny. No i do tego również jutro, zaraz, potem i nigdy. Tam Edgecase znajdziecie. No i to notowanie 1757. Dzisiaj o godzinie 20 do godziny 22 możecie słuchać. A Edgecase i ten utwór to też lista aferowych nowości.

Czy mamy jakichś fanów żużla wśród słuchaczy? Jestem pewien, że tak. A jeśli nie fanów żużla, to na pewno takich niedzielnych popołudniowych spotkań, bo w tę niedzielę o godzinie 13, 6 września zagra PSŻ Poznań z ROW Rybnik. To półfinał drugiej Ekstraligi. No i wy możecie się wybrać z kimkolwiek chcecie tak naprawdę. Kogokolwiek chcecie, możecie zaprosić właśnie na taki mecz. 7148 to numer bramki SMS-owej, pod którym możecie wysyłać SMS-y o treści afera. Później podajecie swoje imię i nazwisko w treści takiego SMS-a właśnie. No i na koniec odpowiadacie na pytanie. Gdybyście musieli uprawiać jakiś sport zawodowo, a to mus, powiedzmy, to jaki i dlaczego, w jakiej dyscyplinie mielibyście największe szanse? O to właśnie pytam. Do godziny 10 czekam na wasze odpowiedzi, a koszt takiej jednej wiadomości to złotówka i 23 grosze. Już z VAT-em.

Wasze SMS-owe odpowiedzi skrupulatnie czytam, no i do godziny 10 myślę, że coś faktycznie wybiorę i zwycięzca wybierze się na Golęcin w tę niedzielę. I w takim sportowym duchu jeszcze pozostaniemy. Czytam w poznaniu.pl taki ciekawy artykuł. Lech Poznań ma najlepszą murawę w kraju. Kto tak twierdzi? W corocznym plebiscycie Polskiego Związku Piłkarzy zawodnicy mieli za zadanie wskazać arenę z najlepszą, ich zdaniem, murawą. Wynik badania wskazał, że w minionym sezonie najlepsze warunki do gry oferował właśnie Enea Stadion. Arena, na której kolej już rozgrywa swoje domowe spotkania, jest szczególna pod wieloma względami. My, poznaniacy, myślę, że dobrze o tym wiemy. Jednym z nich jest rekordowa frekwencja. W sezonie 2005-2006 średnia liczba kibiców na trybunach wyniosła ponad 31 tysięcy osób. No myślę, że szczególnie warto i często uczęszczają właśnie kibice na takie mecze, kiedy Lech sobie dobrze po prostu też radzi. To ponad 70% stadionu. Właśnie taka frekwencja była w zeszłym sezonie. Średnia w całej Ekstraklasie wyniosła 13,5 tysiąca widzów. Te dane udowadniają, że to, co dzieje się na murawie właśnie stadionu w Poznaniu przy Bułgarskiej, cieszy się dużym zainteresowaniem. Pełne trybuny to tylko jedna składowa gry na obiekcie przy ulicy Bułgarskiej. Dla graczy równie ważna jest odpowiednia nawierzchnia. No bo jeśli tej nawierzchni takiej dobrej nie ma, no to po przegranym spotkaniu faktycznie zawodnicy wtedy mają na co narzekać. Jeszcze wcześniej, w sezonie 2004-2005, to Pogoń Szczecin mogła się szczycić właśnie najlepszą murawą, najlepszym stadionem. 36% głosów wtedy zyskała. Poznański stadion zajął wtedy drugie miejsce. No a jeśli chodzi o ten rok, no to stadion Lecha Poznań był bezkonkurencyjny, zdobył 19% głosów. Czy to dużo? No chyba nie, ale zwycięstwo jest. No a jeśli chodzi o ten jeszcze stadion Pogoni Szczecin, no to w zeszłym sezonie wypadł poza podium i zajął czwarte miejsce. To chyba też dobra wiadomość dla kibiców Lecha Poznań, bo chyba ze Szczecinem nie bardzo się lubimy.

0: 3 minuty do godziny 9.
1: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Coraz więcej dzieci z poważnymi urazami po wypadkach na hulajnogach trafia pod opiekę poznańskich lekarzy. Jak czytamy na stronie Radia Poznań, w poznańskim szpitalu klinicznym imienia Karola Jonschera odnotowano w tym roku ponad 6-krotny wzrost w porównaniu z latami 2023-2024. Między innymi o tym będą dyskutować neurochirurdzy i chirurdzy podczas sympozjum, jakie dziś rozpocznie się w podpoznańskim Swarzędzu. W dwudniowej konferencji weźmie udział ponad 100 lekarzy dziecięcych z całej Polski. Spotkanie ma odbywać się cyklicznie, a przyczyną ciężkich urazów jest przede wszystkim nadmierna prędkość i brak kasku.
2: Urzędowe wiadomości w nieurzędowym stylu.
1: W środę, 2 września, podczas posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej, poznańscy radni dyskutowali o projekcie zagospodarowania tzw. Parku Golędzin. W dokumencie znalazł się m.in. projekt budowy hali lekkoatletycznej. Przeciwni tej inwestycji są radni osiedla Sołacz, mówi jej przewodniczący Krzysztof Piechocki.
3: On dosyć mocno jest skupiony na tym, gdzie ma być hala, a nie definiuje miejsca dla tych, którzy tutaj w tysiącach osób przemieszczają się z Parku Sołackiego do Rusałki. Dopuszcza się jakieś takie miejsce, zostawiając ciasny korytarz do tej przestrzeni drogi, która tutaj miałaby prowadzić z parku do Rusałki.
1: Stowarzyszenie Architektów Polskich i Stowarzyszenie Poznań Jutra uważa, że trzeba zorganizować merytoryczne debaty, w której udział wezmą wszystkie strony.
4: Prace nad planem miejscowym dla tego rejonu są właściwym momentem, aby podejmować decyzje nie w oparciu o przypuszczenia czy wyobrażenia, tylko w oparciu o twarde dane, analizy. Wszystkie te elementy, na podstawie których można podejmować decyzje, które nie okażą się później na końcu brzemienne w skutkach, żeby później nie utrącić w przyszłości możliwości na przykład odsłonięcia rzeki Bogdanki.
1: Mówił prezes Stowarzyszenia Poznań Jutra Mariusz Wiśniewski. Na jutro zaplanowano spacer dla działaczy i mieszkańców, na których mają być omówione kwestie związane z zagospodarowaniem tego terenu. Dawna siedziba Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, mieszcząca się przy ulicy Trójpole, dalej będzie służyć sądownictwu. Po planowanym remoncie mają się tam przenieść wydziały jednego z poznańskich sądów rejonowych. Jak informuje Radio Poznań, dotyczyć to będzie prawdopodobnie Wydziału Gospodarczego i Cywilnego Sądu Rejonowego ze Starego Miasta. Jak czytamy, jest już zgoda Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie i trwają formalności w Urzędzie Miasta.
2: Kultura na 98,6.
1: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, to nie opis sytuacji za naszymi oknami, lecz słynny cytat z drugiej części Dziadów Adama Mickiewicza. W sobotę w Bibliotece Raczyńskich dzieło polskiego wieszcza narodowego czytać będą przedstawiciele świata nauki, kultury i polityki, a także wszyscy chętni. Dramat romantyczny zabrzmi w interpretacji zaproszonych gości już o godzinie 11. W trakcie wydarzenia organizatorzy zaplanowali koncert Przemysława Kwiatkowskiego, a spotkanie z arcydziełem Mickiewicza zakończy czytanie powszechne, w którym mogą wziąć udział wszyscy chętni. Zgłoszenia mailowe przyjmowane są pod adresem zapisy@bracz.edu.pl. I to już wszystko, a na ostatni serwis informacyjny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek, najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Lecz choć wszystkiego dostatek, dręczy ich nuda i trwoga. Ach, mamo, dla twoich dziadek

0: No, a więcej tego też będzie kiedy i gdzie, jeszcze raz proszę. Więcej dziadów mam na myśli oczywiście.
1: No oczywiście, sobota, Biblioteka Raczyńskich. Mikołaju, chcesz powiedzieć, że się wybierasz?
0: Oj, mnie chyba nie będzie, wiesz, odwiedzę moje rodzinne strony, ale mam wrażenie, że coś takiego to chyba wraca też z czasem, że to nie jest jednorazowa akcja, więc może kiedyś się wybiorę. Czytać lubiłem też zawsze na lekcji polskiego, także no czasami coś czytam. Dziękuję, Basiu. Widzimy się za niecałą godzinę w takim razie.
1: Powiedziałabym, że się widzimy i słyszymy nawet.
0: No i słyszymy, oczywiście, że tak. A ja czytam w takim razie, że dzisiaj piątek, na zegarach już godzina 9:01, czwarty dzień września dokładnie. Rosalia i Stella obchodzą imieniny, Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego obchodzimy oraz Dzień Orzechów Makadamia. A to, co po następnym utworze, no to nasza rozmowa. Naszym gościem będzie prezes Fundacji Reakcja Bartłomiej Banachowicz. On przedstawi kluczowe zasady ratowania życia, a po praktykę zapraszamy oczywiście na bezpłatne warsztaty. Przepraszam. Ruszamy serca. To właśnie bezpłatne zajęcia z pierwszej pomocy. Jeśli to was nie przekonuje, no to może ta informacja was przekona. Aż 70 nagłych zatrzymań krążenia ma miejsce w domu wśród naszych najbliższych. Średni czas przyjechania pomocy to kilkanaście minut, a po czterech minutach, no to już zaczyna się obumieranie mózgu.

0: 9:05 na naszych zegarach, a więc czas na zapowiadaną rozmowę. Bartłomiej Banachowicz, prezes Fundacji Reakcja, jest z nami w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Ruszamy sercem. Bezpłatne zajęcia z pierwszej pomocy. No właśnie, do około 70% nagłych zatrzymań krążenia dochodzi w miejscu zamieszkania. Tylko u co drugiego poszkodowanego rodzina lub świadkowie zdarzenia rozpoczną uciśnięcia klatki piersiowej, a tylko co czwarty będzie defibrylowany. Jeszcze przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego Fundacja Reakcja ponownie zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, zajęć, które mogą uratować życie. Nazwa waszej fundacji, Reakcja, nie jest z przypadku. Sama reakcja jest najważniejsza, no ale pewnie też zachowanie spokoju. To też często powtarzacie. Czy coś jeszcze jest
1: zachowanie,
0: takim...
1: Zachowanie spokoju jak najbardziej. No reakcja też. To jest istotne, żeby w ogóle reagować. Tak jak wspomniałeś, no niestety tylko ta druga osoba będzie miała uciskaną klatkę piersiową przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego. Tak jak padło to w zapowiedzi naszej rozmowy, no zespół ratownictwa medycznego przyjedzie średnio, to takie są statystyki europejskie, w około 12 minut. No i w Polsce faktycznie tak też te jest. To, co jest problemem, to to, że jeśli nie rozpoczniemy uciskać klatki piersiowej, to szanse tej osoby poszkodowanej z każdą minutą będą spadać około 15%. A jeśli uciśniemy, a nie będziemy defibrylować, to również te szanse będą spadać, ale około 7%. Natomiast no to, co jest istotne, to tak naprawdę już po 4 minutach bez uciśnięć rozpoczynają się nieodwracalne procesy śmierci mózgu. No i tego się już po prostu nie da odwrócić, jeśli nie będziemy uciskać klatki piersiowej. Natomiast w ogóle zanim rozpoczniemy uciskać, no bo powiedzieliśmy o sytuacji takiej w domu. No niestety te zdarzenia zdarzają się również gdzieś poza domem, gdzie może być po prostu niebezpiecznie. To, co zawsze musimy zrobić, to faktycznie zachować spokój, ale też sprawdzić, czy jesteśmy po prostu bezpieczni. No, dobry ratownik to jest żywy ratownik. No, jeśli będziemy leżeć obok tej osoby i będziemy też poszkodowani w związku na przykład z rozprzestrzeniającym się gazem, w związku z tym, że dookoła gdzieś biega agresywny pies na przykład, albo no, w sytuacjach skrajnych, tak, ktoś użył na przykład broni, no to niestety... No nie dość, że nie udzielimy pomocy tej osobie, więc to my też będziemy jej potrzebować tak naprawdę. Także pamiętajmy o tym, że dobry ratownik to żywy ratownik. Zanim w ogóle podejdziemy do tej osoby, zachowajmy spokój, sprawdźmy bezpieczeństwo, zwróćmy uwagę innych osób dookoła nas, że dzieje się coś, to prawdopodobnie nie powinno się stać i żeby nam po prostu w tej sytuacji pomogli.
0: Jak najbardziej. Jeśli właśnie chodzi o takie sytuacje niebezpieczne właśnie, albo ktoś traci przytomność, no to powiedzmy, że spokój zachowujemy. Jest ktoś koło nas, to najlepiej, żeby w pewien sposób wręcz rozkazać, żeby zadzwonił po pomoc. W tym czasie my możemy się zająć już tą pomocą bezpośrednią. No okej, jest sytuacja, my jesteśmy w sytuacji bezpiecznej, zachowujemy spokój. Jak przystąpić w takim razie do właśnie tej pomocy? Jakie są kroki po kolei? No jak sprawdzić oddech czy krążenie? Takie podstawy może na początek.
1: No najważniejsza rzecz to jest w tym momencie, kiedy jesteśmy już bezpieczni, zachowaliśmy spokój, sprawdzenie stanu tej osoby poszkodowanej. To, co robimy w pierwszej kolejności, to sprawdzamy jej przytomność. Podchodzimy do niej najlepiej od strony nóg. No i mówimy głośno, halo, proszę pana, proszę pani, czy wszystko w porządku? Jeśli nie ma reakcji, no to możemy się zbliżyć, możemy podejść, możemy klęknąć na jedno kolano i potrząsnąć delikatnie ramionami tej osoby i cały czas do niej głośno mówić. Jeśli nie ma reakcji, to znaczy, że ta osoba jest nieprzytomna, to jest już taki sygnał znaczący, że powinniśmy zadzwonić pod numer 999 lub 112. Tak naprawdę powinniśmy pokazać komuś, żeby to właśnie zrobił. My w tym czasie sprawdzamy oddech tej osoby poszkodowanej. Jednak, żeby to zrobić, musimy najpierw udrożnić drogi oddechowe. Jedną rękę kładziemy na czole, drugą rękę kładziemy na żuchwie, odchylamy tą głowę mocno do tyłu i nachylamy się. Próbujemy usłyszeć, próbujemy poczuć na naszym policzku i zobaczyć ruch klatki piersiowej. 10 sekund. Prawidłowy oddech osoby dorosłej to są mniej więcej 2-3 oddechy w ciągu tych 10 sekund. No jeśli ich nie ma lub ten oddech jest nieprawidłowy, to znaczy, że to są jakieś sapnięcia lub ten oddech jest taki bardzo, bardzo szybki, to uznajmy, że po prostu jest nieprawidłowy. Oczywiście tę informację przekazujemy też czy to operatorowi numeru 112, czy dyspozytorowi numeru 999. No i my w przypadku braku oddechu musimy koniecznie reagować. Tak jak powiedziałem, te nasze uciśnięcia, które za chwilę będziemy wykonywać, są kluczowe dlatego, żeby ta osoba mogła przeżyć i mogła tak naprawdę w tym stanie w miarę dobrym dotrwać do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.
0: Mm-hmm. Jeśli chodzi o użycie AED, czyli właśnie tego defibrylatora, bez wcześniejszego doświadczenia, czy to jest bezpieczne, czy on nas poprowadzi? Bo wiem, że takie chyba też są.
1: Wszystkie automatyczne defibrylatory zewnętrzne są automatyczne. I jak nazwa wskazuje, one są przygotowane do tego, żeby działać w sposób taki właśnie autonomiczny, taki, który poprowadzi nas przez ten cały proces tak naprawdę za rękę. I najważniejsza rzecz to pomyśleć o tym, żeby to AED przynieść. Mhm. Kolejna rzecz, po prostu je włączyć. Wszystkie komunikaty zostaną wydane. Wiele AED wspiera również wiele języków, także to nie jest tak, że jak pojedziemy do Hiszpanii czy gdzieś na wakacje, to nagle będzie AED mówić do nas po hiszpańsku i nie udzielimy pomocy. Mhm. Najczęściej jest też możliwość zmiany języka, więc po prostu pamiętajmy o tym, żeby o to AED poprosić, bo ono jest w coraz większej liczbie miejsc, ale też można dołożyć swoją cegiełkę, bo to od nas zależy tak naprawdę, gdzie te AED będą. Jeśli jesteśmy gdzieś w wspólnocie mieszkaniowej, może zachęćmy sąsiadów, może zrzućmy się. To nie jest duży koszt. AED samo w sobie kosztuje w okolicach 4-5 tysięcy. To jest koszt, na który naprawdę na przykład wspólnota mieszkaniowa może się pokusić, ale też my jako mieszkańcy, na przykład oddając głos w poznańskim budżecie obywatelskim, można wspierać właśnie takie inicjatywy, które po prostu sprawiają, że tych AED dookoła nas jest więcej.
0: Więcej i więcej szans na uratowanie życia. A gdzie szukać w naszej okolicy takiego właśnie AED? Jak go lokalizować?
1: AED ma taki specyficzny znak, to jest zielony znak najczęściej, z białym sercem i piorunem, błyskawicą. Właśnie te kolory białe, zielone, tak one występują. Miejsca użyteczności publicznej, czyli muzea, kina, urzędy. Ciekawostką jest to, że na przykład w każdym pociągu kolei wielkopolskich znajduje się AED. I tych AED, warto też po prostu wiedzieć, gdzie w naszej okolicy znajdują się takie urządzenia. Wychodząc z domu, gdzie na naszym osiedlu takie urządzenie się znajduje? Co jeśli w sytuacji, gdyby ktoś z naszych domowników po prostu stracił przytomność, miał nagłe zatrzymanie krążenia, gdzie powinniśmy pobiec, żeby jeszcze przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego wykonać właśnie tę defibrylację. To jest bardzo cenna wiedza.
0: Jak najbardziej. Polecam się w tej chwili rozglądać, albo dzisiaj nawet zrobić taką zadanie domowe może, żeby wiedzieć na przyszłość w razie co. Lepiej wiedzieć niż nie. Taką kolejną chyba podstawową informacją jest też to, że po dodzwonieniu się właśnie do służb ratowniczych, warto się nie rozłączać, bo taki właśnie ratownik nas też przez to przeprowadzi.
1: Dokładnie tak. Jak najbardziej operator numer 112 czy dyspozytor numer 999 poprowadzą nas też przez to, co my powinniśmy zrobić. Powiedzą nam, gdzie uciskać, jak uciskać, będą nas prowadzić. Oni się też nie rozłączą. Mhm. Jeśli jest sytuacja nagłego zatrzymania krążenia, będą nas prowadzić tak naprawdę aż do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. No chyba, że jesteśmy po jakimś szkoleniu i wiemy, jak to zrobić, to w tym momencie pewnie będą pomagać już kolejnym osobom. Natomiast jak najbardziej to oni się rozłączają w pierwszej kolejności, oni muszą zebrać wszystkie informacje, a dopiero później się rozłączą. Oni, nie my.
0: No dobrze, w takiej sytuacji, gdy w domu faktycznie znajdziemy kogoś bliskiego, pewnie są dla nas jeszcze bardziej stresujące, no ale z kolei ta pomoc, tak zgaduję, domyślam się, że tak może być, że łatwiej chyba jest nam jej udzielić niż osobie spotkanej na ulicy. Tak mi się wydaje. Co warto mieć przy sobie tak na co dzień w plecaku, w torebce?
1: W plecaku, a właściwie gdzieś przypięte do plecaka, warto mieć breloczek, w którym znajdują się na przykład rękawiczki. Ponieważ nie wiemy, kiedy nam się przydadzą. Często właśnie widok innej osoby, która być może ma na sobie jakieś wydzieliny, jakiś brud, czasem niestety krew, to niestety może nas onieśmielać. Ale pomyślmy, jak to działa też w drugą stronę. Jeśli ktoś znajdzie nas po na przykład niestety udziale w wypadku samochodowym, komunikacyjnym i ktoś nie będzie miał rękawiczek, a znajdzie przy naszym plecaku, że jest breloczek, to wykorzysta te rękawiczki i my też będziemy mogli otrzymać pierwszą pomoc. Różnego rodzaju stowarzyszenia czy wytyczne dotyczące nawet medycyny pola walki mówią o tym, że najpierw wykorzystujemy sprzęt osoby, która jest poszkodowana, a dopiero później wykorzystujemy swój osobisty sprzęt, bo dalej nie wiem, co się będzie działo, więc ten nasz sprzęt wolimy zachować na później. Także jasne. Też dla naszego bezpieczeństwa po prostu te rękawiczki powinniśmy mieć przy sobie.
0: Jak najbardziej. Polecamy w takim razie. A czym różni się resuscytacja dziecka? Bo takie o tym też będzie na waszych szkoleniach. A chciałbym się dowiedzieć już teraz, jakie są takie zasadnicze różnice?
1: Jeśli chodzi o dziecko, no to mówimy mniej więcej od pierwszego plus roku życia do około 7-8 lat, ale to tak naprawdę zależy bardziej od wielkości dziecka, bo możemy mieć bardzo małego 7-latka, a bardzo dużego na przykład 5-latka, ale chodzi po prostu o to, aby ten ucisk na klatkę piersiową był odpowiedni, więc stosujemy nie dwie ręce, a jedną rękę, ale to, co jest bardziej istotne, to to, że u dzieci, tak samo niemowlaków, najczęściej dochodzi do problemów z sercem, znaczy do nagłego zatrzymania krążenia w wyniku problemów z układem oddechowym, z oddychaniem. Dzieci poznają świat przez buzię, niestety połykając klocki. No i często właśnie przez to, tak, dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia. I dlatego u dzieci, zanim jeszcze rozpoczniemy uciśnięcia, rozpoczynamy od 5 wdechów ratowniczych. Też musimy udrożnić drogi oddechowe, zatykamy nos i wdmuchujemy powietrze. U niemowlaka na przykład no nie zatkamy nosa, bo jest na tyle mały, że nie jesteśmy w stanie, więc zamiast metody usta-usta będzie metoda usta-usta-nos. Naszymi ustami obejmiemy i usta, i nos niemowlaka.
0: W ten sposób. Jasne. A czego taki właśnie osoba, która powinna podjąć się właśnie tej pomocy, bo taki obowiązek też mamy, to czego się boi?
1: Myślę, że na pewno boi się, że pogorszy sytuację, no ale prawdę mówiąc, jeśli ktoś nie oddycha, jeśli jego serce nie pracuje prawidłowo, to ja nie widzę zbyt dużo pola, żeby tą sytuację jeszcze pogorszyć. Tak naprawdę każda reakcja będzie dobra, o ile oczywiście nie wprowadzamy paniki i nie przeciwdziałamy innym osobom, które próbują pomóc, to tak naprawdę każda reakcja będzie dobra. No bo w sytuacji zatrzymania, nagłego zatrzymania krążenia, no naprawdę niewiele brakuje tą osobę od śmierci. Ludzie boją się, że na przykład połamią żebra. No ale prawdę mówiąc, ja wolałbym obudzić się nawet z tym złamanym żebrem,
0: Żyć.
1: No po prostu tak, po prostu żyć.
0: Oczywiście. To może rozwiejmy jeszcze jakieś takie obawy. Co grozi za błąd w takim razie w udzieleniu pierwszej pomocy? Jak wygląda taka ochrona prawna świadka zdarzenia? Już tak w razie czego?
1: Tak naprawdę jeśli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy, nie spodziewałbym się, że ktoś za to, że udzieliliśmy pierwszej pomocy, będzie nas winił. Powinien być nam przede wszystkim wdzięczny i nie spotkałem się z sytuacją, w której na przykład sąd próbował rozstrzygać taką sprawę na korzyść osoby poszkodowanej, tak, czyli tej, której udzieliliśmy pomocy. To no, my jesteśmy w tym momencie takimi ratownikami, nawet w świetle prawa jesteśmy, każda osoba udzielająca pomocy, niezależnie od tego, czy miała szkolenie, nie miała szkolenia, czy jest strażakiem, czy nie, jest prawnie ratownikiem i korzysta z ochrony takiej jak funkcjonariusze publiczni. Także no, miejmy tą świadomość, że udzielanie pomocy jest tą rzeczą szczególną, którą powinniśmy robić i dlatego po prostu nie bójmy się tego robić.
0: Pierwsze zajęcia z cyklu Ruszamy Serca odbyły się już 2 września, 2 dni temu. Jak przebiega szkolenie? Tak pokrótce może przeprowadźmy jeszcze przez właśnie to szkolenie.
1: Szkolenie trwa 3 godziny. Rozpoczyna się albo o godzinie 15, albo o godzinie 16. Jest w Centrum Inicjatyw Rodzinnych, czyli to jest centrum miasta. Skupiamy się na praktyce. Nie spotkają się Państwo z prezentacją multimedialną. Przez 3 godziny tak naprawdę będziemy pokazywać praktykę. Będziemy też zachęcać Państwa do udziału w ćwiczeniach praktycznych. Będziemy uciskać klatkę piersiową, będziemy podłączać defibrylator. Będziemy ćwiczyć na przykład, jak postąpić w przypadku zadławienia na specjalnej kamizelce. Także jest to praktyka, praktyka i praktyka. I myślę, że każdy, kto będzie chciał zobaczyć, jak to jest właśnie uciskać klatkę piersiową, jak podłączyć defibrylator, będę mógł to zrobić.
0: No i na pewno przy takim ewentualnym spotkaniu, oczywiście, którego nie życzymy, no to będzie już wiedział, jak się zachować. Za nami przygotowanie teoretyczne, no ale ta praktyka jest najważniejsza. Zapraszamy właśnie na bezpłatne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. To one ratują życie. No to gdzie i kiedy można się na takie zapisać?
1: Zajęcia mam jeszcze 6-7 terminów tak naprawdę. Zachęcamy, żeby wejść po prostu na media społecznościowe Fundacji Reakcja. Jest też strona internetowa reakcja.org.pl. Tam można znaleźć link do zapisów. No i też wszystkie terminy i dalsze szczegóły.
0: No to pozostało nam zakończenie tej rozmowy, no i ale też w klimacie, też tym rytmicznym. Jak przebiega samo RKO? Czym się sugerować może, jeśli chodzi o muzykę też?
1: Dokładnie tak. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, uciskanie klatki piersiowej wykonujemy w jakimś konkretnym tempie. To tempo według Europejskiej Rady Resuscytacji jest między 100 a 120 uciśnięć na minutę. No i są utwory, które możemy sobie nucić w tym czasie. Na przykład Bee Gees, Staying Alive, czyli 106 uciśnięć na minutę, uderzeń na minutę w tym przypadku. No i wymowny, bardzo wymowny tekst.
0: Bartłomiej Banachowicz, prezes Fundacji Reakcja. Ruszamy serca. Bezpłatne zajęcia z pierwszej pomocy. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.ckzamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama.

Koniec lata i Damazy to kolejna nowość na naszej antenie, ale koniec lata, spokojnie, jeszcze trochę czasu do niego, trochę tym latem jeszcze żyjmy. Tak myślę, że tak powinno być, nie od razu jesień z liścia i tyle. A jeśli chodzi o jeszcze ten rytm Bee Gees i Stayin' Alive, to Grzegorz nam podpowiedział, nasz realizator, że okej, róbmy to do tego rytmu, byle nie jak Michael Scott w The Office. Ja też polecam, żeby tak jak Michael Scott w The Office tego nie robić, bardziej do rytmu samej muzyki, nie słów. O, może o to właśnie chodzi.

0: That's Broken Water. And as we repair our way into the weekend, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. English breakfast. Don't forget to join me again on Monday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
4: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
3: Mam się kąpać w korytarzu?
4: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
5: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
6: Rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30.
7: Seks Afera.
1: Autopromocja.
8: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Aferanka możecie słuchać od poniedziałku do piątku od 6.30 do godziny 10.00, również dzisiaj do godziny 10.00 z wami. Zostajemy w weekendy, wygląda to nieco inaczej, od 9.00 do 11.00, wtedy Aferanek leci. A teraz nasza nowość, Twój Dawid, właśnie nam się odzywa. Los nie bierze jeńców, to 9.44.
1: Dobra, dobra.

Wiedząc, że upiętrzą wręcz nadzieją, coś mnie tknęło. Spadnę na ziemię z powrotem. Powrócę z nowym kolorem. Będę jutrzenką na wschodzie. Będę portalem jak słońce.

Budzimy się jak najbardziej. Ja przypominam jeszcze o konkursie. Do wygrania podwójna wyjściówka na mecz żużlowy. Półfinał drugiej Ekstraligi, dokładniej poznańskiej Skorpiony, grają z Rowrywnik w tę niedzielę, 6 września o godzinie 13 na Golęcinie. Oczywiście 7148, pod ten numer możecie wysyłać SMS-y o treści afera. Podajecie później swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie, gdybyście musieli uprawiać jakiś sport zawodowo, to jaki by to był i dlaczego akurat ten? W jakiej dyscyplinie mielibyście największe szanse? Czekam jeszcze, no, kilkanaście minut na wasze odpowiedzi. Złotówka i 23 grosze to koszt takiej pojedynczej wiadomości właśnie do nas. Myślę, że warto. 7148 to numer, przypominam.

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego, promowanie świadomości i praw na całym świecie. No właśnie, corocznie 4 września to globalna inicjatywa promująca większą świadomość społeczną dotyczącą zdrowia seksualnego na całym świecie. Święto zostało zapoczątkowane przez World Association for Sexual Health w 2010 roku. Główny cel to przełamywanie tabu i strachów związanych z seksualnością oraz promowanie otwartej komunikacji na temat zdrowia seksualnego. Także ja komunikuję. Od 1 sierpnia nie można zapisać się już na cytologię. To informacje dla pań. Od 1 sierpnia za to badanie zastępuje właśnie test na HPV. Jest blisko dwukrotnie skuteczniejszy niż cytologia w wykrywaniu stanów przedrakowych szyjki macicy. Tak wynika z badania polskich naukowców. Nie jest potrzebne skierowanie. Można się po prostu zapisać. No a same badania przesiewowe dotyczą kobiet w wieku od 25 lat do 64 lat. Jeśli taki test przeprowadzony jest co 5 lat, wtedy jeśli wynik jest ujemny, a jeśli jest dodatni, to już po roku. Na jeszcze pacjent.gov.pl, jak się zapisać, możecie znaleźć.

0: Basia jest już z nami w studiu. Serwis informacyjny to za chwilkę. My mamy specjalne wydanie. Łosie podobno w Wielkopolsce grasują na SP1. Nawet wypadek był taki, tak?
1: Tak, dzisiaj był niestety wypadek. W sumie się nie spodziewałam, że w Wielkopolsce można spotkać łosie.
0: No i to nie jednego. Czasami tak jak rozmawialiśmy poza anteną, że niektóre takie łosie to nawet dwie nogi mają i dwie ręce. Takich, tak się okazuje.
1: Takich to spotkałam wielu.
0: W swoim życiu mówisz, no ale takich tradycyjnych zwierząt. Łosi, no to faktycznie trzeba uważać, bo jest to gigantyczne zwierzę. Z kolei w powiecie toruńskim, skąd ja pochodzę, no to takich łosi, słuchaj, jest dużo i one rano potrafią grasować w taki sposób nawet, że wchodzą sobie przez ogrodzenie. Jeden krok i już są i zjadają tam korę i różne inne owoce.
1: To chcesz mi powiedzieć, że widziałeś na żywo?
0: Widziałem na żywo,
1: widziałeś.
0: Tak, w lesie nawet, no,
1: ojej,
0: nie raz.
1: Ja jeszcze nie miałam okazji.
0: Trzeba uważać. 9:57 na naszych zegarach. Czy my uważamy na serwis informacyjny? No tak myślę.
1: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Wracamy do tematu sytuacji mieszkańców osiedla Maltańskiego, którzy zwrócili się z dramatycznym apelem o pomoc do prezydenta Polski Karola Nawrockiego i przedstawicieli rządu. W wiadomości, jaką wystosowała przedstawicielka mieszkańców i Stowarzyszenia Maltańskie Nasz Dom, pani Patrycja Bartoszewska, czytamy, cytuję: przez ponad 50 lat nasze rodziny płaciły miastu Poznań podatek od nieruchomości za domy, w których żyły kolejne pokolenia. Dziś, gdy walczymy o zachowanie naszych domów, czujemy, że prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak odwrócił się od swoich mieszkańców. Niepokoi nas również brak zainteresowania naszą sytuacją ze strony Dobrosławy Janas, pełnomocniczki prezydenta do spraw ochrony praw lokatorów i projektów mieszkaniowych. Koniec cytatu. Prezydent Jacek Jaśkowiak uważa, że sytuacja mieszkańców osiedla Maltańskiego jest wykorzystywana politycznie, a w udostępnianych przez miasto lokalach mieszkańcy mają często dużo lepsze warunki niż dotychczas. O bezpieczeństwie kraju, obronie cywilnej i roli samorządów będą dziś rozmawiać w Poznaniu przedstawiciele rządu i władz regionalnych. W konferencji Silne Regiony, Bezpieczna Polska wezmą udział m.in. wicepremier i szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Spotkanie odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego, a organizatorami konferencji są Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
2: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Znamy już datę wprowadzenia nocnej prohibicji w Poznaniu. O sprawie dyskutowano w czwartek na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Wstępny plan zakładał, by nocny zakaz sprzedaży alkoholu zaczął obowiązywać 1 kwietnia przyszłego roku. Radni nie zgodzili się na to, wyjaśniając, że to za długi okres od przyjęcia projektu. Komisja jednomyślnie przyjęła więc stanowisko, zgodnie z którym przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. Zmiana ma zostać wprowadzona w uchwale przez urzędników.
2: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Już za tydzień na misję medyczną do Kamerunu udadzą się poznańscy specjaliści z zakresu protetyki słuchu. W wielu regionach Afryki Subsaharyjskiej dostęp do podstawowej opieki medycznej, okulistycznej i audiologicznej praktycznie nie istnieje, a dla tysięcy ludzi zwykłe okulary lub aparat słuchowy to jedyna szansa na godne życie. O tym, że planowana misja opiera się na zaawansowanym sprzęcie, mówi profesor doktor habilitowany Dorota Chojan-Jezierska, kierownik Zakładu Protetyki Słuchu Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
3: Bazujemy na sprzęcie, powiedziałabym, przede wszystkim myślę teraz o aparatach słuchowych, które przekazują nam duże firmy audioprotetyczne. Jest to sprzęt wysokiej klasy, aparaty technologicznie bardzo zaawansowane. To muszą być aparaty słuchowe o bardzo dużych wzmocnieniach, bo tamte niedosłuchy są raczej z gatunku niedosłuchów głębokich.
1: Warto przypomnieć, że w Dobromacie przy ulicy Kramarskiej 32 trwa zbiórka aparatów słuchowych, które zostaną przekazane potrzebującym podczas najbliższego wyjazdu. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie serwisów informacyjnych. Miłego dnia.

piątek, to właśnie w wolnym tłumaczeniu. Na język polski godzina 10:01 na naszych zegarach, a w kalendarzu 4 dzień września. Rosalia i Stella, to one obchodzą dzisiaj imieniny. Wszystkiego najlepszego życzymy. Obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego oraz Dzień Orzechów Makadamia. Jeśli chodzi o konkurs, no to zwycięzcą jest, uwaga, uwaga, pan Wojciech. On się rozpisał o sporcie, który musiałby uprawiać z musu, ale chyba szczegółów nie będę przedstawiał. Rozbawiłeś mi, Wojciechu, wygrywasz właśnie wejściówkę podwójną na mecz PSŻ Poznań ROW Rybnik w tę niedzielę. Gratulacje, SMS-a do ciebie jeszcze wyślę. Jeśli chodzi o naszą ekipę, no to Grzegorz Nowacki odpowiedzialny za realizację tego aferanka, Basia Krzyżostaniak odpowiedzialna za serwisy informacyjne, no i Mikołaj Pokorzyński. My z wami byliśmy od 6:30. Jeśli chodzi o kalendarium muzyczne, to tam znajdujemy wiadomość smutną. 3 lata temu zmarł Steve Harwell. No to my gramy Smash Mouth. Dzięki, do usłyszenia. Siema i cześć.

0: Autopromocja.
1: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough said.
2: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Sporting Klub Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: W poniedziałki i piątki od 18.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
3: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
4: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
5: Herezji, szyderstwa i braku układu.
6: Najcięższa audycja w eterze.
7: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym. Tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
2: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy.
3: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
2: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
3: Sobota, godzina 19.
2: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Cześć, tu Karolina Dukiewicz. Piątek, 4 września już puka do drzwi, a zachody słońca robią się coraz bardziej klimatyczne, czyli idealna pora, żeby po całym tygodniu gdzieś się wybrać. Zanim jednak rozpoczniesz weekend, sprawdźmy, co ciekawego dzieje się dziś w Poznaniu.
0: Przynęta kulturalna.
2: Festiwale nigdy się nie kończą. Właśnie zaczyna się kolejna edycja Erste Letnich Brzmień, czyli festiwalu, który przynosi wakacyjny klimat prosto do miasta. Dzisiaj i jutro czekają na Ciebie dwa dni koncertów pod chmurką. Na scenie pojawią się m.in. Vito Bambino, Brodka, Ralf Kamiński, Kasia Sochacka, Mrozu, więc zdecydowanie jest z czego wybierać. To taki festiwal, na który nie musisz jechać na drugi koniec Polski. Wystarczy wyjść z domu i dać się wciągnąć muzycznie. Weekend. Międzynarodowe Targi Poznańskie, godzina 17. Pianino będzie grało pierwsze skrzypce, ale tym razem nie samotnie. Dzisiaj Szymon Siwierski zaprosi Cię na premierowy koncert albumu Dare to Fly, gdzie ambientowo-jazzowe dźwięki spotkają się z przygotowanymi specjalnie wizualizacjami. Każdy utwór dostanie też własną fotograficzną oprawę autorstwa Wiktora Franco. A jeśli po wszystkim nadal będzie Ci mało, czeka Cię spotkanie z artystą, rozmowa o muzyce i możliwości zdobycia płyty z autografem. Centrum Kultury Zamek, godzina 20.
3: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
2: I znalazłam to ostatnio.
3: Okej, okay, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
2: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
3: Okej, okay, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
2: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
3: W sobotę o 16:00.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

kawiarni milczenie. Wszyscy jak jeden mąż patrzą w ekrany. Kelnerka znudzona widzisz wyraźnie, że chce być gdzieś indziej. Blond piękność marnieje, pijąc latę z potrójnym karmelem. Metys uśmiechnął się do mnie, oto barman go poprosił o pomoc przy żonie.

0: Autopromocja.
1: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
2: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11:00.
3: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough
0: said. Autopromocja. Alter Mixer.

0: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
1: Będziesz pamiętać i myśli kudłate, ostre opuszki palców, łyżki kawczu, batę, pot i szybkie spojrzenia. Znowu muszę zapomnieć portfel, klucze, telefon, wyjdź i idź sobie.

będę pamiętać, choć te myśli żarłoczne mówią tylko, że jutro jest dzisiaj mroczne. Portfel, klucze, telefon, zostaw mi swoje zdjęcie pod rezjem i pod

0: wyrwany, stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
3: Każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
4: Bo to normalne o tej porze, tak. Raz lepiej, raz gorzej.
0: Autopromocja.
5: Alter Mixer.

potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.

0: Autopromocja.
1: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry. Ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.

0: Nowość w eterze. W eterze.
1: Konie, ta studnia nie ma dna. Dobra, dobra. U mnie to było tak. 2025 rok. I plan ciągle brak i ciągle wokół mrok.

0: Autopromocja.
1: Cień jest silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.ckzamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Cześć, tu Karolina Dukiewicz. Piątek, 4 września już puka do drzwi, a zachody słońca robią się coraz bardziej klimatyczne, czyli idealna pora, żeby po całym tygodniu gdzieś się wybrać. Zanim jednak rozpoczniesz weekend, sprawdźmy, co ciekawego dzieje się dziś w Poznaniu.
0: Przynęta kulturalna.
2: Festiwale nigdy się nie kończą. Właśnie zaczyna się kolejna edycja Erste Letnich Brzmień, czyli festiwalu, który przynosi wakacyjny klimat prosto do miasta. Dzisiaj i jutro czekają na Ciebie dwa dni koncertów pod chmurką. Na scenie pojawią się m.in. Vito Bambino, Brodka, Ralf Kamiński, Kasia Sochacka, Mrozu, więc zdecydowanie jest z czego wybierać. To taki festiwal, na który nie musisz jechać na drugi koniec Polski. Wystarczy wyjść z domu i dać się wciągnąć muzycznie. Weekend. Międzynarodowe Targi Poznańskie, godzina 17. Pianino będzie grało pierwsze skrzypce, ale tym razem nie samotnie. Dzisiaj Szymon Siwierski zaprosi Cię na premierowy koncert albumu Dare to Fly, gdzie ambientowo-jazzowe dźwięki spotkają się z przygotowanymi specjalnie wizualizacjami. Każdy utwór dostanie też własną fotograficzną oprawę autorstwa Wiktora Franco. A jeśli po wszystkim nadal będzie Ci mało, czeka Cię spotkanie z artystą, rozmowa o muzyce i możliwości zdobycia płyty z autografem. Centrum Kultury Zamek, godzina 20.
3: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
4: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
5: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
4: W poniedziałki i piątki od 18:00.
0: Autopromocja.
6: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Wybiła godzina 16. Hurtownia w Radiu Afera.
1: Mamy 4 dzień września, piątek. Imieniny obchodzą Rosalia, Stella, Liliana, Maria, Katarzyna, Przemysław, Iwona, Julian, Daniela, Teodor, Ida, Iwo, Marceli, Bonifacy, Felicyta, Mojżesz, Rajmunda, Imelda, Heliodora, Gwidona, Hermiona, Przemysł, dobrze, że jeszcze nie rolnictwo, i Sergia. Taki suchar na początek musiał wejść, na początek tej audycji.
0: Tak, dzisiaj obchodzimy święto, Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego i Dzień Orzechów Makadamiam.
1: No to trzeba się kochać dzisiaj zdrowo, no tak to dzisiaj, taki rozkład jazdy, nie? W jakim składzie jesteśmy? Jeszcze orzechy. A lubisz orzechy makadamia?
0: Ja? No, tak.
1: Ja nigdy nie jadłem, więc się nie wypowiem. Za realizację dzisiaj odpowiedzialny Maurycy Mytych, a przy mikrofonach
0: Natalia Król,
1: Marcel Kujawa. Jesteśmy z wami do godziny 18, a my już będziemy powoli grali. Marek Niedzielski, Oki, na start tej dzisiejszej hurtowni. Posłuchajmy.

0: tradycji musi stać się zadość. Konkurs, Natalio.
1: Konkurs.
0: No i co w tym konkursie?
1: Mamy do rozdania dwie podwójne wejściówki na Great September.
0: To jest taki muzyczny showcase w Łodzi.
1: Tak.
0: On za tydzień się zaczyna 10 września i potrwa do 12 właśnie września. No i co trzeba zrobić, żeby taką wejściówkę zgarnąć?
1: Napisać do nas na numer 7248, dodać prefiks afera September, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie.
0: A odpowiedź na pytanie oczywiście wraz z uzasadnieniem, jaki wykonawca najbardziej zainteresował cię na tegorocznej edycji Dlaczego? A tam wystąpi m.in. Andrzej Piaseczny, Andy Birds, Angelo Lantrans Orchestra i taki właśnie, między innymi. No więc to jest konkurs długoterminowy, dzisiaj go nie rozwiążemy. Macie czas, żeby pisać swoje odpowiedzi, my chętnie je poczytamy.
2: Dziurawy kamaszach szedł.
0: Koszt oczywiście w wiadomości to jest 2 złote i 46 groszy.

0: Autopromocja.
1: Traffic Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
2: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
3: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
4: Herezji, szyderstwa i braku układu.
5: Najcięższa audycja w eterze.

0: skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Sex Affair.
2: 21 wiek, panika i afery.
3: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Rock

0: Przychodzimy z nowością.
1: Aferowa nowość, tak jest. Klimat morski ponoć, ta nowość aferowa. Ty no. Możesz coś o klimacie morskim powiedzieć, z czego co wiem.
0: No tak. Ryby, piasek.
1: Ryby, piasek. Piraci. Parawany. Parawany też?
0: Tak.
1: Wiatr, bryza morska.
0: No wiesz wszystko? Co, ja bym powiedziała, że to nie jest wiatr, to jest huragan.
1: Huragan? Bryza? Huragan to dzisiaj jest. Huragan to dzisiaj jest, ale o tym jeszcze powiem przy okazji pogody. Nie? To jeszcze będzie na naszej antenie. No ale, no właśnie, nasza aferowa nowość to jest Renata Ślesicka, Zakochani w Bossanowie, tam Jakub Magier jeszcze śpiewa. No i właśnie my o morzu, no bo to taka piosenka ponieważ utrzymana w klimacie morskim. No to posłuchajmy tej nowości aferowej.

0: Słonie z Niemiec będą. W Poznaniu.
1: Będą słonie.
0: Widzisz, już nie tylko tramwaje z Niemiec do nas przyjeżdżają, tylko jeszcze słonie.
1: Tak.
0: Słonie. Tramwaje z Bonn, oczywiście słonie z, konkretnie z Zowy Duisburgu. To trzy słonie do nas przybędą. To będzie 35-letnia Etoxa, 41-letnia Daisy i też Saiwa. Tak się te słonie nazywają.
1: Tak. Mają znaleźć się w naszym zoo.
0: No i trwają przygotowania.
1: Trwają przygotowania. Od miesięcy trwa przebudowa. No,
0: tą całą słoniarnię tam przerabiają, przewożą, przebudowują to wszystko, co tam, co konieczne, żeby przyjąć kolejne zwierzątka. No bo obecnie w poznańskim zoo są dwa słonie są. 40-letnia Kizzy i 27-letnia Ninia.
1: Tak, i teraz jeszcze w Poznaniu ma po przebudowie słoniarnia ma pomieścić 5 słoni, a docelowo ma być ich 10.
0: No to grubo. No to powiem ci, że grubo. 10 słoni. No to dużo. Dużo chyba, słoni. Nie? Dużo. Biorąc pod uwagę, że to są słonie, no to dużo. No to widzicie, jak się poznańskie zoo powiększa.

0: Co tyle radości ci sprawia? Historia?
1: Tak.
0: Historia, tak?
1: Tak, bo ja jestem największą fanką historii, nie wiem, czy wiedziałeś.
0: Nie, nie. Nie
1: teraz
0: wiedziałem.
1: Już
0: ty?
1: Wiesz.
0: Ty fanką historii?
1: Tak, ja wiem wszystko z historii.
0: Okej, okej. A dobra, no ostatnio sobie śmialiśmy się o Franciszku Ferdynandzie, o Gawiru Pryncypie, to łapałeś moje żarty, to jestem w stanie ci uwierzyć, dobra, ale mniejsza. O historii mówimy, no bo teraz zaglądamy do kalendarium i co tam, Natalio, przygotowałaś?
1: To tak. Dzisiaj, w 1967 roku, w Poznaniu odsłonięto pomnik Stanisława Staszica.
0: Staszica, no to taki oświeceniowy działacz. Ten AGH w Krakowie to jest imienia Staszica. U mnie w Kórniku to jest taka mieścina. Ja mieszkam w gminie Kórnik, tam też jest osiedle Staszica.
1: O!
0: No to taki pan to był. Oświeceniowy taki działacz, takie tam rzeczy robił różne.
1: Rozumiem. No. Dziękuję za tą informację.
0: Nie ma za co, nie ma za co. Co tam jeszcze jest?
1: W 1809 roku urodził się Juliusz Słowacki.
0: No to tak humanistycznie dzisiaj, wiesz, trochę historii, troszkę o działaczach oświeceniowych i teraz o wieszczach narodowych.
1: Tak, bo wiesz co, ja jestem największą humanistką, jaka powstała.
0: No właśnie widzę, właśnie się teraz, właśnie widzę, że tutaj się odradzasz humanistycznie.
1: Tak, wiesz co, tutaj też przygotowałam nawet z racji tego, że się urodził Juliusz Słowacki, mój ulubiony cytat.
0: No to słuchamy.
1: Piszę, bo nie mam nic lepszego do roboty, a czytać cudzych głupot mi się nie chce.
0: Słowackiego czytasz właśnie dlatego, że innych głupot ci się czytać nie chce?
1: Dosłownie.
0: Nie, żeby Słowacki pisał głupoty, absolutnie.
1: Wiesz co? To jest akurat cytat z listów do matki jego. Ale tak.
0: Tak, on tylko do matki mógł pisać, bo żony nawet nie miał, widzisz? No, dobra, ja oczywiście data sportowa ode mnie, 1963 rok, 4 września. Polska pokonała w Szczecinie Norwegię 9-0, co przez następne 45 lat było najlepszym wynikiem w historii. No i w tym meczu debiutancką bramkę strzelił Włodzimierz Lubański. No to ten nasz jeden z najlepszych napastników w historii. No i też urodziny ma teleturniej Jaka to Melodia, 1997 roku, 4 września. Wyemitowano pierwszy odcinek tego teleturnieju. Więc chyba Robertowi Janowskiemu musimy życzyć wszystkiego najlepszego.
1: Wszystkiego najlepszego.
0: No i to tak muzycznie, patrz, bo była jako tu melodia, to teraz będzie kartka z kalendarza muzyczna właśnie, bo 4 września 1991 roku miała miejsce premiera singla Red Hot Chili Peppers Give It Away. No i teraz to poleci na naszej antenie. Posłuchajmy, co tam Antony kiedyś sobie śpiewa.

0: tak energicznie trochę się na naszej antenie zrobiło, no ale chyba teraz będzie już mniej energetycznie, troszkę tego ciśnienia spuścimy, no bo pogoda, a w pogodzie tak trochę średnio chyba.
1: Ale teraz spójrz, słoneczko troszkę wychodzi.
0: Miary, tak troszkę słoneczko z chmurami walczy. Słoneczko z chmurami walczy.
1: Tak widać, że walczy, ale tak, dzisiaj ma padać dosyć sporo. Tak samo jutro mają zapowiadane są burze, a dzisiaj jeszcze do tego maksymalnie będzie 25 stopni i ma to spaść nawet do 11 stopni w nocy.
0: O, to zimna noc, ale coś tam o wietrze powiesz, no bo wieje.
1: Wiatr 28 km na godzinę.
0: Ale to chyba nie było tak źle, bo niektóre prognozy nawet mówią, że w porywach do 80 km na godzinę.
1: O matko.
0: Nie dostałaś żadnej informacji? MGW chyba alert wydało nawet.
1: Widzisz, do ludzi wysyłają alerty,
0: ale nie
1: a do
0: ciebie.
1: Mnie nie.
0: Ale nie do ludzi, ale nie do ciebie.
1: Tak.
0: Do ludzi, ale nie do ciebie, dobrze. No to teraz sytuacja na poznańskich drogach, tam też no jakoś świetnie nie jest. Oczywiście standardowo zakorkowane rondo Rataje, tak naprawdę cała Jana Pawła II od ronda Śródka do ronda Rataje zakorkowana, rondo Śródka też stoi. Oprócz tego oczywiście Hetmańska do ronda Starołęka. Oprócz tego Świętego Wawrzyńca, skrzyżowanie z Niestachowską, na samej Niestachowskiej do Świętego Wawrzyńca z kolei kolizja. Kolizja tam jest, więc jeśli możecie, omijajcie, a jak nie, no to musicie tam uważać i uzbroić się w cierpliwość, bo tam jest gorąco. Stoi Lutycka do Jana Henryka Dąbrowskiego w obie strony. No i oprócz tego taki klasyk, Lechicka do od Murawy do skrzyżowania z Połapską w obie strony tam też stoją, więc no te wieści takie chyba nie za dobre na pierwszy weekend września, takie przeciętne.
1: Przeciętnie.
0: Takie przeciętne. No dobrze, no to zobaczymy, co będzie dalej.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
0: Autopromocja. Radio

0: My wam żadnej pogoni, na którą was nie stać, nie oferujemy. My wam oferujemy pogoń za biletami, bo na Great September Showcase Festival and Conference 2026 w Łodzi.
1: Mamy do rozdania dwie podwójne wejściówki.
0: No, tak luksusowo.
1: Tak, luksusowo. Właśnie, nie możecie kogoś ze sobą zabrać.
0: No, jakąś tam mamę, siostrę, koleżankę, dziewczynę, brata, nie wiem, kogo tam chcecie.
1: Kogo chcecie.
0: No i co trzeba zrobić, żeby móc później zabrać, kogo chcemy do Łodzi?
1: Napiszcie do nas na numer 7248, prefiks afera, september. Wasze imię i nazwisko i odpowiedź na nasze pytanie z uzasadnieniem.
0: A pytamy o jaki wykonawca najbardziej zainteresował cię na tegorocznej edycji i dlaczego? A no, jeśli chodzi o wykonawców, no to macie z czego wybierać, no bo jest Andrzej Piaseczny, jest Andy Birds, Angelo, Ars Lantrans Orchestra, Atatak, Avarasti, Banda, już nie powiem, czego ciepłe breaki, Chochlik, Chęcki, jest też Czesław Mozyl, więc będą takie akcenty akordeonowe, jest Fleet, jest Flor O, Ewa, Aksamit, Dylia, macie w czym wybierać. Koszt takiego SMS-a to oczywiście 2 zł i 46 groszy, a ten konkurs jest długoterminowy i go rozwiążemy pod koniec aferytmu 8 września.

0: Konrad Gaca i Zofia Hardek w moim studiu. To czas na pierwszą rozmowę na naszej, pierwszą i ostatnią w sumie dzisiaj rozmowę na naszej hurtowni. Z Grow Hackathonu jesteście. Konrad Gaca, Zofia Hardek, witajcie, dzień dobry.
1: Witaj, dzień dobry.
0: Grow Up Hackathon, o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Co to jest w ogóle za inicjatywa?
1: To jest hackathon połączony z ideatonem, w którym młodzi ludzie w naszym wieku, czyli studenci 18-26 lat, mają za zadanie stworzyć aplikację, która pomoże rozwiązać ich problemy.
0: Mówiłeś hackathon i ideaton, tak? Dobrze usłyszałem?
1: Tak, to jest takie połączenie.
0: Mogę poprosić o wyjaśnienie terminów?
1: Tak, z reguły z definicji hackathon to jest takie 20... Hackathon to z reguły jest takie 24, może czasami 48-godzinne wyzwanie programistyczne, w którym członkowie zespołów muszą stworzyć jakąkolwiek aplikację, która odpowiada tematowi hackathon. Natomiast nasz hackathon jest trochę inny, ponieważ najpierw mamy build phase, czyli taki 2 miesiące rozwoju, czyli połączone takie warsztaty, różnego rodzaju warsztaty z warsztaty z tworzeniem aplikacji, tak? Że jednocześnie jednym torem tworzymy aplikację, a z drugiej uczymy się na przykład AI rzeczy, czy też UX developmentu, czy też różnych innych rzeczy, które wspierają programistów, czy też inne działy w zespole, jeżeli chodzi o tworzenie aplikacji.
2: Dokładnie tak. Również warto zauważyć, że drużyny będą miały swojego mentora i ten mentor będzie czuwał nad procesem powstawania samej aplikacji, będzie doradzał na przykład, co mają poprawić w swojej prezentacji. Warto również zaznaczyć, że staramy się, żeby naszych właśnie uczestników edukowali najlepsi z najlepszych, osoby, które mają doświadczenie właśnie w tych kierunkach. Tak, no i właśnie tak jak Konrad powiedział, no to będą warsztaty właśnie przynajmniej raz w tygodniu, które będą wprowadzać dany temat na tydzień i potem drużyny po prostu razem z mentorem również będą do dyspozycji uczestników konsultanci, eksperci, którzy będą przeprowadzać konsultacje. No i właśnie staramy się, żeby ten uczestnik był zaopiekowany ze wszystkich stron, żeby poznał, jak wygląda ten proces od pomysłu do wdrożenia. I oczywiście podsumowaniem jest wielki finał w Krakowie.
0: O ten wielki finał jeszcze zagadnę, ale to jest praca zespołowa i ludzie zgłaszają się z zespołami, czy te zespoły są dobierane w jakiś sposób?
1: Można zgłosić się indywidualnie, to jest pierwsza ścieżka. Wtedy po zakończeniu zbierania zgłoszeń zostanie udostępniony link do serwera Discord, na którym będzie można znaleźć współtowarzyszy do projektu, ale też można zgłosić się drużynowo. Wcale nie wykluczamy takiej możliwości.
2: Dokładnie tak. Jednak ważna uwaga, jak się właśnie uczestnicy chcą zgłaszać się drużynowo, to każdy z uczestników wysyła indywidualnie zgłoszenie, tylko właśnie w sekcji pytania o nazwę drużyny i z kim właśnie ta drużyna jest stworzona, to właśnie wtedy uczestnicy mogą przekazać swoje preferencje, tak naprawdę swoją nazwę swojej drużyny i z kim chcieliby tą drużynę tworzyć.
0: Zgłoszenia już ruszyły.
2: Dokładnie tak.
0: I do kiedy potrwają?
2: Do 20 października.
0: Mhm. Jeszcze dopytam o tych ekspertów, o tych konsultantów. To będą akademicy, to będą praktycy? Co to będą za ludzie?
1: Raczej postawiliśmy na typowo praktycznych mentorów i instruktorów. I to tyle na to pytanie. Mogę na razie odpowiedzieć.
0: Wy sobie wyznaczyliście takie 5 ścieżek tematycznych, które są gdzieś tam związane z tą całą pracą, którą będą wykonywać osoby. Na co chcecie postawić? Jaka jest idea tej akcji?
1: Może Zosia niech odpowie.
0: Jasne.
2: Dokładnie tak. Chcemy generalnie przekazać sprawczość młodym ludziom, ponieważ te tematy, moim zdaniem, te nasze problemy są trochę zaniedbane w tej właśnie sferze publicznej. Dużo rozmawiamy o dzieciach chodzących do szkoły podstawowej, dużo rozmawiamy o problemach dorosłych, ale o problemach młodych ludzi, którzy tak naprawdę dopiero wkraczają w tą dorosłość, bo młody dorosły, no to no, dopiero wkracza w tą dorosłość, dopiero uczy się samodzielności i dopiero poznaje ten świat, że tak powiem, samodzielności, no to mało tego jest. My chcemy przekazać młodym ludziom właśnie właśnie sprawczość, którą oni mogą wykorzystać. My uważamy, że młodzi ludzie mają pomysły, jak niektóre swoje problemy rozwiązać, no bo no, doświadczają ich na co dzień, nie? Więc chcemy im po prostu pokazać i przy okazji nauczyć, pokazać też trochę, że korporacje to wcale nie jest tak, że to wcale nie są takie maszyny trochę do robienia bezdusznych ludzi, tylko że właśnie to też taka idea, że chcemy pokazać, że korporacje to też są coraz bardziej, coraz właśnie częściej nastawieni bardziej na ludzi.
0: Wspomnieliście już o problemach młodych ludzi i co to są za problemy właśnie? Z czym dzisiaj młody człowiek, student, bo mówimy tutaj głównie o studentach, musi się mierzyć we współczesnym świecie?
1: Na pewno jednym z takich problemów jest przebodźcowanie. Jeżeli miałbym wymienić następne problemy, to wydaje mi się, że taka dosyć niepewność ekonomiczna, a trzecim i według mnie najważniejszym problemem jest samotność, pomimo posiadania tylu narzędzi do poznawania nowych ludzi, do kreowania nowych kontaktów, ale jednak niestety ta samotność się wybija.
2: Warto też dodać, że mamy niepewną sytuację za granicą, mamy ekokryzys, polaryzacja w internecie, nawet nie tylko w internecie, ale w debacie publicznej również następuje. No tak naprawdę młody człowiek jest cały czas nastawiony na to, żeby robić jak najlepiej, żeby że właśnie i scrolluje Instagrama i patrzy i tam są co chwilę takie historie sukcesu, że to właśnie patrz, ona osiągnęli tyle, a ty nic nie robisz ze swoim życiem. Wydaje mi się, że taka narracja trochę jest obecna i że wydaje mi się, że czasem powinniśmy się tak trochę też skupić po prostu na codzienności i też porozmawiać o codziennych problemach, typu na przykład pierwsza wizyta, pierwsze umówienie się samodzielne do lekarza, czy rozporządzenie domowym budżetem.
0: A jak sądzicie, AI też wliczymy do zagrożeń, czy do szans?
1: To jest dosyć ciekawe, nawet z lekka filozoficzne pytanie. Ja uważam, że to jest jednak pozytywna część, natomiast warto zwrócić uwagę na konteksty typowo związane z biologiem, czyli na przykład z użycie wody przez AI, więc dlatego w Grow Up Hackathonie będziemy zwracać uwagę na efektywne i w miarę zabrakło mi słowa, w miarę kompleksowe korzystanie, ale bez zbyt dużej ingerencji w środowisko i jednak ze świadomością, że AI ma wpływ na to, jak środowisko się kształtuje, bo jak dobrze wiemy, woda jest bardzo ważnym składnikiem do ludzkiego życia, a serwery no, muszą być czymś chłodzone i jest to woda, więc no, AI wykorzystuje jej bardzo dużo i po prostu taki zrównoważony rozwój, o, tego słowa mi wcześniej zabrakło, będzie jedną z najważniejszych, wydaje mi się, ścieżek w hackathonie. Tak pomimo ścieżek, które sami ustaliliśmy, to jednak tak gdzieś nadrzędnie, to ta ścieżka zrównoważonego rozwoju to jest według mnie takie najważniejsze.
2: Też warto podkreślić, że AI to jest narzędzie takie jak telefon czy no laptop, no bardziej zaawansowane narzędzie, ale co chciałabym powiedzieć, to że to zależy od nas, jak my będziemy z niego korzystać, że może faktycznie nam pomóc w tej naszej pracy i można go faktycznie używać mądrze i wtedy myślę, że to jest właśnie na plus, ale myślę, że to jest po prostu na tyle nowa technologia, że my musimy się trochę jej nauczyć. Musimy nauczyć się z niej korzystać, nie? Musimy właśnie zrozumieć, jak mądrze korzystać z AI, kiedy może pomóc, a kiedy faktycznie będzie nam przeszkadzać.
0: Konradzie, ty wspomniałeś jeszcze na temat zagrożeń dzisiejszych młodych ludzi. Samotność. Wy chcecie właśnie przez tę pracę zespołową trochę pokazać innym, że można dzisiaj jeszcze rozmawiać ze sobą normalnie, współpracować?
1: Tak, to jest jedna z głównych
0: założeń?
1: Tak, założeń. Tego słowa mi zabrakło. Jedno z głównych założeń Grow Upu i to, że można coś zrobić wspólnego pomimo kryzysu związanego z samotnością.
0: To dobrze, to przejdźmy już do finału. Ten finał będzie w przyszłym roku, w styczniu.
1: Tak, dokładnie 14 stycznia w Krakowie.
0: I co na tym finale się będzie działo?
1: To może niech Zosia odpowie.
2: Tak, dobrze. Jesteśmy właśnie jeszcze 3 miesiące przed wydarzeniem, ale już teraz rozmawiamy, że chcielibyśmy zabrać wszystkie drużyny na finał i chcielibyśmy, żeby drużyny zaprezentowały tak naprawdę owoc swoich, swojej właśnie pracy przed jury, które również będzie składało się z ekspertów. I chcemy po prostu, żeby te, zależy nam mocno, no, bo na większości hackatonów te pomysły trochę umierają, są chowane do szufladki, były fajne, ale nam zależy po prostu, żeby faktycznie chociaż kilka tych projektów, które będą tworzone podczas Grob Hackathonu, żeby one ujrzały światło dzienne. Będziemy właśnie na tym finale chcielibyśmy trochę kierować właśnie ten finał tak, żeby uczestnicy po prostu czuli, że mają wsparcie, żeby nawet po zakończeniu Grob Hackathonu, żeby mogli właśnie dalej pójść ze swoim projektem, a kto wie, może nawet znaleźć ludzi do tego, o których będą wiedzieli, że jeśli oni powiedzą, zróbmy coś fajnego, zróbmy coś dobrego dla właśnie młodych dorosłych, nawet nie młodych dorosłych, ale dla świata, to oni zamiast odpowiedzieć, nie, jednak wolę coś innego zrobić, to oni wezmą, to oni odpowiedzą, tak, chętnie, zróbmy to.
0: I to tyle w tej rozmowie. Moimi gośćmi był Konrad Gaca i Zofia Hartek. Bardzo wam dziękuję.
2: Bardzo.

0: Wybiła godzina 17, więc wchodzimy w drugą godzinę naszej hurtowni.
1: Hurtownia Radia Afera.
2: Mamy dzisiaj piątek, 4 września.
0: Nie 5 września, 4.
2: Powiedziałam, piątek, 4 września.
0: Tak, piątek, bo wiesz, piąty dzień, ale 4 września dzisiaj.
2: Dzisiaj
0: taki,
2: tak.
0: Taki suchar znowu na początek drugiej godziny. Dobra, mniejsza.
2: Śmieszny jest, zabawny.
0: Śmieszny jestem, wiem, taki dzisiaj zabawny, no.
2: Imieniny obchodzi Rosalia, Stella, Liliana, Maria, Katarzyna, również Przemysław, Iwona, Julian.
0: Będziesz to wymieniała?
2: Daniela, tak. Będę wszystkim składać wszystkiego najlepszego.
0: Dobra,
2: wszyscy dzisiaj obchodzą imieniny.
0: Dobra.
2: Wszystkiego najlepszego, Marceli.
0: Dzięki, ja jestem Marcel.
2: Nie.
0: Okej, no dobra. Przedstawimy się jeszcze na tę drugą godzinę.
2: Przedstawimy się, tak. Obchodzimy dzisiaj z nietypowych świąt.
0: Ale nie doczytałeś wszystkich.
2: O matko.
0: Bonifacy teraz.
2: Bonifacy.
0: No i co jeszcze, co jeszcze?
2: Felicyta, Mojżesz, Rajmunda.
0: Rajmunda, nie Rajmund. Rajmunda. To jest, wiesz, ja jestem polonistą, jak jest analiza słowotwórcza i wiesz, jaka byłaby definicja słowotwórcza imienia Rajmunda?
2: Jaka?
0: Kobieta Rajmund.
2: Super.
0: Mówię ci poważnie. Jakby na przykład Marcelinę weźmy, to jej definicja słowotwórcza by była kobieta Marcel.
2: Okej, okay. No. Rozumiem.
0: No, no i co mamy po Rajmundzie?
2: Imelda.
0: Heliodora, nie Heliodor.
2: Heliodora. Gwidona, Hermiona, Przemysł i Sergia.
0: Z nietypowych świąt, no to mamy Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego, więc no dzisiaj piątek trzeba robić to zdrowo. Dzisiaj Dzień Orzechów Makadamia, takie nietypowe święta dzisiaj mamy. No za realizację odpowiedzialny Maurycy Mytyk, a przy mikrofonach
2: Natalia Król,
0: Marcel Kujawa. Jesteśmy z wami jeszcze przez godzinę do 18:00.

0: Przypominamy, mamy dla was konkurs.
1: Konkurs, zgadza się. Konkurs długoterminowy to jest, bo on będzie dopiero rozwiązany w naszej audycji Aferytm 8 września, to będzie przed godziną 20, czyli wtedy takie, wiesz, napięcie musimy dzisiaj budować, że to bam, dopiero 8 września, no bam, bam, bam, bam, bam. Wtedy dopiero and the winner
0: jest,
1: będzie.
0: Takie, bam, to nie było takie napięcie, nie zrobiłeś takiego bam, bam, bam, żeby to było napięcie.
1: Ja nie umiem, ja tylko mogę powiedzieć, że wtedy będzie the winner is i tak dalej. O. Ale to dopiero, jak już mówiłem, 8 września na Aferytmie przed godziną 20. To jest konkurs długoterminowy, Great September Showcase Festival w Łodzi. To się zaczyna 10 września i trwa do 12. My mamy dla was dwie wejściówki podwójne na to wydarzenie. No i co jeszcze ważne, kto wystąpi na tym Great Septemberze, bo z tym jest związane nasze pytanie konkursowe. A no, wystąpi m.in. Andrzej Piaseczny, Andy Birds, Angelo, Ars Lantrans Orchestra, Ciepłe Breaki, Hochlik, Czesław Mozil też będzie, więc tam na akordeonie, akordeony, jak lubicie, to sobie możecie posłuchać. No ale dobrze, co trzeba zrobić, żeby tych ludzi móc w Łodzi posłuchać?
0: Musicie napisać do nas SMS-a na 7248, dodać prefiks afera September, wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe.
1: A pytamy o pytanie brzmi tak, jaki wykonawca najbardziej zainteresował cię na tegorocznej edycji i dlaczego? Przypominamy, że koszt SMS-a 2,46 zł.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
3: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: False Wake Me Up na antenie Radia Afera. No, ty mnie budzić nie musisz, ja chyba ciebie raczej też nie.
1: Nie, wiesz co, pełni energii jesteśmy wszyscy. Jesteśmy
0: po tej piosence, to już w ogóle, nie?
1: Naładowało
0: nas. Ale no teraz, zaraz będzie kolejna piosenka, nowość aferowa. Nie? Tak, będziemy zapowiadać nowość aferową. No i co to jest za nowość, Natalio? Coś nam powiesz na temat tej nowości?
1: To jest utwór od Heima.
0: No, prawie jak Heimat.
1: Tak.
0: Prawie jak Heimat, albo Hiem. To jest, Hiem. Tak, to jest po norwesku dom.
1: Wow!
0: No. No i co z tym Heimem?
1: Jest to piosenka z Haza, ma być to brudne i bardzo mroczne.
0: Bardzo mroczne? No to posłuchajmy chwilę. Mroczne i też takie ma krytykować też postawę fanatyzmu religijnego. To jest krytyka dewocji.
1: O.
0: No ponoć, tak zapowiadają autorzy. No to posłuchajmy tej Heima z Haza.

0: Mam nadzieję, że ta sonda nie będzie skazą na tej audycji.
1: Też mam taką nadzieję.
0: Ale chyba nie, no to jest w końcu sonda uliczna. Co pan, pani robi z cukrem, który dostaje do kawy, herbaty w restauracji czy kawiarni? O tym, co my z tym robimy, to powiemy sobie po sondzie. My najpierw posłuchamy, a no trzeba jeszcze powiedzieć, kto tę sondę robił, no bo robiła ją Iwona Powaś-Korus i rozmawiała z mieszkańcami Grunwaldu na ten temat. Iwona swoją drogą ten cukier w saszetkach zabiera do domu i dodaje do gofrów. Ciekawe.
1: Ciekawe.
0: Ciekawe. Posłuchajmy tej sondy.
1: Co robi pani z cukrem, który dostaje do kawy, herbaty w restauracji lub w kawiarni?
2: Dosypuję do kawy.
1: Jak zostaje nadmiar, to coś pani z tym robi?
2: Przeważnie mi nie zostaje.
3: No, rzadko kiedy korzystam z niego tak konsumując, więc odkładam go na talerzyk i po prostu zostaje.
4: No, zostawiam.
5: Sam sobie biorę, bo na działkę potem wykorzystuję dla gości.
6: Ja w ogóle bez cukru piję.
7: Pijemy bez cukru, bo jestem cukrzykiem, a właśnie mama też jest, prowadzi bardzo zdrowy tryb życia, dlatego nie używamy cukru wcale.
1: A to jeszcze pana zapytam, a to nie lepiej mieć na przykład taki cukier w saszetce ze sobą, jak jest pan cukrzykiem?
7: Rzadko to pomaga, no najlepiej to od razu jakiegoś batona mieć.
8: Oczywiście, że je zużywam, bo jestem niestety słodka, więc ja uwielbiam cukier brązowy, oczywiście zabieram, bo lubię brązowy i nawet jeżeli mam troszeczkę spadek cukru, to wtedy jak najbardziej on jest mi bardzo potrzebny. Jeżeli nie mam cukierka żadnego, to zawsze te parę ziarenek cukru mi się przydaje.
1: Zostawiam.
9: Zazwyczaj zostawiałem, ale ostatnio doszedłem do wniosku, że w sumie doskonała ilość do zaprawy do sushi.
0: Oj, ta ostatnia odpowiedź była chyba najlepsza.
1: To bardzo ciekawe.
0: Zaprawa do sushi, no nawet bym na to nie wpadł. Ja się na kuchni nie znam, więc się nie wypowiem, tym bardziej na sushi się nie znam.
1: Ja kiedyś zrobiłam taki ryż do sushi.
0: Ale zaprawy za pomocą cukru nie robiłaś do sushi?
1: Zrobiłam.
0: Też?
1: Tak.
0: Ale to zabierałaś ten cukier z restauracji?
1: Wiesz co, nie, miałam taką cukierniczkę. I z niej sobie sypałam.
0: No to tak się je sushi?
1: Tak.
0: Ciekawe, no, ja się nie znam na kuchni, więc nie wiem. No ale dobrze, Natalio, powiedz mi, co ty robisz z tym cukrem, jak go widzisz? Jak idziesz do kawiarni, siadasz przy stoliku, widzisz ten cukier w saszetkach, to co z nim robisz?
1: Ja bardzo lubię sprawiać, żeby ludziom było niekomfortowo, więc go zabieram ze sobą i później na przykład jak z kimś jestem, to mu ten cukier podaję. I ta osoba to bierze najczęściej.
0: I w jakim celu to robisz?
1: Dla jaj.
0: Dla jaj, okej.
1: Okay. Daję mu i pytam się, jak już weźmie, chcesz cukier?
0: Ja taki, moi drodzy, ja taki zabawny nie jestem. Ja po prostu rzadko bywam w ogóle w kawiarniach, od tego zacznijmy, bo ja kawy w ogóle nie piję. Ja po prostu ten cukier zostawiam, ewentualnie od czasu do czasu, jak już mam napój, jak siedzę w kawiarni, to czasami po cukrze. Ja generalnie lubię cukrzyć, ale od jakiegoś czasu ten cukier ograniczam, więc herbaty już w ogóle z cukrem nie piję.
1: Zdrowy tryb
0: kawę rzadko
1: życia.
0: Piję, ale jak już piję, to zdarza mi się z cukrem.
1: O.
0: Zdrowy tryb. No powiedzmy, że taki zdrowy styl życia.

0: Co zrobiłbyś z wielką rzeźbą w dżungli?
1: Zależy, co ona by przedstawiała. W ogóle w dżungli bym nie stawiał rzeźb. No kto w dżungli stawia rzeźby? No to trzeba drzewa wyciąć, tam jest klimat, tam jest wilgotny, cały czas pada, ciepło. Tam się udusi gdzie. Ja nie byłem w Amazonii, ale z geografii pamiętam.
0: Jak się robi rzeźby? Czy je robisz tam na miejscu? Stawiasz tam wielki kloc i to wykuwasz? Czy robisz to gdzieś?
1: W ogóle bym tam
0: gdzieś?
1: Nic nie robił. Nic tam w ogóle bym nie robił. Ja bym to postawił gdzieś, gdzie się chodzi o figurę Chrystusa, ale to za chwilę. Figurę Chrystusa bym postawił przede wszystkim gdzieś w okolicach jakiegoś miasta, żeby ludzie mieli do niego łatwy dostęp. Wiadomo, ta figura będzie duża, no to ludzie go będą widzieli, tak czy siak. Ale no, ja bym tak zrobił. Ciekawa propozycja. No, ale takie właśnie rzeczy wynajduje dla was Max Wawrzyniak w swojej mikrokawalerce. Oprócz figury Chrystusa w dżungli w Kolumbii, będzie też oczywiście o zieleni w Poznaniu, co wydaje mi się oksymoronem, ale niech będzie, zobaczymy, o co chodzi. No i będzie też Gdańsk.
0: Tak, będą tam problemy.
1: No to posłuchajmy, co Max Wawrzyniak w mikrokawalerce ma nam do powiedzenia.
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
5: Cześć, z tej strony Maksymilian Wawrzyniak. Zabieram was w podróż przez 3 skrajnie różne i budzące wielkie emocje projekty. Od monumentalnego pomnika w kolumbijskiej dżungli, przez zielone innowacje w Poznaniu, aż po bardzo trudne dylematy urbanistyczne w samym centrum Gdańska. Zaczynamy! Przenosimy się do Kolumbii, do gminy El Peñol, gdzie trwa budowa najwyższej na świecie figury zmartwychwstałego Jezusa w ramach projektu Cristo del Embalse, która swoimi 86 metrami wysokości znacznie przewyższy naszego polskiego Jezusa ze Świebodzina. Budżet tego gigantycznego przedsięwzięcia wynosi aż 80 milionów dolarów, a planowane na 2029 rok otwarcie ukaże światu nie tylko rzeźbę, ale prawdziwy wielofunkcyjny moloch wyposażony w wewnętrzne windy oraz ogromną galerię handlową u podstawy, w której znajdzie się miejsce dla ponad 70 lokali i restauracji. Aż mi się przypomniała biblijna scena wypędzenia przekupników ze świątyni. Nie jestem pewien, czy Jezus pochwaliłby ten projekt, ale co by nie mówić, na pewno będzie to świetna atrakcja turystyczna dla zapomnianego już nieco miasteczka. Wracamy do Polski, prosto do Poznania, gdzie rośnie aura. Innowacyjny apart hotel zaprojektowany przez uznanego architekta Roberta Koniecznego. Budowa się nawet jeszcze nie skończyła, a budynek już zdobywa prestiżowe międzynarodowe wyróżnienia.

0: Dla tych, którzy nie wiedzą, prawdziwym fenomenem i sercem tego obiektu jest niesamowity wertykalny ogród na elewacji, na której docelowo znajdzie się aż 140 tysięcy roślin, składających się wyłącznie z rodzimych gatunków, dobranych we współpracy z naukowcami. Wszystko to utrzymywane będzie przez w pełni ekologiczny system nawadniania, bazujący niemal w całości na odzyskanej deszczówce i zasilany energią ze słońca. Aura zdobyła właśnie dwie nagrody w konkursie Iconic Awards 2026 organizowanym przez German Design Council. Po pierwsze w kategorii Concept, a po drugie jeszcze jako niedokończony budynek w kategorii Innovative Material. Na koniec zaglądamy do Gdańska, na północny cypel wyspy Spichrzów. Flagowa inwestycja centralnej części Gdańska, przez lata chwalona jako modelowy przykład łączenia oryginalności ze spójnością, spotyka się obecnie z rosnącą falą krytyki. Urbaniści i publicyści coraz głośniej zauważają, że mimo wielu branżowych nagród, miejsce to zyskało miano skrajnie skomercjalizowanej i chłodnej przestrzeni, przypominającej raczej wyzbytą z prawdziwego życia piękną makietę. Według wielu jest to przestrzeń, z której po prostu chce się uciekać. Ja też już uciekam. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak. Słyszymy się już jutro o godzinie 11 w planie zagospodarowania eteru i oczywiście za tydzień o 17.30. Siemano i cześć!
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
4: Autopromocja.
5: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
4: Radio Afera. www.afera.com.pl.
6: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: konkurs po raz ostatni na hurtowni, ale on jeszcze nie będzie dzisiaj rozwiązywany.
1: Nie, przypominamy tylko o tym, że możecie wygrać 2 podwójne wyjściówki na Great September.
0: To jest w Łodzi. 10 września się zaczyna ten koncert i potrwa do 12, więc taki cykl koncertów, nie koncert jeden. No mówiłem, że nie będziemy go rozwiązywać dzisiaj, no bo on będzie rozwiązywany w audycji Aferytm 8 września przed godziną 20, więc wtedy poznamy zwycięzców. Jeszcze słówko o line-upie. Kto tam wystąpi dla was w tej Łodzi? Andrzej Piaseczny, Andy Birds, Angelo, Ars Lantras Orchestra, Atakak, Brożek, Ciepłe Breaki będą, będzie Czesław Mozil, Defnel, Dove Ellis, Brabu Szejka, naprawdę masa artystów. A dlaczego to jest tak ważne? No to zaraz się dowiecie, no bo najpierw jeszcze musimy wam powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby taką wejściówkę zgarnąć.
1: Musicie do nas napisać na numer 7248, dodać prefiks afera September, wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe.
0: A pytanie brzmi tak. Jaki wykonawca najbardziej zainteresował cię na tegorocznej edycji i dlaczego? Dlatego właśnie wam wymieniałem. No nie wszystkich, bo tych artystów jest naprawdę sporo, ale wymieniałem wam część, żeby wam uświadomić, kto tam jest. Ważna informacja, koszt takiej wysyłki to 2,46 zł.

0: Będzie mecz.
1: Będzie mecz w niedzielę, tak, ale nim jeszcze o tym meczu powiem i o tym, co się będzie działo w związku z tym z komunikacją miejską, to jeszcze z kronikarskiego takiego obowiązku powiedzmy, że no Lech wczoraj wygrał, Lech wczoraj grał zaległy mecz piątej kolejki Ekstraklasy, pokonał, to był szlagier, bo to były dwie drużyny, które będą reprezentować polski futbol w Lidze Europy w tegorocznej. No Lech pokonał Jagiellonię Białystok u siebie, bo wczoraj był ten mecz przy bułgarskiej, 2-1, tam w 90 minucie bramkę zwycięską udało się zdobyć. Tyle z tego kronikarskiego obowiązku, bo emocje przy bułgarskiej już w niedzielę znowu. Lech podejmie Raków o godzinie 17:30. Pewnie będzie wuchta wiary. Będzie wuchta wiary. No i w związku z tym, że jest wuchta wiary, no to trzeba też wuchtę BIM załatwić, nie? Żeby te wuchtę wiary gdzieś zawiozło.
0: Tak, potrzebne jest więcej BIM.
1: Potrzebne jest więcej BIM, tu mówimy konkretnie o tramwajach numer 1, 6, 13, 15, też linie autobusowe 145, 163, 191 i 193. Tak to wygląda. My oczywiście Lechowi w niedzielę życzymy kolejnego zwycięstwa i żeby się na tym fotelu lidera dalej trzymał. Black.

0: No teraz taki temat w sumie idealnie pasujący na piątkowe popołudnie, ale już więcej nie będę rozwijał, bo estetyka dziennikarska, że tak powiem, mi zabrania. Jeszcze mnie będą gonić w tym radiu, jakbym rozwijał tę myśl. Dobra, nieważne, bo znamy, podano datę wprowadzenia nocnej prohibicji w Poznaniu. No wczoraj Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego się zebrała, radni, którzy są członkami tej komisji, dyskutowali, mieli posiedzenie. No, byli też przedstawiciele Urzędu Miejskiego przy Placu Kolegiackim. I w tym Urzędzie Miejskim oni są zabawni, wiesz? Ja myślę, że oni są zabawni, bo oni chcieli prowadzić prohibicję w całym mieście, bo to chodzi o prohibicję w całym mieście, w całym Poznaniu, 1 kwietnia.
1: Ja myślę,
0: taki żart chcieli chyba zrobić.
1: Jakby to zostało wprowadzone, to bym nie uwierzyła.
0: Ja chyba też bym nie uwierzył. Ja nie bym nie uwierzył, jak w Poznaniu tak nie można od jakiejś godziny później zakupić pewnych napojów.
1: Tym bardziej 1 kwietnia.
0: Nie, jakby jeszcze to zrobił Urząd Miasta, to tym bardziej bym pomyślał, że to jest żart.
1: Tak, ja bym sobie pomyślała.
0: Ale doceniam humor pracowników, przedstawicieli magistratu. Radni z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego jednogłośnie odrzucili tę propozycję, nie zgodzili się na nią i stwierdzili, że prohibicja ma być w Poznaniu od 1 stycznia 2027 roku, więc no sylwestrowo jeszcze można sobie pozwolić, ale od 1 stycznia, od godziny 22:00, nul.
1: Czyli jeszcze 1 stycznia
0: rano,
1: o godzinie 1 w nocy?
0: Tak, to jeszcze tak.
1: Okay.
0: Jeszcze tak. Bo to od 1 stycznia, ale ta prohibicja miała być od godziny nocnej 1 stycznia, czyli od 22:00.
1: Okej. Okay.
0: Czyli jeszcze w nocy, czyli w Sylwestra jeszcze spokojnie.
1: Dobra.
0: Spokojnie,
1: dobra.
0: Sylwestra spokojnie. Dobra, ale już nie
1: to nie dla mnie, ja i tak mieszkam na Starym Mieście.
0: No to tam obowiązuje już, nie? Na Starym Mieście prohibicja. Z tego, co mi wiadomo, to też na Jeżycach, na Ogrodach, na Łazarzu, czyli na tych wszystkich dzielnicach zapalnych w Starym Mieście też te prohibicje są. No i tak to będzie wyglądało. Przypomnijmy, że w wakacje mocno pracowano nad takimi rozwiązaniami, bo były ankiety też. Poznaniaków pytano, przedsiębiorców, którzy się tą branżą zajmują. No poznaniacy byli dosyć jednogłośni, bo 85% wyraziło, że tak, prohibicja jest potrzebna w Poznaniu, 15% tylko, że nie, więc no prohibicja najprawdopodobniej w Poznaniu będzie.

0: Francis Tuan, I thank you God for most this amazing. Bogu oczywiście dziękuję za to, że jestem. Tobie też będziemy sobie dziękować i naszym nie widzą, tylko słuchaczom.
1: Słuchaczom.
0: Tutaj są słuchacze. Na zaferowanych są widzowie, tutaj na hurtowni są słuchacze. Będziemy dziękować za tę hurtownię powoli, ale to jeszcze kilkadziesiąt sekund.
1: Tak, jeszcze
0: mamy czas, tak. Nasza hurtownia powoli dobiega końca. No i taka to była ta hurtownia. Taka w sumie trochę o komunikacji, jak zawsze fajne daty, humanistycznie nam się żeś tutaj objawiła. Tak to wyglądało, nie, Natalio? Jakieś refleksje?
1: Ja uważam, że mam nadzieję, że słuchacze też się dobrze dzisiaj bawili, tak samo jak ja.
0: Ja też mam taką, ja też się bardzo dobrze bawiłem, to miło słyszeć. Konkursu nie rozwiązujemy, bo zazwyczaj hurtownia dobiega końca i konkurs dobiega końca nie dzisiaj. Dzisiaj robimy odstępstwo od tradycji, bo konkurs jest długoterminowy. On będzie rozwiązany podczas aferytmu 8 września przed godziną 20. Wtedy poznamy zwycięzców. Bo mamy dwie wejściówki podwójne, ale to już o wszystkim będziecie słyszeć. My się już będziemy powoli żegnać. Za realizację dzisiaj odpowiedzialny był Maurycy Mytych. Za mikrofonami
1: Natalia Król,
0: Marcel Kujawa. My się pożegnamy ogniem, no bo to będzie Natalia Przybysz. Ogień nam tutaj zagra na koniec. Cześć!

0: Autopromocja.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy!
4: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
3: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
4: Sobota, godzina 19.
3: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
5: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze. Drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
6: Tournée po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
1: Godzina 18, właściwie jeszcze za parę sekund godzina 18, ale zaczynamy godzinę dla sportu w eterze, Sporting Club Afera. Tak idealnie dzisiaj zaczynamy, no bo raz godziną 18 rozpoczyna swój mecz Warta Poznań, więc oczywiście o tym wszystkim będziemy, właściwie będę ja was informować o wszystkich zmianach w wyniku. Poza tym, no pełno innych różnych wydarzeń sportowych, oczywiście Lech Poznań, poza tym grała Magdalinet i taki słodko-gorzki występ w US Open, a natomiast jeszcze trwa, no ale o tym więcej potem. No i tak, może przedstawię nas, realizuje mnie Maurycy Mytych, audycję poprowadzi Mikołaj Dilc, no i jeszcze troszkę muzyki, a potem porozmawiamy już o sporcie.

0: Tak, więc przechodzimy do rzeczy i jak zwykle zaczniemy od Lecha Poznań, no bo to jest na taki najbardziej wdzięczny temat i najciekawszy, no jakby no, kto nie kibicuje Lechowi Poznań w Poznaniu. No a tutaj wynik 2-1, oczywiście pozytywny, jeżeli ktoś obserwował, śledził zmagania kolejorza, czy to z trybun, czy to chociażby przez różne aplikacje, dzięki którym można śledzić spotkania. Oczywiście ten wynik dla kolejorza. Gol rozstrzygnął właściwie... To rozstrzygnięcie przyszło dopiero w końcówce po golu Roberta Gumnego w okolicach 87 minuty. Natomiast przez długi czas to spotkanie było takie... No właśnie, trudno powiedzieć jakie, bo jedni powiedzą, że było w tym spotkaniu sporo niedokładności i no w gruncie rzeczy było ono nudne. Natomiast są też inni, i tutaj posłużę się akurat taką opinią Michała Zachodniego, dziennikarza, który twierdził, że było to spotkanie w gruncie rzeczy na bardzo wysokim poziomie, gdzie zespoły realizowały swoje założenia, bardzo dużo ten mecz opierał się na taktyce i na takim wykorzystywaniu swoich atutów i jakimś znajdowaniu sposobów na niwelowanie atutów przeciwnika. No i po prostu wyglądał jak taki typowy mecz w europejskich pucharach, gdzie liczy się bardziej taktyka niż fazy przejściowe, które właśnie w Ekstraklasie są bardzo ważne, gdzie ta gra w naszej lidze jest znacznie dynamiczniejsza. Natomiast, no, jaka prawda, no, rabini są niezdecydowani, prawdy są różne, natomiast, no trzeba przyznać, że dla kogoś, kto szukał w tym spotkaniu tylko i wyłącznie takich czysto piłkarskich emocji w postaci bramek, no to dostał je, natomiast brakowało sytuacji, nie było tego za dużo. Pierwsza połowa należała raczej do Jagiellonii Białystok. Tam taka, jakby to określić, to nie była zdecydowana przewaga, natomiast gdzieś tam te pojedyncze sytuacje, no to jednak po stronie Jagiellonii się pojawiały. No, ale no to Lech otworzył wynik w okolicach 40 minuty. Pablo Rodriguez po dośrodkowaniu Joela Pereiry głową pokonał Sławomira Abramowicza. Natomiast szybko przyszło wyrównanie, jeszcze przed gwizdkiem sędziego na przerwę, no bo Yuki Kobayashi popisał się bardzo ładnym strzałem, właściwie no huknięciem, i było 1-1. Po przerwie Lech przejął inicjatywę. No i gdzieś tam szukał tego gola na 2-1, długo go szukał, ale w końcu znalazł i to trochę udowadnia tą taką tezę, że Lech jest w tym momencie bardzo skuteczny, jeśli chodzi o odrabianie strat i przechylanie szali na własną korzyść w końcówkach, no bo przecież również z Widzewem Łódź w poprzednim spotkaniu ekstraklasowym też tak to wyglądało, że długo utrzymywał się wynik 2-2 i w końcówce po błędzie Bartłomieja Drągowskiego, ale jednak padł gol w końcówce, który dał zespołowi z Poznania 3 punkty. No i jakby to cechuje te najmocniejsze zespoły, że one potrafią w ostatnich minutach gdzieś tam zmienić rezultat. Ja mam w głowie oczywiście legendarny Real Madryt albo Bayer Leverkusen z sezonu mistrzowskiego, gdzie tam też pełno bramek padało w końcówkach. Natomiast może teraz posłuchamy lewego obrońcę Lecha Poznań, Michała Gurgula, który wypowiedział się o spotkaniu.
1: Myślę, że się postawiła, że dosyć dużo miała piłki i wręcz z naszego punktu widzenia za dużo. Trochę im pozwoliliśmy. Na końcu oczywiście najważniejsze jest zwycięstwo. Na pewno to nas fajnie zbuduje i przyniesie takiej dodatkowej energii, która cały czas jest i będzie jej tylko więcej.
0: Na temat tej drugiej bramki również Gurgul się wypowiedział, no bo tam błąd w kryciu, nie ma co ukrywać. No i Michał Gurgul właśnie skomentował tego drugiego gola.
1: To była dosyć taka spontaniczna decyzja, też w zeszłym sezonie troszkę więcej tych rzutów różnych brałem. No myślę, że dobre dośrodkowanie, ale przede wszystkim charakter w polu karnym i to, że potrafiliśmy to dośrodkowanie zamienić na gol, to było coś fajnego.
0: No właśnie, no jednak te umiejętności techniczne są na wysokim poziomie. poziomie, to też jest bardzo ważne. Widać po Gurgulu ten rozwój, że te sezony spędzone pod batutą trenera Nielsa Frederiksena wcale nie idą na marne i że no, wyrósł na czołowego lewego obrońcę w naszej ekstraklasie. No a takim bardzo charakterystycznym też defensorem ostatnio dla Kolejorza stał się Robert Gumny, no bo on wchodzi głównie z ławki, a strzela ciągle bramki. To już trzeci jej gol, ten na 2-1 w ostatnim czasie dla wychowanka Kolejorza. No i to jest niesamowite, jaką on skuteczność teraz odnajduje, pomimo tego, że trochę łata pozycje, takie luki, które siłą rzeczy się pojawiają przez pewne urazy, no bo Leo Bengtsson jeszcze był niedostępny przez długi czas, no teraz już wrócił do gry, pojawiając się na murawie w 72 minucie po tym, jak zmienił Luisa Palmę. No ale też zagrał spotkanie Gustav Berggren, jeśli się nie mylę, to było to jego pierwsze spotkanie od wyjściowym składzie dla Kolejorza. No i nowy nabytek zespołu z Poznania również wypowiedział się po meczu o swoim występie.
2: Bardzo trudny mecz. Jagiellonia to mocny zespół, więc jest to ważna, ale też zasłużona wygrana. Mój występ był ok, nie jestem długo w drużynie i nadal się aklimatyzuję. Najważniejsze, że wygrywamy, a ja jeszcze wejdę na wyższy poziom.
0: No, Lech bardzo potrzebuje Berggrena na wysokim poziomie formy, no bo jednak kiedy znajdował się, powiedzmy, w swoim piku, no to wtedy grał w Rakowie, no to wtedy ekstraklasa, wielu klubów ekstraklasy mogło pozazdrościć Szweda. No a teraz no jeszcze widać, że powolutku się Berggren nie do ekstraklasy, ale do filozofii Lecha przystosowuje, no bo też przy straconym golu tam drobny błąd, no i o swoim zachowaniu przy tym straconym golu, trafieniu Kiego Kobayashiego, również Berggren się wypowiedział.
2: Zastanawiam się, gdzie był tam napastnik, bo to on powinien atakować Kobayashiego. Możliwe, że moja reakcja powinna być szybsza, podobnie z atakiem na piłkę. Był to świetny strzał, piękna bramka.
0: No, ostatecznie, no właśnie, kiedy ktoś, jakiś zawodnik taki sposób strzela, no to trudno też mieć jakieś pretensje, no bo takie strzały nie są codziennością, a wiadomo, że no, czasem można pozwolić na jakieś tam uderzenie rywalowi w teorii z niegroźnej sytuacji, no ale jednak, jednak jeśli to krycie byłoby zachowane, no to pewnie udałoby się schodzić na przerwę z prowadzeniem. No ale to nie jest w sumie ważne, no bo ostatecznie 3 punkty wleciały. Lech pokazuje to, jak jest silny w tym momencie, że jest gotowy na te kolejne miesiące, które będą sporym wyzwaniem. To też był ciekawy mecz pod kątem takim, że zmierzyły się zespoły, które zakwalifikowały się do Ligi Europy, więc taki jest mecz faktycznie o europejskim wydźwięku, tak jeszcze nawiązując do Michała Zachodniego. Natomiast tutaj postawimy kropkę, jeśli chodzi o to spotkanie. Natomiast przejdziemy jeszcze do zapowiedzi kolejnego meczu. Lech Poznań już w niedzielę o 17:30 zmierzy się z Rakowem Częstochowa. No i to będzie kolejny mecz, no w teorii wyzwanie, no bo Raków, no właśnie z jednej strony Raków, to jest zespół, który należy do czołówki, zważając na to, jak występował w ostatnich sezonach. Natomiast w tym momencie 18 pozycja w tabeli Częstochowian i jeszcze brak jakiegokolwiek punktu na koncie, bo 5 porażek w 5 meczach, to naprawdę nie zapowiada, żeby Raków miał jakoś szczególnie zagrozić Lechowi, tym bardziej, że teraz nowy trener zawiera kapitał do zespołu z Częstochowy. Miał już przetarcie z Jagiellonią. Chodzi oczywiście o Dawida Szulczka, którego dobrze w Poznaniu znamy z tego, że prowadził Wartę Poznań i przez długi czas prowadził ją naprawdę obiecująco. Natomiast w Rakowie będzie miał sporo do roboty. Szykuje się dla niego wyzwanie. Tak osobiście zastanawiam się, czy jest to dobra decyzja, bo Raków znowu sięga po taki trenerski talent. Do tej pory te trenerskie talenty, taka polityka, powiedzmy, jeśli chodzi o wybór nowych szkoleniowców, w Rakowie się nie sprawdzała, bo ani trener Szwarga, ani Łukasz Tomczyk, ani teraz Dawid Kroczek, jako powiedzmy ci szkoleniowcy o wysokim potencjale, ostatecznie nie zdołali wznieść Rakowa na zbliżony poziom do tego, co potrafił wydobyć z zespołu medalików Marek Papszun. Natomiast wciąż nie można lekceważyć rywala. Lech przystąpi do tego spotkania z pozycji lidera, ma 13 punktów na koncie, jeszcze żadnego przegranego spotkania. No i może to będzie ten sezon, kiedy uda się powtórzyć wyczyny Arsenalu i być Invincibles, nie przegrać żadnego spotkania. Na razie tendencja jest bardzo dobra, zobaczymy co będzie na koniec sezonu oczywiście. No i skończmy temat Lecha. Trochę się rozgadałem, więc teraz wypada trochę odpocząć, więc troszkę muzyki.

takie faux pas z mojej strony. No, jeszcze, jak się piosenka skończy. Takie małe faux pas z mojej strony, bo mamy konkurs i nie powiedziałem o nim. No i to takie, no nie fajnie, zapomniałem, ale nadrobię to teraz. I jaki mamy konkurs? Jak no, uważni słuchacze raczej się domyślają, chodzi o mecz PSG tu Poznań, no bo zazwyczaj wejściówki na te spotkania żużlowców mamy dla was przygotowane. No i jest to szansa na wygranie wejściówki na mecz w najbliższą niedzielę o godzinie 13:00. To spotkanie z Rowem Rybnik. Bardzo ważne starcie, no bo to mecz półfinałowy przecież w drugiej ekstralidze. No i co trzeba zrobić, aby wygrać tą wejściówkę? Należy wysłać SMS na numer 7148, dodać słowo prefiks afera, następnie imię i nazwisko, odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, a pytanie to... dlaczego PSZ Poznań wygra w tym spotkaniu, jaka jest jego przewaga, która pozwoli mu odwrócić wynik tego dwumeczu. Na koszt wysłania SMS-a to złotówka 23 grosze. No i na rozstrzygnięcie tego konkursu będzie dopiero pod koniec audycji, więc jeszcze trochę czasu jest. Jeszcze nim przejdziemy do kolejnego tematu, którym jest tenis i występ Magdy Linet na US Open, no to powiedzmy sobie, że Warta na razie remisuje 0-0 z Pogonią Grodzisz Mazowiecki. Jest 18 minuta, właściwie zaraz 19 minuta spotkania, więc póki co jeszcze wynik nieotwarty. No i miejmy nadzieję, że jak już wynik się otworzy, to raczej po stronie zespołu poznańskiego. No i teraz już przejdziemy do kolejnego poznańskiego wątku, oto Magdy Linet. Bo tutaj słodko-gorzki występ. Zaczniemy od tej bardziej gorzkiej rzeczy, która spotkała Poznaniankę, no bo raz, że jej starcie z Franceską Jones najpierw we wtorek musiało być przerwane przy stanie 6-4 dla Jones, no a w środę wznowiono je, no to właśnie w środę przyszło rozstrzygnięcie niekorzystne dla Polki, no bo Poznanianka zdołała wygrać drugiego seta w tą już ten środowy dzień, było 6-1, natomiast w decydującej partii znów przegrała, tam już było 3-6 dla jej rywalki. No i też nie trudno jakoś stwierdzić, że ten ostatni czas dla Linet na kortach twardych nie jest łatwy, no bo w Cincinnati porażka z Eleną Gabrielą Ruse, w Kanadzie pokonała co prawda Karol Dzao, ale przegrała z Iwą Jowicz, w Atenach też porażka z Mają Hontamą, a w Waszyngtonie z Leilą Fernandez. No i no, to wynikowo nie najlepiej wygląda. Do tego doszedł właśnie kolejny przegrany mecz. No a zanosiło się na starcie polskie w drugiej rundzie, no bo właśnie Poznanianka odpadła w pierwszej rundzie, w drugiej rundzie mogła zagrać z Magdaleną Fręch, no ale już wiemy, że tak to się nie wydarzy. Natomiast jeśli chodzi o to, jak to spotkanie wyglądało, no to jeśli chodzi o pierwszy set, to Magda zaczęła bardzo dobrze, bo było 3-0. No ale po zmianie stron w końcu sytuacja się odmieniła. Jones pogoniła troszkę ten wynik i wyrównała na 3-3. W 9. gemie reprezentantka Polski nie wykorzystała kilku okazji na piąty punkt dla niej. No i to Franceska zdołała znaleźć się, znaczy no, odwrócić wynik na swoją korzyść, że tak to określę. 5-4 było dla niej. Linet walczyła do samego końca, aby odrobić tą stratę, ale nie zdołała tego zrobić. Kolejny set, no to właściwie dominacja ze strony Linet, szybko znowu uzyskała prowadzenie 3-0, potem już tego prowadzenia nie oddała, natomiast trzeba też przyznać, że pod koniec tej drugiej partii Jones złapała rytm i kontynuowała to na starcie decydującej odsłony. Przy stanie 2-2 Franceska złapała swoje momentum, no i właściwie od tamtej chwili
to była prowadzenie, wysunęła się na prowadzenie różnicą trzech oczek, no i dopełniła dzieła swojego, eliminując swoją rywalkę z Polski. Natomiast teraz taki słodszy element tego US Open dla Linet razem z Mają Chwalińską, no bo to w deblu polskie tenisistki zdołały pokonać sensacyjnie aktualne mistrzynie Wimbledonu, czyli zawodniczki Haniu Guo oraz Krystynę Mladenowicz. Tam było 6-7, 6-4 i 6-4 dla duetu z Polski. Pierwszy set obfitował w spore emocje, no bo tam ten wynik ciągle się zmieniał, a to na jedną stronę, a to na drugą stronę. Ostatecznie Polki przegrały w tiebreaku 5-7. Druga partia także była bardzo wyrównana, no ale no tutaj obyło się już bez tiebreaka. Zawodniczki z Polski doprowadziły do remisu, no i musiał zadecydować o wszystkim trzeci set. Wydawało się, że po ciężkim szóstym gemie, po którym Polki prowadziły 4-2, no to już raczej ta droga do kolejnej fazy US Open w deblu będzie otwarta. Natomiast jednak triumfatorki Wimbledonu zdołały się podnieść i doprowadziły do remisu 4-4. Natomiast ostatecznie Poznianka wraz z Chwalińską zdołały utrzymać tą dobrą tendencję i zakończyć to spotkanie w trzecim secie na swoją korzyść. No i kolejne starcie, awans do 1/8 finału, i tutaj rywalkami będzie para albo Alina Kornieva z Darią Widmanową, albo Anna Bondar z Angeliną Kalininą. One zmierzą się ze sobą w piątek, czyli dziś, około godziny 22, więc dopiero wtedy się dowiemy, kto dokładnie będzie rywalizować z Chwalińską i Linet. No i tyle z tenisowych kortów. Będziemy oczywiście dalej śledzić poczynania Magdy w US Open, no bo w deblu jest duża szansa po takim dobrym, sensacyjnym zwycięstwie, że coś wydarzy się dobrego. No a tymczasem znowu zrobimy sobie troszkę przerwy na muzykę.

No i czas przejść do Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej, bo tam spore sukcesy poznańskich siatkarzy. No bo tak, trzeba sobie wspomnieć, że srebrnymi medalistami zostali Marek Subocz i Michał Witkoś w rywalizacji mężczyzn. Bardzo blisko strefy medalowej też była druga męska para, Tomasz Jaroszczak oraz Mateusz Florczyk. No a poza tym jeszcze zawodniczki Julia Jaroszczak, związana z poznańskim, powiedzmy, z wielkopolską siatkówką, więc gdzieś tam, powiedzmy, te nasze klimaty, tak samo zresztą Patrycja Jundził, ona też związana z tą wielkopolską siatkówką była, no bo obie zawodniczki były związane z Szemotułaninem, Szemotuły, one zdołały zdobyć brązowy medal, bo w tiebreaku pokonały ustępujące mistrzynie Polski z 2025 roku, Aleksandrę Gromadowską i Agnieszkę Adamek, więc duże sukcesy. No i właśnie, jeśli chodzi o Jundził i Jaroszczak, no to one, tak ładnie zaczniemy właśnie od turnieju kobiet, one zdołały pokonać w pierwszym meczu ćwierćfinałowym zawodniczki Kielak i Kudlik. Tam było 2-0 w setach 21-19 i 21-13, więc ten drugi set to już znaczna przewaga dla Jaroszczak i Jundził. No i właśnie to była prawa strona drabinki, więc te zawodniczki trochę więcej rywalizowały, bo właściwie ten mecz o trzecie miejsce był ich trzecim starciem podczas tych finałów jednego dnia. W półfinale zawodniczki uległy, no właśnie te wielkopolanki uległy z duetem Tomala Unio. Tam po ciekawym meczu potrzebny był tiebreak, było 2-1 dla rywalek Jundził i Jaroszczak. No i w tym meczu o trzecie miejsce również, właśnie tak jak mówiłem, był potrzebny tiebreak. No a i teraz przejdziemy może właśnie już do osiągnięć panów, bo tutaj naprawdę duże sukcesy, no ciekawe wyniki, w ten sposób powiem, no bo tak, zarówno Witkoś, Subocz, jak i wspomniani wcześniej Florczyk i Jaroszczak zaczynali rywalizację od półfinałów, chociaż mi coś się tutaj nie zgadza akurat, bo w półfinałach mam tylko Subocza, Witkosia, w ćwierćfinałach, także coś chyba pomyliłem. W takim razie powiem tylko o duecie Subocz-Witkoś, oni startowali od półfinału. No i tutaj zwycięstwo 2-0 z zawodnikami Lechem i Mielczarkiem. 21-15, 21-19, więc z kolei ten drugi set był bardziej znacznie emocjonujący. W meczu z kolei finałowym Subocz i Witkoś zmierzyli się z Kantorem i Lejawą. No i tam już właśnie porażka, ale po tej breaku pierwszy set dla przeciwników poznaniaków było 21-16, później 22-20 dla poznańskiej pary. Tutaj dużo emocji, jak widać po wyniku. No i ten tiebreak już 10-15. No i zwyciężyli wspomniani Kantor Lejawa, ale sporo emocji dostarczyli siatkarze. Jeśli chodzi o to, kto został MVP, no to Maja Kruczek w całych Mistrzostwach Polski wśród siatkarek, z kolei w zmaganiach siatkarzy Filip

Lejawa, więc tutaj akurat nie ci, którym najbardziej poznaniacy czy wielkopolanie mogliby kibicować. Natomiast no właśnie, tak skończyły się Mistrzostwa Polski, całkiem niezłe wyniki. No właśnie, rywalizowała też para Jaroszczak-Florczyk, ale niestety muszę przyznać, że w takim razie nie znalazłem, jak im dokładnie poszło. Ja operuję tylko i wyłącznie w wypadku tej dwójki na informacji z Facebooka, a tam strona, która śledziła zmagania tej dwójki, no to podała, że bardzo blisko strefy medalowej była właśnie ta para, więc ufam, że tak faktycznie było. No i no właśnie, myślę, że już nie ma co więcej mówić o tej siatkówce plażowej. Wszystko, co najważniejsze, padło. Ja was mogę znowu zaprosić na trochę muzyki, a potem no pogadamy o kolejnych tematach sportowych. Natomiast jeszcze zaktualizuję, co tam z Wartą. 32 minuta, 0-0, więc wciąż bez bramek.

Przechodząc do kolejnych sportowych emocji, no to poruszymy temat, który nie jest do końca tak często u nas poruszany, no bo jeździectwo, a właściwie Mistrzostwa Polski w skokach przez przeszkody, one trwają, odbywają się w Jaszkowie, które jest położone 45 km od Poznania, więc no, są to zawody w Wielkopolsce, a poza tym tytułu mistrzowskiego broni poznaniak Maksymilian Wechta, doskonale też znany przez słuchaczy może z tego, że no, gdy opowiadamy o kawaliadzie, no to Max Wechta często się no, pojawia, przewija w naszych relacjach. No i drugi półfinał odbył się dzisiaj. Rozpoczął się o 16:15 i już się skończył. Bo i właśnie jak same te mistrzostwa są rozgrywane? Są one grane w systemie dwa półfinały oraz finał. Pierwszy półfinał był wczoraj, dziś był drugi półfinał i finał dopiero będzie już w niedzielę, więc jeszcze trochę czasu minie, nim poznamy rozstrzygnięcie tego najważniejszego turnieju podczas wszystkich zawodów, no bo poza tym były rywalizacje w innych zmaganiach juniorów, dzieci, młodych jeźdźców. No i jeszcze będą. Na przykład dzisiaj rywalizują zawodnicy w kategorii biznes. Właśnie w sobotę będą kolejni, będą rozstrzygnięcia w kategoriach wspomnianych właśnie dziecięcych, juniorów oraz młodych jeźdźców. Więc tutaj różne zmagania się toczą. Jeśli chodzi o to, jak to wygląda właśnie w seniorach, w tym głównym turnieju, no to po pierwszym półfinale poznański zawodnik Wechta był czwarty, więc zapowiadało się, że może nawiązać do swojego świetnego wyniku z poprzedniego roku, natomiast teraz po tym drugim półfinale wygląda trochę gorzej, bo jest dopiero 18. Właściwie nie zmienił się lider, no bo Hubert Połowczyk jest pierwszy, Hubert Polowczyk jest pierwszy i w obu półfinałach zajął pierwsze miejsce. Poza tym dalej tak dość no, wysoko mierzy Krzysztof Ludwiczak, który po pierwszym półfinale był drugi, w drugim półfinale czwarte miejsce, ale to się złożyło właśnie na pozycji numer dwa. Utrzymanie jej. Poza tym Mściwoj Kiecoń, on zamyka zestawienie, podium. Co prawda dwa razy zajął piąte miejsca w tych półfinałach, natomiast to wszystko złożyło się na ostatni stopień na podium. No i no, pozostaje czekać tylko na rozstrzygnięcia finałowe, bo dopiero wtedy poznamy zwycięzcę, natomiast na razie tak gdyby ktoś chciał się z kimś założyć, no to pewnie powiedziałby, że Połowczyk to powinien wygrać, bo naprawdę prezentuje wysoką formę i na razie nie daje rywalom żadnych szans. I tak, w temacie tym jeździectwa to koniec, natomiast dalej jeszcze porozmawiamy o taekwondzistach i taekwondzistkach, którzy odnotowały bardzo i odnotowali. No dobra, może to jakoś inaczej powiem, żeby się nie mieszać teraz z rodzajami. Po prostu reprezentanci i reprezentantki Polski wywalczyli. O, chyba w ten sposób będzie dobrze. Bardzo dobre rezultaty, sporo medali było, 17, 8 w kategorii seniorów, dwa z nich to dzieło zawodniczek i zawodników, zawodniczek z poznańskich klubów, no bo Matylda Szymczak zdobyła złoty medal w zawodach do 53 kg w randze G1, to jest jeszcze juniorka, a rywalizowała już w zmaganiach seniorskich, co jest ciekawą rzeczą. Poznanianka pokonała w pierwszej rundzie Greczynkę Melinę Caridi 2-1, w kolejnej walce pokonała 2-0 Irlandkę Marie Kerr, no i w finale miało dojść do wielkopolskiego pojedynku, bo rywalką Szymczak miała być Michalina Wróbel z Białych Tygrysy Jarocin, no ale zawodniczka AZS-u AWF-u, no bo stąd jest Matylda Szymczak, zwyciężyła walkowerem, bo przeciwniczka do walki nie przystąpiła. Natomiast no, to nie zmienia faktu, że
no, popisała się w poprzednich rundach, więc no, ten złoty medal został walczony zasłużenie. Natomiast Aleksandra Kowalczuk zdobyła srebro i to jest zawodniczka z OŚ AZS-u Poznań. To jest olimpijka z Tokio, tym bardziej jakby nie dziwi ten wynik, no bo zawodniczka, która no, już pokazywała się na bardzo wysokim poziomie, no bo tak jednak olimpiada. No i ona rywalizowała w kategorii plus 73 kg i tam wystartowało co prawda tylko 5 zawodniczek, no ale tutaj dwie walki. W pierwszej walce Aleksandra Kowalczuk pokonała reprezentantkę Szwecji Danię Havasz. To wynik 2-0. No a w finale pokonała Łotyszkę Wiktorię Helwigę. No i tutaj też 2-0. Poza tym jeszcze piąte miejsce w Pucharze Świata w Rydze zajęła Emilia Hoffman. To też no jest to rezultat, o którym trzeba wspomnieć. No i poza tym w gronie tych wszystkich medali dołożyli również krążki poznańscy juniorzy. Tutaj jeśli chodzi o to, no to troje reprezentantów. Złoto w kadetach zdobył Igor Grzybek. Tutaj jest kategoria 65 kg. Potem srebro zdobyte przez Daniela Ilinickiego 48 kg. No i brązowy w juniorach Patrycji Lubińskiej 49 kg. Także całkiem udane zawody w Rydze dla poznaniaków i dla polskiej reprezentacji. Przejdźmy jeszcze na chwilę do Warty Poznań. Tam 43 minuta i dalej wynik remisowy 0-0. Ja jeszcze wspomnę o konkursie, który trwa i jeszcze no niedługo się zakończy, ale jeszcze trwa i można wysyłać zgłoszenia. SMS-y, co jest do wygrania? Wejściówka podwójna na mecz PSŻ Żytu Poznań z Rowem Rybnik, który odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 13 na Golęcinie. Co należy zrobić? Należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo prefiks afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze, a pytanie, na które trzeba odpowiedzieć, to jaka jest przewaga PSŻ-tu Poznań, która pozwoli odwrócić wynik z Rowem Rybnik. Taki chyba lekki rym, ale no cóż, jest jak jest. Czas na troszkę muzyki.

Tak, wracamy jeszcze na koniec z zapowiedziami, no bo będzie troszkę jeszcze wydarzeń w ten weekend, o których warto sobie wspomnieć. Jeszcze napomknę, że w tym momencie Warta Poznań dalej remisuje z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-0. Mamy właśnie przerwę, więc no tutaj podczas tej audycji nic ciekawego się nie wydarzyło na stadionie w meczu Warty i to może dobrze, bo przynajmniej jeżeli ktoś stwierdzi, że chce posłuchać naszą audycję i bardziej się na niej skupił niż na meczu, no to może było troszkę ciekawiej, chociaż no, pewnie są lepsi prowadzący audycji, natomiast no cóż, skromny jestem, wow. Przechodząc do rzeczy, pierwsza rzecz, o której należy wspomnieć, no to mecz PSŻ-u Poznań z Rowem Rybnik, to już awizowaliśmy tutaj wielokrotnie, no bo przecież jeszcze trwa konkurs, zostały ostatnie no takie 2,5 minutki na wysyłanie odpowiedzi. Znamy składy awizowane na to spotkanie, zagrają, będą jeździć Dimitri Berże, Bartosz Smektała, Niels Christian Iversen, Kacper Pludra, Ryan Douglas, Kamil Witkowski oraz Antoni Mencel. No i tutaj to mecz drugi półfinał, który no miejmy nadzieję, że będzie tak samo emocjonujący jak pierwszy półfinał, no bo tam w Rybniku 48-42 dla gospodarzy tego spotkania, więc powiedzmy, że ta przewaga jest nieco korzystniejsza, natomiast Skorpiony wciąż nie są na straconej pozycji, muszą odrobić tą stratę 6 punktów, no i żeby móc zameldować się w finale, no nie jest to niewykonalne, będzie na pewno to ciężkie, natomiast gdzie to zrobić, jak nie w Poznaniu, na Golęcinie, na własnym stadionie. To starcie odbędzie się dokładnie o godzinie 13:00, no tak jak już mówiłem, na Golęcinie w niedzielę. No i druga rzecz, która się wydarzy, no to spotkanie Poznani Rugby Club z Arką Rumia. To spotkanie też u siebie, zespół z Poznania zagra w sobotę o godzinie 14:00 przy Słowiańskiej. Rugbyści zaczynają sezon, są na pewno głodni kolejnych sukcesów po tym, jak w poprzednim sezonie dotarli do wielkiego finału ligi, w którym no wtedy już musieli niestety w dwumeczu uznać to, że Sparta Rugby Jarocin no jednak jest nieco mocniejszym zespołem. No i to oni wywalczyli awans do Ekstraligi. Natomiast teraz no znowu Poznaniacy będą chcieli powtórzyć ten wyczyn i na pewno go poprawić o to zwycięstwo, żeby móc w końcu dostać się do tej wymarzonej elity. Chociaż no właśnie to jest raczej taki temat. Na razie wszyscy chcą się skupić na dobrym początku. W składzie doszło do paru zmian, to warto wspomnieć. Generalnie skład prawie jest identyczny, natomiast takim ciekawym wzmocnieniem jest Simeon Jones z Barbadosu, no bo ten zawodnik w rugby 15-osobowym rywalizował na przykład w Kanadzie, tam Highlanders Senior Men's Victoria, no ale poza tym ma też występy w Anglii oraz w Dubaju, więc Emiraty Arabskie. W siódemkach z kolei reprezentował właśnie barwy zespołu West Shore, no i kilkakrotnie został w rozgrywkach wybierany graczem spotkań. Jest też reprezentantem swojego kraju w rugby siódemek. Z kadrą gra w Rugby America's North, czyli takich rozgrywkach, które skupiają zespoły reprezentacje z Ameryki Północnej i Karaibów, więc jest to zawodnik no pewnym doświadczeniu, wiadomo, trochę egzotyczny transfer, natomiast może dać zespołowi Poznani sporo dobrego. No i tak jak wspomniałem, mecz w sobotę o 14:00 z Arką Rumia.
No i to tyle z tych emocji sportowych na dziś właściwie. Jeśli chodzi o konkurs, no to rozstrzygnięcie, no nie podam go tutaj, po audycji po prostu odezwę się do zwycięzcy. Natomiast tak, na tym można zakończyć tę audycję. Warta Poznań 0 do 0, jest przerwa. W takim razie realizował audycję Maurycy Mytych, za co bardzo mu dziękuję. Prowadził ją Mikołaj Dilc. Ja sobie nieskromnie też podziękuję. To była przyjemna godzina w eterze, ale czas ją skończyć. Wrócimy w piątek.

0: lepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera!
1: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
2: Autopromocja.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
4: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
5: Plan zagospodarowania eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
6: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
7: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
8: Dobry wieczór, przywitał nas jeszcze ten letni dżingiel. Aferytm pod palmami, czas zacząć. Piątkowa edycja, a więc najbardziej rockowe wydanie naszego magazynu muzycznego w Radiu Afera. Witam was serdecznie, Jakub Staw-Budner, za żółtego mikrofonu i za realizatorskiej konsolety. Nikodem ma dzisiaj przerwę. Pozdrawiam go serdecznie oczywiście. No więc dzisiaj solo w studiu. Ale nie do końca, bo będzie towarzyszyć mi i wam wspaniała muzyka, którą prezentować będę na przestrzeni kolejnej godziny. A zaczynamy z nowością od Floriansen, którym jest energetyczny i mocny singiel Bring Me Silence. Floriansen, wokalistka grupy Nightwish, również solowo daje czadu i daje radę. Posłuchajmy zatem.

Laur Jansen, wokalistka Nightwish, a tym razem w swoim solowym projekcie piosenka Bring Me Silence, czyli singiel zapowiadający nadejście drugiej płyty w dorobku tejże właśnie artystki. O samej piosence piosenkarka mówi, że świat nieustannie żąda twojej uwagi. Czasami staje się to tak przytłaczające, że ledwo słyszysz samego siebie. Bring Me Silence jest o tej tęsknocie za przestrzenią we własnej głowie i w całym organizmie. O jasności umysłu, o momencie, w którym wszystko milknie, a ty możesz znów odetchnąć pełną piersią i poczuć spokój oraz spełnienie. Więc paradoksalnie piosenka o ciszy, o wyciszeniu, a jest tak głośna, bo to krzyk, który woła właśnie o tą ciszę, moi mili. Laur Jansen jako pierwsza otworzyła nasz dzisiejszy magazyn muzyczny w Radiu Afera. No, a kolejny będzie konkurs, no bo o konkursach zwykle mowa gdzieś na początku naszej audycji i w dzisiejszym konkursie wydarzenie, które wydaje się nietuzinkowe, odbędzie się ono 19 września w Poznaniu w Miasto Barze. To jest w centrum Poznania. No i podczas tego wydarzenia, podczas koncertu zagrają kapele, które można określić jako alt-rockowe, ale również art-rockowe. Jedna z nich, Angel Egg, której za chwilę posłuchamy, gra również trip-hop, zagra tam również kontra, alt-rocka, zespół z Poznania. Grunge, gaze, noise oraz emo zagra zespół Sorrowhead. No, więc na to wydarzenie mam dla was wejściówkę podwójną w dzisiejszej audycji do wygrania. Jeżeli chcecie o nią powalczyć, zapraszam do wysyłania SMS-ów pod numer 7148. Otwieram tę naszą magiczną bramkę SMS-ową. W treści proszę zamieścić słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, z czym kojarzy wam się alt-rock. Alt-rock, alternatywny rock. Możecie to w krótkiej formule zamieścić w SMS-ie, a najbardziej kreatywna odpowiedź oczywiście zostaje nagrodzona wejściówką podwójną. SMS-y wysyłacie pod numer 7148, a koszt takiej wiadomości to złoty 23. No i tak jak wam obiecałem, teraz posłuchamy zespołu Angel Egg z Warszawy.

zespół Angel Egg w utworze Blue Light na naszej antenie, a już niebawem, bo 19 września wystąpi w Poznaniu w klubie o nazwie Miasto Bar wraz z innymi zespołami w towarzystwie zespołu Kontra oraz Sorrow Head. Na to wydarzenie Was zapraszam i na ten koncert mam dla Was wejściówkę podwójną w dzisiejszym konkursie. Zapraszam Was do wzięcia udziału, no i oczywiście do wysyłania SMS-ów pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści SMS-a Wasze imię i nazwisko. Przedtem poprzedzone słowem afera oczywiście, żeby ten SMS trafił do odpowiedniej bramki. No i odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi, z czym kojarzy Wam się alt rock, którego przykład mieliśmy okazję posłuchać. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o ten konkurs. Przypominam, że wejściówka do wygrania jest podwójna, no i wydarzenie jest 19. A koszt SMS-a to złoty 23 i przechodzę już do kolejnej z naszych stałych części programu.

to Golden Knob. Płyta tygodnia od Husky, Między słowami, czyli debiutancka epka Husky, wokalistki, songwriterki poruszającej się na styku emocjonalnego indie popu i bezkompromisowej szczerości. Czyli podobnie jak inne płyty tygodnia, jest to intymna historia o emocjach, no i jest ona ukryta w pauzach, jak czytamy, i niedopowiedzeniach oraz prostych, poruszających tekstach o emocjach. Artystka zamienia osobiste doświadczenia w uniwersalne opowieści o relacjach, lęku, o tym, co najtrudniejsze do wypowiedzenia na głos. I ma ona zaledwie 5 utworów, ta epka. No i pewnie artystka na swoim koncie, skoro to debiutancka płytka. I wszystkie te utwory były już u nas grane w cyklu Płyty Tygodnia podczas Aferanków i Aferytmów, więc powiedzmy, że zrobimy mały dubelek i wybiorę na dzisiejszy wieczór utwór numer 1 na tej epce o nazwie Między słowami, czyli utwór Na start.

nieco melancholii w naszej audycji, to Husky wlała ją nam prosto do głośników dzięki utworowi Na Start, który jest pierwszym utworem na jej debiutanckiej płycie, na jej debiutanckiej epce Między Słowami. Ta właśnie epka jest naszą płytą tygodnia jeszcze w tym tygodniu. No a w przyszłym już kolejna płyta będzie na tym zaszczytnym miejscu. Moi mili, mkniemy dalej od tej spokojnej oazy ku mocniejszym brzmieniom. Już za chwilę na naszej antenie zespół Clutch, tenże zespół grający stonera, grający hard rocka, zaprezentuje nam swój nowy materiał zapowiadający 14 już w dorobku zespołu album. Będzie to singiel o tytule The Drifter's Return. I chociaż nawiązuje on do takich klasycznych, powiedzmy, brzmień zespołu, no to panowie z The Clutch podkreślają ewolucję i to, że nie odgrzewają kotletów. Po latach koncertowania chcieli również podkreślić to, że utwór ten, jak i cała nowa płyta, będzie miała w sobie taką energię live, energię, którą udało im się wypracować podczas występów. No i ja tutaj nic innego nie jestem w stanie zrobić, tylko potwierdzić te doniesienia. Nie wiem, jak w przypadku nowej płyty, bo jeszcze jej nie słuchałem, ale miałem przyjemność być uczestnikiem koncertu Clutch, jak grali na festiwalu Poland Rock. No, było to wydarzenie niemałe. No i ta energia oczywiście im towarzyszyła. Były te charakterystyczne, brudne, gitarowe riffy, no i motoryka tego basu i tych bębnów, które również w tym nowym utworze będą nadawały charakteru tejże piosence. The Drifter's Return od zespołu The Clutch.

zakosztowaliśmy nieco stonera, to w wykonaniu grupy Clutch, która częstuje nas swoim najnowszym singlem ze mrówką na okładce. Clutch przymierza się do wydania 14 studyjnego albumu, no spory dorobek. No i każdy album ma swoje smaczki. Tym razem wydaje się, że będzie to klasycznie stonerowe brzmienie. Moi mili, mkniemy dalej ku jeszcze cięższym brzmieniom, dlatego że grupa In This Moment 28 sierpnia wydała swój najnowszy album zatytułowany Witch, Wiedźma, więc Marika Brink, wokalistka tego zespołu, myślę, że może się w pełni utożsamić z tytułem tejże płyty. No i mieliśmy do czynienia wcześniej ze 4 singlami, które promowały tenże album. Chciałbym wam zaprezentować jeden z nich, skoro od wydania tego pierwszego singla minęło najwięcej czasu, to zaprezentuję wam właśnie pierwszy z nich, czyli utwór o tytule Heretic.

No, mocne to było, ale mocny też jest najnowszy album od End This Moment, album zatytułowany Witch, z którego słuchaliśmy utworu Heretic. W tymże utworze gościnnie pojawia się również Kim Dracula. I na tejże płycie moc riffów, moc, energia i charakterystyczny właśnie ten mocno przesterowany, frejowy wokal Mariki Brink, który nadaje temu wszystkiemu właśnie takiego wiedźmowego kontekstu, czy wiedźmowego brzmienia. O, może w ten sposób powinienem powiedzieć. In This Moment. Mocne to było, no i teraz przechodzimy do części, w której zagram dla was no nieco spokojniejszy, ale nadal utrzymany w klimatach rockowych, może nawet nieco metalowych, utwór o charakterze bardziej progresywnym. I będzie to utwór od grupy The Ocean, utwór o tytule, moi drodzy, gdzieś mi umknął ten tytuł, ale zaraz się do niego odniosę. Ultimate Esperanza, part one z płyty Ultimate Esperanza. W zasadzie jakiejś takiej epki śmiesznej, dwuutworowej, no ale zespoły progresywne lubią częstować nas długimi utworami. Ten będzie miał 7,5 minuty, więc przygotujmy się na progresywną ucztę, moi mili.

To był zespół The Ocean oraz utwór Ultima Esperanza Part 1. Nawet część drugiej części się tutaj aktywizowała chwileczkę przed tym, jak zacząłem mówić. No, moi drodzy, był to niewątpliwie rok progresywny, długi utwór, no i rozbudowany. W trakcie zmieniało się mnóstwo rzeczy i tempo, i metrum, i nastrój nawet tego utworu. Momentami przypominał mi on twórczość zespół Mastodon, zwłaszcza jeżeli chodzi o wokale, a jeżeli chodzi o Mastodon, to mam również dla was nowości od tego właśnie zespołu, chociaż chciałem zrobić małą przerwę od tego ciężkiego łupania. Coś lżejszego, coś bardziej przyjemnego dla ucha, jeżeli ktoś nie przepada za takim właśnie graniem dość mocnym. No i będzie to balladka, mianowicie utwór The Book of Love, który był wcześniej coverowany przez wielu artystów, w tym Petera Gabriela, a tym razem swoją interpretację zaprezentuje Sick Joy.

Zespół Sick Joy, moi drodzy, wykonał swoją interpretację utworu The Book of Love, czyli ballady opowiadającej o słodko-gorzkim smaku miłości. Utwór, który został skomponowany w 1999 roku i pierwotnie zarejestrowany przez zespół The Magnetic Fields, był już niejednokrotnie coverowany. Wspomniałem o utworze, o interpretacji Petera Gabriela. Tym razem mieliśmy do czynienia z wydaniem, z wersją zespołu Sick Joy, zespołu z Newcastle, który w tym roku wydał również bardzo dobrą płytę More Forever. Ją również polecałem na łamach Aferytmu i polecam zresztą również i teraz. Moi drodzy, za chwilę wrócimy do cięższego grania, ale chciałem jeszcze jedną informację ogłosić dla słuchacza, który wysłał nam tutaj wiadomość w konkursie. Drogi słuchaczu lub słuchaczko, nie podpisałeś się lub nie podpisałaś, więc nie wiem, komu miałbym tutaj odpisać lub komu dalej nasz dział marketingu miałby wręczyć taką wyjściówkę podwójną, więc jeżeli mógłbym cię prosić, to doślij nam tutaj w jakiś sposób, albo właśnie telefonicznie, albo na bramkę SMS swoje dane. Prosiłem, żeby zamieścić w treści SMS-a afera, następnie imię i nazwisko i tutaj uzasadnienie. I zabrakło drugiej części, czyli właśnie danych, moi drodzy. Mój drogi słuchacz lub słuchaczko. A teraz przechodząc już do kolejnej piosenki, chciałbym wrócić do Mastodona, bo o nim była mowa, czyli do zespołu sludge metalowego, który również wydał nowy album ostatnio, 28 sierpnia. Na tym albumie moc utworów, 12 kompozycji. No i Mastodon wraca do takiego swojego klasycznego brzmienia, który znamy z jego najpopularniejszych takich dzieł typu Leviathan czy Blood Mountain, utwory czy w zasadzie albumy, które były wydawane w 2004-2006 roku. No teraz doczekały się brzmieniowej, że tak powiem, kontynuacji. No i Mastodon ma tu kilka utworów, którymi może się pochwalić. Znowu jest to granie dość skomplikowane. Jest to pierwszy album wydany z nowym gitarzystą, który zastąpił tragicznie zmarłego poprzedniego.

Snakes for Dinner, czyli nowy utwór od zespołu Mastodon z ich najnowszej płyty Marrow Deep, wydanej pod koniec sierpnia tego roku, więc świeżynka. Na tej płycie dużo brzmienia klasycznego, dużo sludge metalu zmieszanego z, oczywiście z progresywnymi elementami, czyli to, do czego Mastodon nas przyzwyczaił. No i w tle te tragiczne wydarzenia, o których mówiłem, a więc zamiana gitarzysty. Brent Hinds, który no niestety już nie żyje, został zamieniony na płycie nowy gitarzysta Nick Johnson. Wykonywał tutaj partię drugiej gitary. No i oficjalnie dołączył do składu klawiszowiec Hao Nugeria. Brzmienie oczywiście surowe, brzmienie ciężkie, no i też kilka gościnnych występów na tej płycie, między innymi Josh Homme z Queens of the Stone Age, Giselle Butler pojawia się w jednym z utworów z Black Sabbath, Randy Blitch z Lamb of God, no i Neil Fallon, który również w dzisiejszej audycji można go było już usłyszeć, a więc wokalista grupy Clutch śpiewa tam na jednym z utworów na tejże właśnie płycie. To tyle, jeżeli chodzi o nowości od Mastodona. Może będziemy wracać jeszcze do płyty Marrow Deep w kolejnych aferytmach. Natomiast na ten moment do zaproponowania mam dla was również nowość od zespołu Royal Blood, a więc od hardrockowego w takim nowoczesnym wydaniu zespołu, który zaprezentuje nam utwór 10 over 10.

to utwór Ten Over Ten od zespołu Royal Blood, jako przedostatni w dzisiejszej audycji, energetyczny utwór. No i ja dziękuję równocześnie panu Mateuszowi, który dosłał do nas swoje dane, no i tym samym zagwarantował sobie wejście na koncert, który nazywa się Spiral Tour, podczas którego wystąpi Angel Egg, Kontra oraz Shadowhead. W konkursie pytałem, co kojarzy wam się z alt rockiem, no i pan Mateusz napisał, że jemu kojarzy się to z rozemocjonowaniem na koncercie, z tym, ile energii wychodzi z człowieka w pogo i ile strun można pęknąć. Mam nadzieję, że nie pękną struny głosowe, co najwyżej te na gitarze, ale oczywiście tego też nie życzę, bo dobry koncert oczywiście może sprawiać takie problemy, ale im ich mniej, tym chyba lepiej, zarówno dla słuchaczy, jak i dla samych muzyków, którym zaoszczędza się ten sposób stresu. Już za chwilę Aferzasta, moi drodzy, a przed Aferzastą jeszcze jeden utwór, Our Love So True od zespołu Two Feet, który już w tle wam zapuszczam. No i powoli żegnam się z państwem. Jakub Staw-Budner, było mi niezmiernie miło poprowadzić dzisiejszy Afertm po, no, jakby to nie było, eterowym niebycie z uwagi na przerwę wakacyjną. No i do usłyszenia. Słyszymy się już niebawem, mam nadzieję. A za chwilę Aferzasta. Miłego wieczoru i stosunkowo udanej nocy. Odmeldowuję się z zarzutego mikrofonu i realizatorskiej konsolety. Trzymajcie się, cześć.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
4: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
1: Reklama.
6: Radio Afera 98,6 MHz.
7: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20:00.
8: I mamy piątek o 20:00. Myślę, że dzisiaj pogoda całkiem deszczowa, ale notowanie myślę, że będzie troszkę pogodniejsze. Zapraszam was razem z moim współprowadzącym.
9: Tymoteusz Pomyzowski kłania się sprzed mikrofonu.
8: Za drugiego mikrofonu Zofia Kulesza, a realizuje nas dzisiaj Mikołaj Pluto-Pluciński.
9: Oj, będą trudne te powroty po dłuższym czasie.
8: No, troszkę mnie już tutaj nie było. Mamy notowanie 1756. No, nie pamiętam, które było ostatnie, na którym byłam, ale myślę, że trzeba po prostu...
9: Ja też sobie nie zapisuję, ja też po czasie tutaj wracam. Bardzo nisko kłaniamy się Maksymilianowi, który tak dzielnie tutaj ciągnął ten wózek. Maksiu się udaje na razie na krótki odpoczynek od aferzastej.
8: I należny, ja myślę.
9: Należny,
8: tak,
9: oczywiście.
8: Niech naładuje bateryjki.
9: Oczywiście, no i on wróci po czasie. Na pewno wróci, on to kocha. No, a w tym czasie my postaramy się zastąpić go jak najlepiej się tylko da. No i cóż, ruszamy z tym stateczkiem. Zaczynamy oczywiście klasycznie od propozycji z naszej listy nowości. Słyszeliście ten utwór już na pewno nie jeden, nie dwa, nie trzy razy. Damazy i koniec lata, jakże pasujące.

0: właśnie jadąc do radia pomyślałam, że pogoda za oknem jest już totalnie jesienna.
1: Trochę tak, ale ja wiem, ja wierzę, że to się jeszcze gdzieś tam cofnie, to się zmieni, ale...
0: Ale no, pasuje w sumie ta pogoda do tego utworu, nie?
1: Pasuje, no ja mam wrażenie, może ty coś więcej o tym wiesz, ale jestem wręcz przekonany, że są artyści, którzy tak planują specjalnie utwory, żeby tylko ten końcówkę lata trzeba tak trafić koniecznie i piszą nawet gdzieś tam w styczniu, lutym, żeby tylko się dostać na takie ładne okazje.
0: Myślę, że tak. I ja to bardzo doceniam, szczerze mówiąc. Uwielbiam dobierać muzykę pod pogodę.
1: Oj tak. A to jest bardzo ważne. Playlista pod to, co akurat robisz, jest najważniejsza. I tutaj nie ma wątpliwości.
0: A ja jeszcze dodam szybko, że to była nasza pierwsza propozycja i jeśli wam się spodoba, to zapraszam was na afera.com.pl/aferzasta i tam możecie zagłosować na te utwory z dzisiejszych propozycji.
1: Tak jest. No właściwie, jak się dobrze wszyscy wyrobimy, to po 22 już będzie można na nowo głosować na to, co będzie w przyszłym tygodniu. Tymczasem Michał Kisielewski, miejsce 25. Zaczynamy!

0: hańba i blamaż z naszej strony.
1: Oj, tam to przez tą pogodę.
0: Przez
1: dbamy
0: pogodę,
1: to na pogodę.
0: Dawno nas nie było i w ogóle. My się jakoś dobrze z tego wybronimy. To było miejsce 24, pominęliśmy 25. Zaraz ten błąd naprawiamy i teraz już wszystko będzie wiadomo. Teraz gramy miejsce 25 i to jest Wasylkowski z utworem Lato. Tak notabene, Lato po lecie się tak ustawia u nas na playlistie. Koniec lata, no i lato. Tylko takim wydaniem.
1: W sumie dla studentów nadal jeszcze lato.
0: W sumie tak. A tutaj jeszcze takie wspomnienie z Bałkanów, tak swoją drogą.

0: Až by si chcelo ešte troška slnečka zaznať.
1: Pravda? No tak. Ale może jutro będzie. Ja szybko sprawdzę. To nie jest do końca w programie, ale sprawdzę.
0: Jesteś fanem jesieni? Czy właśnie bardziej cię tak downuje?
1: Ja
0: niż...
1: uwielbiam jesień, bo ja się urodziłem jesienią.
0: Okej. Okay. Więc... Jesteś jesieniarą po prostu.
1: Tak.
0: Na to
1: znaczy,
0: wychodzi.
1: Ja wolę określenie październikowy chłopak, bo to się, jeszcze Pablo Paweł tak ładnie w to wplata. Ale tak, generalnie jestem jesieniarem strasznym. Ja jesieniarą.
0: Lubisz tak pod kosykiem z herbatką?
1: Najlepiej, nie wychodzić z domu. Tak, zdecydowanie tak. Więc w tym momencie zbliża się jedna z moich dwóch ulubionych pór roku. Czyli właśnie jesień, a druga to jest wiosna.
0: A jeśli szukacie jakichś rzeczy, których można robić jesienią, jeśli będzie tak deszczowo za oknem, tak jak teraz, to może Dariusz i Mateusz troszkę wam powiedzą, co można zrobić.
1: W grę można na przykład pograć.
0: Na przykład.
1: Na przykład.
0: W jaką grę? Tomb Raider?
1: Mam się zapytać, trzeba powiedzieć Tomb Raider. Ja ostatnio w Red Dead Redemption gram.
0: Klasa.
1: Też taka jesieniarska gra.

0: No. Jeśli macie komputer, konsolę, można jak najbardziej. Ja, wiesz, jak ja grywałem sobie, nawet często mi się to zdarzało, że grać sobie tak w tle słuchając afery, więc polecamy.
1: O, ciekawe. No, tutaj Tymek sprzedał można. Fajnego tipa. Można jak najbardziej.
0: Angażować więcej niż jeden zmysł, chociaż niektórzy nazwaliby to, że te młode pokolenie to podzielności uwagi. Nie?
1: Tak, no to jak te filmiki Subway Surfers po boku.
0: Ale... A ty wiesz, że jest taki prowadzący, który miał włączone Subway Surfers.
1: Raz też miałam podczas audycji włączone Subway Surfers.
0: No to przez Maxia właśnie.
1: No właśnie, nie. No cóż, raczej niż Subway Surfers jakiś gameplay polecamy słuchać afery w tle. Jest to na pewno o wiele lepsze. I na przykład możemy posłuchać, co jest na miejscu 22.
0: No właśnie, bo tak no, zapomniałem
1: i
0: liczyć.
1: I tutaj spadek dość spory.
0: Niestety, 13 oczek w dół. Darek, Dymek i All That I Want.

0: To było miejsce 22. Niestety, 13 oczek w dół, spadek względem zeszłego tygodnia. I wiem, że Pluto tutaj szukał, czy takiego bliźniaka muzycznego udało się znaleźć. Ostatecznie nie udało się. No niestety.
1: No, ale może wam coś przyjdzie do głowy. Może wy słyszycie jakąś znajomą melodię w tym utworze?
0: Może.
1: Jesteśmy całkiem ciekawi.
0: Ciekawi, jak najbardziej. Ja muszę tylko sobie szybko sprawdzić, czy my mamy taki pojedynczy adres e-mail, czy na nasze prywatne, ale pisać za chwilkę już.
1: Można
0: już
1: pisać na Facebooka Aferzastej.
0: Można na Facebooka Aferzastej, zachęcamy do tego. My jesteśmy bardzo ciekawi, a może e-maila się uda podać za chwilę. A tymczasem miejsce 21 i tutaj idziemy w górę.

0: Boga w oko, 21 miejsce, dwa oczka w górę i to oczywiście twój, Dawid.
1: Twój, Dawid.
0: Tak.
1: Twój czy mój?
0: To jest... nie idziemy w tę stronę. Nie idziemy w tę stronę. Nie no, mój.
1: Twój? Dobra.
0: No, to nie no, to twój.
1: Twój, dobra. Zostańmy przy tym, że twój. Oddaję ci go.
0: Czyli mój Dawid.
1: Oddaję ci go, mimo że bardzo Dawida lubię.
0: No dobrze, niech to będzie wszystkich, Dawid.
1: Zobaczmy, czy polubimy również naszą propozycję, drugą już na dzisiaj. I będzie to Suwal z utworem Feniks.

0: Czy wiesz, że dzisiaj imieniny ma Mojżesz?
1: O, wow! Znasz kogoś o imieniu Mojżesz?
0: No, tylko ze słyszenia.
1: Ja znam kogoś, kto na drugie imię miał Mojżesz.
0: Tak? O! Mhm. Znaczy ja znam kogoś, kto ma na imię Mojses, ale no to jest zagraniczny taki piłkarz, więc to się raczej nie... Mm. No, a może będzie...

0: Zachęcamy do kontaktu.
1: Zachęcamy, zapraszamy. No i teraz chyba pora przyznać takie małe wyróżnienie dla utworu, który jest najdłużej na liście, bo aż 88 tygodni.
0: Oczywiście. Więc dwa oczka w górę, cieszymy się, gratulujemy. Na miejscu 20. Oczywiście. Nie przedstawiamy. Hey, I had tough days, so tough was night.

0: Mamy to, dokładnie. Miejsce 20 oczywiście jest Jumper i utwór I Need More.
1: No to już taki klasyk aferzastej, można by powiedzieć.
0: Mhm, tak jak się w jazzie określa mianem standardu. Standard jazzowy, no to jest standard aferowy.
1: Standard aferowy jest Jumper.
0: No i tak jeśli chodzi o standardy aferowe, to też trzeba wspomnieć o utworze, który już tutaj też 30 no. tydzień na liście się znajduje.
1: Wow, nawet nie wiedziałam, że tak długo.
0: Też nie lada staż. A sprawdzę tylko 30 tygodni. Ile to miesięcy? Szybciutko, 6,9, prawie 7 miesięcy. No to jest ponad pół roku na liście aferowych przebojów. Miejsce 19. Tytus Gaming. To

0: Crispy i Tetus Gaming. Nie wiem, czemu ja tak entuzjastycznie wszystko kończę, ale mi się z chipsami kojarzy, więc dlatego.
1: No to są dobre skojarzenia. W ogóle dawno chyba nie grał żadnego koncertu Tytus, bo pamiętam, że był taki moment w tym roku, że miałam wrażenie, że on co tydzień gra gdzieś w Poznaniu.
0: Zarobił, skończył.
1: No cóż.
0: A przepraszam cię bardzo.
1: Chociaż podobno będzie niedługo grał jakiś koncert.
0: Słuchaj, Nick Cave ostatnio musiał sobie zrobić przerwę po prostu od koncertowania i prawdopodobnie gdzieś tak słyszałem, to są ploteczki na razie, ale że dopiero w 2029 wróci, więc może Tytus też po prostu potrzebuje przerwy. No bo ile można?
1: No i w sumie niech sobie odpocznie chłopak,
0: no pewnie,
1: nie?
0: Że tak. A w razie czego możemy zapytać, żeby wrócił.
1: To ja już odpowiem. 26 września. Wtedy będzie grał Tytus Gaming w Barze Miasto. No to... Jeśli spodobał wam się utwór Crispy i chcecie go usłyszeć na żywo, no to już wiecie kiedy, co, gdzie i jak.
0: Mi się wydaje, że ja tę ciekawostkę opowiedziałem już 30 tysięcy razy na Aferzastej, ale 30 tysięcy jeden raz pozwolę sobie i tak to powiedzieć. Na koncercie ten utwór chyba z 7 minut trwa.
1: Wow, to no. Tego nie wiedziałam.
0: No więc, ale to jest naprawdę potężna instytucja, koncerty Tytusa, więc zachęcamy. Zachęcamy do tego, żeby się wybierać. Głosować oczywiście także. No idziemy na miejsce 18 tym razem i to będzie znowu spadek. Chłopcy z miasta do nas przychodzą i grają utwór pod tytułem Lecę tu.

0: Chłopcy z miasta i lecę tu na miejscu 18. Tutaj mieliśmy mały spadek, ale tylko 4 miejsca. Myślę, że chłopcy się jeszcze z tego podniosą.
1: Nic, czego odrobić nie można, oczywiście.
0: Dokładnie. No, ale troszkę gorzej, troszkę w gorszej sytuacji, bo tutaj jest spadek o 11 miejsc. Jest miejsce 17,
1: tak,
0: czyli Rad Crew.
1: Rad Crew i utwór Hephaistos. Bardzo dobrze znacie. No więc co? My gramy. Przeszliśmy z takich gitarowych brzmień. No, tutaj się zrobi mała impreza. Na chwilkę.
0: Idealnie na piątek wieczór.
1: Jedziemy.

0: Mam nadzieję, że ciśnienie trochę podbite, tempo podbite, trochę skoczności tutaj na naszej antenie postanowiliśmy zaprezentować. Znaczy my postanowiliśmy, wy postanowiliście.
1: No właśnie, nie? W końcu to wy decydujecie.
0: Co złego i dobrego, to nie my.
1: To wy. Ale no, raczej myślę, że same dobre decyzje są tutaj podejmowane, chociaż jak spojrzałam, co dzisiaj wyleciało z listy, to troszkę mi się smutno zrobiło.
0: No smutno, smutno. Może jeszcze wspomnimy o tym, co właśnie z listy uciekło. Ale czy dobre decyzje? No Vox Populi, Vox Dei, prawda, jak to się mówi. No i ten Vox Dei zadecydował, że na miejscu 16 usłyszymy to.

0: Miejsce 16, czyli Sad Smiles i Plastic World, utwór, który stworzyli razem z Johnem Porterem, który w ogóle jest z Walii, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, John chyba tak z Walii tutaj przyjechał.
0: Ale tworzy w sumie w Polsce tak długo, że już jak nasz.
1: No, bardzo dobrze po polsku mówi zresztą, tego nie można nie doceniać. I w ogóle tak około jarocińsko bardzo mocno ostatnio Sad Smiles grają, no bo i na samym Jarocinie zagrać Nową Aleksandrię, no pięknie się to wszystko układa.
0: Też tak uważam. Myślę, że no nie bez powodu zajmują zaszczytne miejsce na tej liście, nie?
1: No oczywiście, że tak. 16 to już nie w kij dmuchał. Za chwilkę przejdziemy do następnych miejsc, ale zanim to, no to jeszcze jedna propozycja. Jedna z pięciu dzisiaj, przypominam. Głosować można już niedługo. My się znowu tutaj roztańczymy, ale już nie tak dyskotekowo, tylko tak bardziej bujanie. To będzie taka posanowa.

0: Renata Ślesicka i Jakub Magier. Pięknie nam tutaj zagrali. Zakochani w bossanowie oboje są. Mam nadzieję, że wy również się w tej bossanowie zakochacie. No i tylko powtórzę tę mantrę. Po 22 można już głosować.
1: A gdzie?
0: A gdzie? afera.com.pl/aferzasta.
1: Tam was zapraszamy już po 22, a póki co zostańcie jeszcze z nami, bo przechodzimy już do miejsca 15.
0: Tak jest. Jeśli jesteśmy już, byliśmy w temacie standardów aferowych, no to tutaj też nie można tego określenia do nich pominąć. Dobrze znamy. I jak widać, wszyscy, nie tylko my, lubimy. Miejsce 15, 9 oczek w górę. Yeah.

0: co do tych poznańskich zespołów i koncertów, no to Madami też gdzieś niedługo grają. Wydaje mi się, że na Fertel Showcase.
1: A na Fertel Showcase to w ogóle dużo takich.
0: No dużo, bo twój Dawid, który też jest u nas na liście, też tam będzie grał w ogóle w ten sam dzień, co Madam. Więc no ta cała śmietanka poznańska na Fertu na pewno będzie do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Chciałoby się aż zrobić taką aferzastą z tego Fertel Showcase, żeby zagrali na żywo jeszcze.
0: Chciałoby
1: to by
0: się.
1: To by była ciekawa rzecz.
0: Piękna wizja, taka nowatorska, Tymoteuszu.
1: Ciekawe, prawda? No dobrze, to te nowatorskie wizje, jak ten cytat z 1670, bardzo dobry pomysł, zapiszmy go i myślimy dalej. Myślimy dalej, miejsce 14. Tutaj także do góry, trzy oczka dokładnie, udaje się wskoczyć Jan Majewski z utworem Psychoza właśnie tutaj.

0: to Jan Majewski, utwór Psychoza na miejscu 14. I żeby się nie pomylić, patrzę, 19 tygodni na naszej liście już się znajduje.
1: Bardzo ładny wynik. No i tutaj na miejscu 13, jeśli chodzi o tą liczbę tygodni, na Aferzastej dogania
0: ten utwór.
1: Dogania utwór If Heaven Exists od The Bullseyes.

To był nasz Hey Now. Nie zwierzy Mariana, co ciekawe, ten od 12 można usłyszeć. Na przed Hey Nowem oczywiście The Bullseyes, If Heaven Exists, 13 miejsce. No więc my idziemy dalej i tutaj już będziemy odpinać wrotki, jeśli chodzi o moc, o uderzenie, no bo przychodzi do nas Cafe Trauma, która swoją drogą, którzy swoją drogą, no nieważne, album niedawno wydany, warto przesłuchać, polecamy się, znaczy inaczej, jest aferowy znak jakości, o, to jest dobre określenie, słuchamy i gramy.

0: Kafe Trauma na miejscu 12. Tu jest Wrocław, tu się cierpi. A tu jest Poznań i tu się słucha afery. I tutaj się chyba nie cierpi, tylko całkiem przyjemnie spędza te piątkowe wieczory, no, słuchając aferzasty.
1: Zależy kto co lubi, nie? Prawda? Ale nie, żeby nie było, bo nie, ja nie cierpię. Nie, skądże?
0: Ja też nie cierpię. Ja się całkiem dobrze bawię. I myślę, że następny utwór też troszkę zostanie w tej takiej klimatyce mocniejszej troszkę.
1: No, na pewno z tych szybszych będzie, z kategorii, ale tutaj chyba jeszcze nie poruszaliśmy, tak szybko patrzę, w utworach nie poruszaliśmy tematyki gastronomicznej. No może Crispy jest trochę gastronomiczne, bo tak może być
0: skojarzyło
1: coś chrupiące.
0: Skojarzyło się z chipsami, no, jak sam powiedziałeś.
1: Tak. Więc no to będzie drugi taki utwór, który już będzie się kojarzył z czymś jedzeniowym około. I to powinno wystarczyć jako podpowiedź.

0: To był oczywiście Dildo Baggins i Grabasz w utworze Masło. I to miejsce 11. Dwa oczka w górę udało im się podskoczyć. 21 tygodni na liście. Ładnie.
1: Bardzo ładny wynik. Ja tutaj też pochwalę. No, myślę, że w ogóle podoba mi się ten fit z Grabarzem tutaj.
0: No.
1: Fajnie jest go usłyszeć w sumie w takich kolaboracjach.
0: Tak, i zresztą one nie są za częste, więc tym bardziej człowiek docenia to, że taka występuje. No i tu też to tak tylko nadmienię, że warto o tym pamiętać, że z Pijamy Porno i Strachów na Lachy odszedł kuzyn, który no niestety zmagał się z problemami po wypadku i musiał odstawić perkusję na bok. Niestety, bardzo, bardzo szkoda, ale no cóż, też tak bywa. No dobrze, idziemy dalej i tak swoją drogą jeszcze przed chwilą tylko jeszcze spojrzałem, tak, że dzisiaj imieniny ma Hermiona i Przemysł. I to są dwa bardzo interesujące imiona i o ile kogoś o imieniu Przemysł może bym jeszcze kojarzył, to chyba Hermiony w Polsce nie.
1: Chyba nie, ale Hermiony będziemy mogli już w sumie na święta zobaczyć, nie? W nowym Harrym Potterze.
0: A, no tak, bo nowy serial jest, prawda?
1: No, ciekawa jestem, jak to się będzie zapowiadało.
0: Ja się boję.
1: Ja się boję
0: tych wszystkich serialowych remake'ów.
1: No, ale nie nastawiajmy się negatywnie. Może będzie dobrze. Może w ogóle, nie wiem, zaskoczy nas jakoś pozytywnie ten nowy serial. Ty byłeś fanem Harry'ego Pottera, jak byłeś młodszy? Albo nadal jesteś?
0: Powiem ci, że ja pierwszy raz Harry'ego Pottera obejrzałem 4 lata temu.
1: Wow.
0: Ale za jednym zamachem wszystkie, podczas nocy sylwestrowej. Więc cały
1: maraton.
0: Bardzo, bardzo, bardzo doceniam te filmy, bardzo mi się podobały.
1: No to
0: nie był idealny, ale super.
1: Zobaczymy, jak serial ci się spodoba.
0: No zobaczymy. Na pewno, przepraszam, proszę.
1: Nie, proszę, mów w tym kółku.
0: Dobrze, chciałem tylko powiedzieć, że to był taki żart, że no taka tęsknotka lekka mnie do Harry'ego Pottera trzyma czasami. I ten utwór, nasza propozycja, Hospital, nowość, przepiękna nowość.

0: Ja ogółem nie lobbuję nigdy na aferzastej, więc nie lobbując chciałem powiedzieć, że niesamowicie mnie ten kawałek urzeka. Tęsknotka od Hospitalu, nowy singiel od nich.
1: Jeśli was również ten singiel urzekł, to oczywiście zapraszamy was na afera.com.pl do zakładki Aferzasta i tam już po 22 będziecie mogli głosować, no właśnie między innymi na Hospital, ale również na inne utwory z dzisiejszej listy.
0: Na co tylko chcecie, bo to wy układacie te audycje według waszego mniemania, tutaj te utwory się układają. No i też wy sprawiliście, że najwyższy wzrost, jeśli chodzi o miejsca, zaprezentujemy właśnie teraz. W zeszłym tygodniu miejsce 25, w tym tygodniu miejsce 10. Jak to się może szybko zmienić?
1: Wszystko może się stać na aferzastej tak naprawdę.
0: No, 15 miejsc w górę, tak można. Od ręki to robimy, takie rzeczy. Dominika.

0: jakże pasujący tytuł. Dominika i powrót. No, jak inaczej nazwać taki utwór, który z 25 na 10 ląduje, jak nie? Powrót.
1: Lubię takie właśnie, jak to nazwać?
0: Zbiegi okoliczności.
1: Zbiegi okoliczności po prostu, no. Chociaż może to jakiś los tutaj
0: no
1: zarządził.
0: Właśnie chciałem przed chwilą powiedzieć ironia losu, ale no, to nie jest za bardzo ironia.
1: No właśnie, też szukałam innego słowa na to. Dobrze, że mi podpowiedziałeś.
0: O, boska interwencja.
1: Pięknie. Myślę, że no, na miejscu 9 zabrakło trochę tej interwencji, nie?
0: No, ale niestety, ale cóż.
1: Nie ma tragedii.
0: Ja właśnie zdeifikowałem naszych słuchaczy w tym momencie, przyrównując ich do boskiej interwencji.
1: No bo, o, wow, no to kurde.
0: No większego komplementu bym nie mógł chyba powiedzieć.
1: Myślę, że nie padł nigdy w ogóle w tym radiu większy komplement.
0: No, no to może poza tym, że dobrą robotę robicie. No bo nawet jeśli spadek, no to i tak. 9. miejsce całkiem wysoko. 5 oczek w dół. Utwór znacie.

umiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmana. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra?

0: zarzuć synkopę. Po co klów grób kopiesz? Chcę usłyszeć serca bicze.
1: Bom, bo bom.
0: 2-5-1 dźwięki anulują męki. Jeśli naprawdę kochasz muzę,

0: Doktor JJJJJS.
1: JS.
0: A zrobiłaś to dużo lepiej. Gratuluję.
1: Dzięki, dzięki. Tą
0: końcówkę. Grande Piccolo i Hubert Rosiński. Ręce się same składają do tego włoskiego gestu. 34 tygodnie na liście.
1: Grande Piccolo. Można by powiedzieć. Tak. Ja myślę, że w ogóle życzę temu utworowi, żeby był tu jak najdłużej. Już mówiliśmy, nie wybieramy ulubieńców, ale no ja się zawsze cieszę po prostu, jak słyszę ten utwór. I w ogóle teledysk też jest cudowny. Myślę, że zasługuje na to miejsce 9 jak najbardziej.
0: Ja się przychylam do tej opinii jak najbardziej.
1: I słuchacze też chyba się zgadzają, bo już 34 tydzień na liście jest ten
0: no
1: utwór.
0: Właśnie, to się przypadkowo tutaj nie znajduje. Tu przypadków żadnych nie ma.
1: Nie, nie, nie.
0: Ani żadnej ingerencji poza słuchaczami. Słuchaczami. No, chciałem jakoś tak inaczej, ale tak, o to chodziło. Ja też mam taki utwór, który cały czas sprawia mi uśmiech na twarzy, jak go tylko słyszę. I on już teraz. Trzy oczka w dół z miejsca 5 na 8. No i tutaj będziemy też mieli coś o lecie. Nazywa się on Latoś.

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latość albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Boga.

0: Boga.
1: Ola Boga. Ósme miejsce, Kamil Piwot i Latość, czyli utwór Lipiec, znaczy o lipcu, tak bardziej. To się składa.
2: To się dobrze składa, chociaż szkoda, że ten lipiec już za nami. Ja ciągle jeszcze ubolewam nad tym, że pogoda jest coraz bardziej jesienna. No i tęsknię trochę, nie, do tego Latosia już.
1: A to na takie smutki to też mamy tutaj remedium.
2: Tak, mamy no właśnie lekarstwo, które przyszło do nas prosto z nowości, można by powiedzieć.
1: Tak, i właściwie przynajmniej w 1/4 prosto z Poznania. Daga Dana z nowym singlem Będę Szczęśliwa. Ostatnio nawet w piątek Daga tutaj u nas była, opowiadała trochę o singlu i w ogóle o twórczości, o muzyce. Piękne rzeczy. I właśnie ten utwór teraz nasza propozycja na przyszły tydzień.

0: będę szczęśliwa. Ja troszkę pomyliłem, bo to nie była propozycja, to była nowość, ale tak naprawdę każdy utwór tutaj jest jednocześnie propozycją.
1: No i to też była propozycja, po prostu zeszłotygodniowa i tak wam się spodobała, że wyszła od razu na 7 miejsce, co jest bardzo ładnym wynikiem.
0: Licencja ratownika przyznana dla ciebie specjalnie. I jeśli to byłoby nagranie na żywo, jeśli wszyscy wykonawcy występowaliby na Ferzastej z jednym utworem po kolei na scenie, no to w tym momencie poprosilibyśmy Dagę Gregorowicz, żeby ona ze sceny absolutnie nie schodziła.

0: Kasia Kosmos razem z Dagą Gregorowicz i utwór Dom. To jest utwór, który jest na 6. miejscu i zanim przejdziemy do tej pierwszej piątki, mamy dla was kolejną propozycję.
1: Tak jest.
0: Już ostatnią.
1: Tak, na dzisiaj ostatnia, ale no jak się mówi, to co na koniec... No,
0: ostatni będą pierwszymi.
1: Ostatni będą pierwszymi. Tak, chciałem jakieś mądre przysłowie z bycia w ostatnim i wypadło mi z głowy w ostatniej chwili. To jest ciekawa sprawa, bo to jest utwór promujący grę komputerową polskiego wydawcy. Gra się nazywa Holstein, a utwór nazywa się Skaza.

0: Hejma i utwór Skaza zapowiadają grę Holstein, a jednocześnie grają absolutnie przepięknie i niesamowicie gęsto.
1: Jakoś nie możemy uciec od tematu gier dzisiaj. Jakoś no. Ten temat się za nami tutaj wlecze, ale ja jestem ciekawa tej gry. Zawsze polskie produkcje mnie całkiem ciekawią. Myślę, że klimat sam po tym utworze zapowiada się dobrze.
0: Oj, klimatycznie to tam na pewno będzie, bo to Mazury PRL-owskie jeszcze takie... Naprawdę ciekawie, ale to nie o tym, nie o tym zupełnie. Lecimy dalej. To jest drugi najdłużej utrzymujący się na liście utwór September Friends Forever.

0: 48 tygodni na liście. Na miejscu piątym i otwiera nam tą ostatnią piątkę September, dwa oczka w górę z utworem Friends Forever.
1: A na miejscu czwartym mamy awans aż o 8 miejsc. No i tutaj bardzo dobrze znany wam również utwór 41 tygodni na liście, Ciepłe Brejki i Jutro do roboty.

0: bardzo ciekawa statystyka, mogę podać, jeśli chodzi o tego tygodniowe notowanie. Otóż względem zeszłego, pięć nowości, pięć propozycji z zeszłego tygodnia, jakie były do dyspozycji, z nich trzy aż znalazły się w dzisiejszym zestawieniu. I może się nawet zorientowaliście, że dosyć mało mówimy o tym, że jest nowość z zeszłego tygodnia. No, przypadku w tym wszystkim nie ma absolutnie, no bo gdzieś one muszą się znajdować.
1: No i ukrywają się chyba na samym przodzie listy. Tutaj taka nowość. Na miejscu trzecim otwieramy sobie również podium tym utworem i jest to utwór Nie potrafię znaleźć wyjścia od Père Lachaise.

No i te nowości chyba lubią całkiem chodzić parami. Tutaj słyszymy jeszcze w tle Père Lachaise i nie potrafię znaleźć wyjścia na miejscu trzecim. Właśnie jak mówiłam, weszło prosto z nowości i zaraz za nim również jest utwór, który przyszedł do nas z zeszłotygodniowej propozycji. No i myślę, że nie przedłużając, powiem wam co to. To ciepłe brejki i kwadraty i trójkąty.

0: Ciepłe breaki i Helladys, oczywiście kwadraty, trójkąty. Miejsce drugie z listy nowości prosto. I taką ciekawostkę tylko powiem, że to było bardzo, bardzo, bardzo na żyletki względem pierwszego i drugiego miejsca, ale obronili się. Small Town Boy na pierwszym miejscu oczywiście. Na my się żegnamy, dziękujemy wam bardzo, kłaniamy się nisko. Mikołaj Pluciński za konsoletą.
1: A za mikrofonami
0: Tymoteusz Powęzowski
1: i Zofia Kulesza.
0: Dziękujemy wam bardzo.
1: Do usłyszenia za tydzień.
0: Tak jest.

0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja.
2: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough said.
5: Jest godzina 22:00, z tej strony Aleksander Zaniecki. Przez najbliższą godzinę będę dla was prowadził audycję Calcified jak co tydzień. Będę zarówno do was mówił, jak i odpowiadał za realizację, czyli stronę techniczną tej audycji. Więc zacznijmy sobie od muzyki.
6: So these are real things that happen, where you can apply these important concepts and understand that when we lose our connection to nature, we lose our spirit, our humanity, our sense of self.
7: A security guard stopped me to offer an overview on phenomenal nature. She said, sculpture's not just formed from penetration. You see, men have lost touch with the feminine. And with her pink lipstick and her queen's accent, she went on for a while about our president. Bookkeeper at the end of the seventh ray to tell me what he knew about Saint Germain, and he told me about chakras and karma and the purple flame, the birth of the cosmos, the ascended masters, and the astral plane. He said, you know, the mind is just a heart.

Teraz przyznajcie się, kto z was liczył razem z Cassandrą Jenkins. Myślę, że mogło to, jeśli liczyliście... Znaczy myślę, że cała piosenka ogólnie ma taki... nie wiem, jak to opisać. Może trochę chciałem powiedzieć, że terapeutyczny. Terapeutyczne działanie. Myślę, że można by coś takiego pokusić się trochę o takie stwierdzenie, ponieważ też nastrój piosenki jest ogólnie, myślę, że taki dość refleksyjny. Brzmienie też jest takie dość łagodne. Tutaj też, jeśli chodzi o Cassandrę Jenkins, to jej muzykę określa się jako ambient pop i folk pop, chociaż w jednej z recenzji dotyczącej albumu An Overview on Phenomenal Nature, z którego właśnie pochodził utwór, który przed chwilą zagrałem, utwór nosi tytuł Hard Drive, jak dysk twardy, czyli coś, co jeszcze do niedawna było w komputerze. Natomiast właśnie w tej recenzji Timothy Monger jeśli się nie mylę, to z serwisu AllMusic albo coś takiego, określił właśnie muzykę na tej płycie mianem Dream Folku i myślę, że to dość dobrze właśnie oddaje to brzmienie, które przed chwilą mieliśmy okazję usłyszeć. Trochę też kojarzy mi się z Maisie Star, no właśnie, ze względu na tą taką, no właśnie, nie wiem, jak Dream Folk przetłumaczyć, bo ciężko tu mówić o senności, nie do końca dobrze, że to brzmi. Może bardziej o jakimś takim rozmarzeniu, nie wiem. Zostańmy może przy tym określeniu Dream Folk. Natomiast co do samej Cassandry Jenkins, znaczy tak, chciałbym jeszcze powiedzieć, że tutaj utwór, czy dokładniej mówiąc płyta, z której był grany ten utwór, została wydana w lutym 2021 roku. Więc nie jest to absolutnie stara muzyka. Ma na ten moment, skończyła 5 lat, 5 lat z hakiem ma, 5,5 roku nawet, trochę więcej. Natomiast myślę, że tutaj zresztą, no to też myślę, że folku się w dużej mierze tyczy, że to jednak jest muzyka z historią, muzyka nawiązująca do jakichś takich tradycyjnych brzmień. Tu też jeszcze konkretnie tutaj w tym utworze i też w innych utworach Cassandry Jenkins właśnie myślę, że też użycie między innymi instrumentów dętych, takich jak na przykład saksofon, też właśnie fajnie gdzieś wprowadza taki klimat, takie właśnie brzmienie, może trochę powiedzmy retro, zaryzykuje takie stwierdzenie. Natomiast właśnie przechodząc już w końcu do Cassandry Jenkins, kim ona tak właściwie jest? Jest to amerykańska piosenkarka pochodząca z Nowego Jorku. Wychowała się właśnie w takiej, powiedzmy, w cudzysłowie muzycznej rodzinie, właśnie w Nowym Jorku. W wieku dość wcześnie nauczyła się grać na gitarze i śpiewać, także już w wieku 12 lat jeździła z rodziną i grali na festiwalach folkowych w kraju. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Co tu jeszcze mam ciekawego o niej mogę powiedzieć? W sumie ciekawe w kontekście tego, co tutaj powiedziałem,
czyli tego, że w wieku 12 lat już właśnie jeździła na te występy czy na te koncerty, to ciekawe jest to, że muzycznie zadebiutowała już powiedzmy na swoje konto, że tak powiem, a nie w ramach tych występów z rodziną, zadebiutowała w kwietniu 2013 roku, wydając epkę wtedy. I to było w tym właśnie roku, ukończyła 29 lat, więc trochę można zaryzykować stwierdzenie, że no nie było to tak od razu. Gdzieś tam trochę czasu widać musiało upłynąć, zanim może odważyła się, a może zanim poczuła się gotowa, żeby właśnie wydać tą pierwszą epkę. Pierwszy album wydała w kwietniu 2017 roku. Tu sobie policzyłem, że wtedy miała 33 lata, chociaż to może tak trochę brzydko gdzieś ten wiek, nie wiem, wypominać czy powiedzmy wspominać. Natomiast tutaj myślę, że może to, jeśli macie 20 parę lat i ciągle marzycie o karierze muzycznej, to może to was zmotywuje. Nawet jeśli macie 30 parę lat, no to cały czas jest dla was szansa, żeby tą karierę, żeby pójść w tą karierę. Tak jak właśnie Cassandra Jenkins. Tutaj, no właśnie, jeszcze kontynuując trochę o albumie An Overview on Phenomenal Nature, to był drugi album w jej dyskografii, drugi album studyjny, właśnie po tym debiutanckim, który nosi tytuł Play Till You Win. Za produkcję tego albumu drugiego odpowiadał Josh Kaufman i z tego, co tutaj też widzę, to on, ponieważ Josh Kaufman jest multiinstrumentalistą, to tutaj też pojawił się za wieloma instrumentami, że tak powiem. Tutaj na Bandcampie mamy wymienioną gitarę, syntezator Mini Moog Voyager, fisharmonię, to jest taki instrument dęty, który trochę przypomina pianino, natomiast jest to instrument dęty, więc no, brzmi to, myślę, dość ciekawie. Poza tym pojawia się też banjo, syntezator, bas, gitara basowa, pianino, no i na organach jeszcze gra. Jeśli chodzi o saksofon, to tutaj za grę na nim jest odpowiedzialny Doug Wieselman. I tu też jest całe mnóstwo innych muzyków, których teraz nie będę wymieniał. Zachęcam was, jeśli jesteście zainteresowani tym, to żeby wejść właśnie na Bandcampa Cassandry Jenkins i tam sobie możecie poczytać o tym, możecie sobie posłuchać, możecie sobie zapoznać się bardziej z jej twórczością. No właśnie, tutaj też jeśli chodzi o utwór Hard Drive, to myślę, że tutaj chciałem jeszcze polecić teledysk na pewno do niego, natomiast jakby z przyczyn oczywistych tutaj nie mogę wam go zaprezentować, natomiast możecie sobie też wyobrazić, że jeśli przed chwilą słuchaliście tego utworu i na przykład jechaliście autem albo coś innego robiliście,
To, że właśnie ta czynność była, powiedzmy, teledyskiem do tego utworu, no bo zawiera on gdzieś tam różne takie przemyślenia, różne myśli. Myślę, że tutaj może trochę skłonić do myślenia. No i ogólnie rzecz biorąc, z tego też powodu polecam ogólnie całą twórczość Cassandry Jenkins. Tutaj też możecie znaleźć w popularnym serwisie z filmami, możecie znaleźć wykonania live, tam z bodajże Capex czy coś takiego. Nie mam teraz tego przed oczami, ale jak wpiszecie Cassandra Jenkins live, to na pewno to znajdziecie. I no, polecam zarówno właśnie zapoznać się czy to z tymi nagraniami live, czy też z innymi jej utworami. Natomiast myślę, że na ten moment tyle informacji w zupełności o niej starczy. I my natomiast przejdziemy sobie do kolejnego kawałka. Właśnie skojarzył on mi się z Cassandrą Jenkins z tego względu, że też ma trochę podobny charakter. Taki właśnie jest dreamowy, powiedzmy, jeśli chodzi o muzykę przynajmniej. Tekstowo w sumie też są to trochę różne myśli, różne rozważania, niekoniecznie może spójne i połączone w jakąś jedną konkretną historię. Będzie to Neil Young, to już mogę zdradzić. Natomiast jeśli chodzi o tytuł utworu i więcej informacji o nim, to za chwilę dopiero. Najpierw zaprezentuję utwór, a więc posłuchajmy.

To był utwór Cortez The Killer w wykonaniu Neila Younga oraz zespołu The Crazy Horse. Przepraszam, to jest Crazy Horse bez D na początku. No właśnie. Utwór generalnie, tak jak mogliście słyszeć i tak jak to wynika z tytułu, opowiada o Cortezie, o tym Cortezie, czyli właśnie jednym z konkwistadorów, i przedstawia między innymi, bo tam też właśnie trochę jest poplątanych, powiedzmy, tak w cudzysłowie, różnych motywów, różnych historii. W każdym razie no na pewno poddaje on wątpliwość taką historię, jaka nam jest przedstawiana, czy właściwie może bardziej chodzi o jakąś taką refleksję, bo nie wiem jak to było w waszym przypadku. Ale jeśli chodzi o mnie i o to, jak w szkole byłem uczony właśnie o tych, o konkwistadorach i ogólnie o podboju Ameryki, no to jakby nie było gdzieś, jakby no wiadomo, że było to pokazane z jednej perspektywy, z naszej europejskiej perspektywy. Ci konkwistadorzy byli pokazani jako tacy zdobywcy, jako tacy może odkrywcy trochę. Natomiast no tutaj zdecydowanie jest to przedstawione z drugiej strony. I choć może nie trzyma się ten utwór tak w 100% faktów, I nawet pewne rzeczy są po prostu, no nie pokrywają się z faktami właśnie, za co też został na przykład skrytykowany ten utwór przez magazyn Rolling Stone. Natomiast

też posługując się wszelkimi tak naprawdę dostępnymi środkami, łącznie z celowym zarażaniem ich różnymi chorobami, na które oni nie byli odporni. Więc no było to zdecydowanie bardzo brutalne. Też tutaj można się zastanawiać, no właśnie, jak się mówi, że zwycięzcy czy wygrani piszą historię, no to właśnie, na ile też to wszystko zostało przedstawione w sposób obiektywny i na ile też, bo też tutaj są trochę jest taka romantyzacja, bym powiedział, właśnie tych Azteków, takie opiewanie ich, jak to stworzyli rzeczy, które przy użyciu czy bez dostępu do jakiejś takiej zaawansowanej technologii byli w stanie stworzyć rzeczy, których my nawet dzisiaj nie byłoby to dla nas takie proste, żeby to zrobić. Też jest zawarty taki wątek właśnie w ostatniej zwrotce, właśnie tęsknoty za jakąś kobietą, która prawdopodobnie żyła wśród tych Azteków. No, tak jak mówię, pojawiają się tutaj różne wątki. Tutaj też ciekawostka, którą w sumie dopiero właśnie przygotowując się do audycji dowiedziałem się o tym, że utwór, który trwa 7,5 minuty, na końcu być może zwróciliście na to uwagę, być może nie, ale stopniowo się on wycisza. I czemu tak się dzieje? Czy może z czym jest też związany czas trwania tego utworu? Mianowicie chodzi o to, że podczas nagrywania go po prostu zepsuł się układ, coś po prostu się zepsuło w konsolecie. I po prostu została utracona część tego nagrania właśnie po tych 7,5 minutach. Między innymi właśnie tam był jeszcze jeden wers. I tutaj też mam taką anegdotkę, że kiedy producent David Briggs przekazał tą informację zespołowi, że no niestety nie udało się tego zarejestrować, to Neil Young stwierdził, że w sumie i tak nigdy nie lubił tej ostatniej zwrotki, więc tak została ostatecznie ta piosenka skrócona. Tutaj też myślę, że właśnie jeśli chodzi o sam początek utworu, to bardzo fajnie się on zaczyna właśnie takim gitarowym solo. I jeszcze na zakończenie podam wam jedną ciekawostkę, mianowicie utwór ten, ponieważ utwór się ukazał na albumie Zuma wydanym w 1975 roku i w tych czasach Hiszpania była jeszcze pod dyktaturą generała Franco. I ten utwór był tam zakazany, jako że przedstawia on w negatywnym świetle właśnie Corteza. I myślę, że tą ciekawostką, tak jak mówiłem, zamkniemy sobie ten utwór i przejdziemy sobie do kolejnej piosenki, kolejnego utworu. Tutaj właśnie też motywem łączącym utwór Cortez the Killer i utwór Black Crow, który już za chwilę usłyszymy, jest sam początek i właśnie to gitara.

Nowe intro, które właśnie słuchając ostatnio, słuchając moich tam polubionych utworów, pojawił się właśnie ten utwór Black Crow wśród nich i właśnie bardzo, bardzo mnie ujęło to intro gitarowe. Mam nadzieję, że wam się też spodoba. I przekonajcie się o tym już teraz na własne uszy.

No i właśnie to, co przed chwilą, to czego przed chwilą wysłuchaliśmy, to był utwór Black Crow w wykonaniu Marie Woods. Tutaj właśnie, jeśli chodzi o Marie Woods, tutaj szczerze mówiąc przyznam, że nie pamiętam do końca, czy ostatecznie prezentowałem już ją w ramach mojej audycji. Na pewno było to w planach, natomiast nie pamiętam do końca, czy się wtedy wyrobiłem z tym, ale nawet jeśli niezależnie od tego, czy to było, czy nie, no to myślę, że najwyżej przypomnę wam, kim ona jest. Mariah Woods generalnie pochodzi z Colorado w Stanach Zjednoczonych, natomiast obecnie i już od pewnego czasu tutaj nie wiem, czy na ten moment uda mi się znaleźć na szybko, kiedy dokładnie przeprowadziła się, ale mieszka w Polsce, tworzy muzykę w Polsce, początkowo z zespołem The Feral Trees, natomiast później zaczęła też właśnie tworzyć muzykę solo, właśnie pod już swoim własnym imieniem, nazwiskiem. To utwór, który właśnie wysłuchaliśmy przed chwilą, pochodzi z jej drugiego albumu solo, zatytułowany Old Boy. Tutaj, tak jak możemy wyczytać na Bandcampie, jest to, jeśli chodzi o cały album, to jest to historia zainspirowana zmaganiem z uzależnieniem i depresją, jakiego doświadczył jej ojciec, który zmarł w 2017 roku w wyniku komplikacji spowodowanych chorobą psychiczną i uzależnieniem. Tutaj myślę, że też cała twórczość Mariah Woods jest przesiąknięta właśnie gdzieś takimi tematami, czy to problemów psychicznych, czy to właśnie też myślę, że przebija się trochę właśnie no, żałoba po tym jej zmarłym ojcu. Znalazłem też taki wywiad, który jest zatytułowany Mariah Woods. Słuchają mnie ludzie, którzy doświadczyli bólu i myślę, że jest to dość adekwatne. To on w ogóle znajduje się na stronie radia UWM FM, które z tego, co wyczytałem, jest olsztyńskim radiem akademickim, więc jeśli ktoś od nich nas słucha, bądź jeśli ktoś z was, którzy słuchacie tej audycji, również słucha tego radia, no to pozdrawiam tutaj kolegów, można powiedzieć, po fachu. Co jeszcze? Zerkam sobie w moje notatki. Jeśli chodzi właśnie o muzykę, którą tworzy Mariah Woods, to jest ona określana jako dark folk americana. Myślę, że tutaj ten dark folk zdecydowanie można było usłyszeć. No, polecam ogólnie, polecam też inne jej albumy. Jeśli się nie mylę, to albo są trzy, albo cztery na ten moment. I myślę, że jeśli ten utwór wam się spodobał, to reszta pozostałe są dość podobne do niego pod względem czy to brzmieniowym, czy to właśnie tematyki, która się przewija. Natomiast teraz, żeby trochę się wyrwać z tych, powiedzmy, depresyjnych, przygnębiających brzmień, zagram utwór, który jest trochę zdecydowanie bardziej pozytywny, energiczny i w pewien sposób też, tak bym powiedział, że magiczny. I jest to utwór też zdecydowanie starszy od tego, znaczy może nie zdecydowanie, bo akurat Neil Young, utwór Cortez the Killer też był dość stary,
Natomiast cała reszta utworów była nowsza, a ten utwór będzie starszy, ponieważ pochodzi on z roku 1983 i jakby też myślę, że jest to dość mocno słyszalne i właśnie jakoś fajnie można usłyszeć taki, powiedzmy, starszy klimat w tym utworze, więc posłuchajmy go sobie.

Tak więc zmieniliśmy trochę klimat tym utworem. Tutaj też zawsze słuchając tego utworu, no właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, że zawsze wręcz czuję ten klimat i właśnie jeśli miałbym sobie wyobrazić, że go puszczam, to trochę by mi się zawsze kojarzył z kasetą, bo no właśnie, jakoś tak mi pasuje do brzmienia też innych utworów, których słuchałem z kaset. Utwór ten jest ogólnie określany jako hymn feminizmu. No a też w ogóle ciekawe jest to, że tekst piosenki nie został napisany przez Cyndi Lauper, która wykonuje ten utwór, natomiast został on napisany przez Roberta Hazarda 4 lata wcześniej. I tutaj kolega właśnie Roberta Hazarda w pewnym momencie wziął, że tak powiem, ten utwór, przyniósł go Cyndi Lauper i stwierdził, że może chciałaby nagrać ten utwór, ponieważ początkowo i też w wykonaniu Roberta Hazarda to był utwór rockowy, natomiast właśnie przyjaciel Hazarda, Rick Chertoff, stwierdził, że może Cyndi Lauper chciałaby go zagrać w wersji bardziej popowo-elektronicznej. Tutaj też warto jeszcze powiedzieć, że wersja, którą śpiewa Lauper, to nie jest dokładnie 1:1 utwór, który napisał Robert Hazard. Słowa zostały zmienione, tak jakby została zmieniona strona, z której jest przedstawiana czy śpiewana ta piosenka, właśnie na stronę kobiet czy dziewczyn, skoro mamy girls w tytule i w tekście piosenki. I właśnie dzięki temu zyskało to bardziej taki feministyczny wydźwięk. I tu właśnie kolejna ciekawa rzecz jest taka, że o ile właśnie wersja Roberta Hazarda, która ukazała się na albumie Wing of Fire, wydanym również w 1900, znaczy nie również, bo album Cyndi Lauper ukazał się w 1983, natomiast Roberta Hazarda ukazał się, teraz nie jestem do końca pewny, czy akurat na tym albumie się faktycznie ukazał ten utwór. Natomiast właśnie w tym okresie, kiedy Cyndi Lauper wydała ten album i ten utwór na nim, no to kariera właśnie Roberta Hazarda nie do końca była, powiedzmy, nie do końca rozkwitała. Właśnie ten album Wing of Fire no nie do końca się okazał sukcesem, jeśli chodzi o sprzedaż. Natomiast dzięki właśnie tej wersji Cyndi Lauper, która zyskała dużą popularność i osiągnęła wysokie miejsca na listach przebojów, dzięki pieniądzom, które właśnie Robert Hazard dostał z tytułu tego, tak zwanym tantiemom, z tytułu tego, że został tam użyty jego tekst w tej piosence, no to stał się on milionerem. Jest to, myślę, w pewien sposób ironiczne, też trochę z drugiej strony, ze strony Cyndi Lauper, która, no właśnie,
przekształciła ten tekst i nagrała ten utwór. Też jestem trochę ciekaw, jak ona na to spojrzała. No i też w pewien sposób jest to ironiczne, że utwór, który właśnie jest określany hymnem feministycznym, no ostatecznie też mężczyzna odniósł dzięki temu właśnie hymnowi, też no, stał się milionerem tak naprawdę, więc no, jest to dość ciekawa historia. Ja na przykład wcześniej o tym nie wiedziałem, więc może udało mi się też was zaciekawić. Natomiast muszę już przejść do kolejnego utworu, ponieważ powoli kończy mi się czas i też od razu go zapowiem. Będzie to utwór I'm Still Wearing His Jacket szwedzkiej piosenkarki i autorki tekstów Molly Nilsson. Ukazał się on w roku 2010. Jest określany jako synthpop, ta płyta, na której on się znajduje. Płyta nosi tytuł Follow the Light. Ona też została wydana przez wytwórnię Dark Skies Association, która jest wytwórnią tak naprawdę Molly Nilsson. Ona również odpowiadała za produkcję tej płyty, więc też jest to w dużej mierze, tak jak na przykład mówiliśmy o Mike'u Oldfieldzie, na przykład, czy też mówiliśmy to wcześniej o Wendy Carlos, że no właśnie, te albumy stworzone przez nich, przez te dwie osoby były właśnie od początku do końca w dużej mierze ich tylko wyłącznie pracą. Tak tutaj myślę, że pojawia się trochę podobny motyw. Też jeśli chodzi o utwór, to właśnie przewija się w nim temat wspomnień, trochę właśnie tej kurtki, która przywołuje wspomnienia osoby, która ją nosiła. Natomiast myślę, że tu nie ma co więcej opowiadać. Posłuchajmy sobie tego utworu na zakończenie. Już zaraz Thrashing Madness, a byłem przez ostatnią godzinę, byłem z wami ja, czyli Aleksander Znaniecki, i słyszymy się za tydzień.

0: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22. Enough
1: said. Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
2: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.
3: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13. Witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
4: Crashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
5: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
6: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
7: Herezji, szyderstwa i braku układu.
8: Najcięższa audycja w eterze.

Zły wieczór, ale dzisiaj zacząłem klasyką. To jest audycja Thrashing Madness w Radio Afera po 23. W każdy piątek mówi jak zwykle do was Lecho Molendowski, jak zwykle samotny jeździec. Chłopaki się wykruszyli i dzisiaj ich nie będzie. Zobaczymy, kiedy wrócą i w jakim składzie. Na razie do godziny pierwszej. Pozdrawiam wszystkich fanów, którzy nas akurat słuchają na licznie zgromadzonych na polu namiotowym na Summer Dying Cloud Festival w Aleksandrowie. Żałuję, że mnie tam nie ma specjalnie dla was. To był Accept z płyty Teutonic Titans. 50 lat, 1976-2026, no bo wtedy Wolf Hoffman dołączył do składu. Od tamtej pory istnieje Accept, ale pytanie, czy ta płyta bez Udo... Jestem ciekaw, jakie będą recenzje. Dwupłytowy krążek wydany dzisiaj w Napalm Records. 19 utworów, największe hity. Bodajże chyba dwie pierwsze płyty są opuszczone, ale od 81 do 89 cała dekada 80'sy są tutaj licznie obecne, ale najlepsze jest to, co jest w składzie, bo to, że jest aktualny skład Accept, to jest jakby jedno. Są też tak zwani gościnni muzycy i lista jest naprawdę imponująca. Zacznijmy od panów brzdąkających w grzechotę. Frank Bello na basie w utworze trzecim. Billy Sheehan, utwór pierwszy, słyszeliśmy przed chwilą. Fast as a Shark. To jest basista Mr. Big, więc nawet jeżeli wam się nie kojarzy to zbytnio metalowo, no to każdy, kto zajmuje się czy czterema, czy sześcioma stronami, zna nazwisko Billy Sheehan i raczej jest to zawodnik, który nie da sobie w kaszę dmuchać. Rex Brown z Pantery też jest tutaj obecny, proszę bardzo, na basie. David Ellefson, wiadomo, znany. I paru jeszcze innych. Gitarzyści Kirk Hammett. Znacie taki zespół na M? Znacie. Ola Englund z The Haunted. Matthias Jab z Scorpions. Gary Holt, Exodus Slayer. No i wokaliści. Wokalistów to tu jest o panie jeszcze trochę. Najlepsze jest to, że ten cały... Ta cała masa gości nie powtarza się. Te składy są w żadnym utworze, skład nie jest identyczny. To jest też fajne. Co my tu mamy? Hansi Kursz z Blind Guardian, Tobias z Ghosta. Ten utwór akurat mocno jest ghostowy. Ralph Shaper z Primal Fear, Bobby z Overkill, Sebastian Bach, kiedyś Skid Row. Niejaki Rob Halford, Judas Priest, niejaki Phil Anselmo, tych dwóch panów słuchaliśmy na początku audycji. O rany, Mikey D na perkusji i tak dalej, i tak dalej. I pytanie, czy ta płyta w ogóle jest potrzebna? Powiem szczerze, podchodzę do takich wydawnictw rocznicowych raczej bez jakiejś napinki, bez oczekiwań. Słuchałem sobie tej płyty dzisiaj cały dzień i jednak weszło. A dlaczego? No dlatego, że nawet jak tu nie ma Udo i można mieć różne opinie na temat konfliktu panów Hoffman, Dirk Schneider i tego, że oni się już pewnie nigdy nie nawet sobie ręki nie podają, nawet nogi, i nie było szansy, żeby chociaż Udo na jednym utworze tu zaśpiewał. Pewnie wszyscy fani na to czekali. No trudno, nie udało się. Natomiast to są utwory z lat 80. z najlepszego okresu twórczości Accept. I no ten teutoński metal jest tutaj nie do zepsucia. Po prostu nie do zepsucia, niezależnie od tego, jaki skład to wykonuje. Na początek Fast as a Shark, Balls to the Wall. Czy ja muszę to w ogóle mówić fanom metalu, fanom audycji Thrashing Madness? Nie sądzę. Co tam dzisiaj do godziny pierwszej w programie? Jeszcze będzie jeszcze kilka oczywiście rocznic okrągłych. Za chwilę 30, potem 20, a potem będzie kilka smakowitych nowości prosto z piwnicy, prosto z krypty, i to dosłownie. No i zakończymy czymś lirycznym, ale uważajcie, bo ta piguła, chyba mam 5 takich płyt przygotowanych, które naprawdę was zniszczą. Będzie anihilacja soniczna. A w tej chwili zespół, który mam wrażenie, że od jakiegoś czasu zrobił się mocno popularny na socialach, Crowbar, nasz ulubiony. Szkoda, że nie ma Mateusza, byśmy sobie teraz porzucali włosami w reżyserce, chociaż ja włosów nie mam, ale on ma, więc on by porzucał za mnie. 30-lecie płyty Broken Glass.
A okładka mocno nawiązująca do Judasa, wiadomo do której płyty, ale muza to jednak jest południowy sludge i tutaj nie ma litości. Do tego słyszeliśmy przed chwilą Phila Anselmo w coverze Accept, a tutaj będzie wokalnie wspierał Kirka z Crowbar i kolegów, no bo to są wszystko przyjaciele przecież. Przypomnę niedługo nowy Down. Nie wiem, zobaczymy, czy jest się czym jarać. Conquering Like Broken Glass. Jeżeli nie śpiewaliście tego utworu pod sceną na koncercie Crowbar w małym klubie dla 100 osób, to nie możecie uważać się za prawdziwego fana Crowbar. To powiedziałem ja, Janusz Metalu. No i jako trzeci You Know I'll Live Again. No to co, lecimy z tym ciężarem, a potem będzie jeszcze ciężej.

No, jak można nie lubić Crowbar i szanować Kirka i kolegów. Coś pięknego czekam na nową płytę, bo już parę lat minęło od ostatniej jak na razie. No, ale Kirk jest zajęty. Down, Crowbar. Trójka Kingdom of Sorrow też słyszałem już kilka lat temu, że to ma się w końcu ukazać po wielu latach. Solowa płyta, druga wyszła. No, także jest co robić. No ale tymczasem wracamy do Polski, wracamy do rocznicy 20, 4 września 2006, Impressions in Blood, Vadera. No to była płyta, ja byłem chyba wtedy trochę na bakier z tym zespołem po śmierci docenta i po całej jakoś tej otoczce wokół tego zespołu, gdzie było jakby już oczywistym się stało, że zespół Vader tworzą nie muzycy, tylko Peter i Mariusz K. No i było tam różnych sporo krzywych akcji. Sam fakt wokół docenta, co się działo. Przykre, że tak to wszystko się stało, ale się stało i zespół nadal istniał. Peter się nie poddał. A płyta The Beast była chyba pierwszą taką czkawką, no bo do Revelations to jeszcze jakoś miało ręce i nogi, a właśnie na The Beast już nie było docenta i było pytanie, co dalej. Okazało się, że można dalej działać pod tą nazwą. Peter, no cóż, zwarł szyki i w 2006 wyszła rzeczona Impressions in Blood i powiem wam, że jak sobie ją dzisiaj odpaliłem na przypomnienie po naprawdę długiej przerwie, to jest akurat z tego okresu ta płyta, którą lubię. Tak jak mam problem z The Beast i z kolei z 2009 roku płytą Necropolis, na której chyba tylko covery mi się podobają, a cała reszta już jest tak, już takim mieleniem tego samego wszystkiego po raz enty. Ta akurat Impressions in Blood była całkiem do rzeczy i bardzo dobrze mi się tego słuchało. Darej też tutaj zrobił swoje. Jest też Mauser, jest Peter. Jest wszystko dobrze. Bez przynudzania. Po prostu pierwsze cztery utwory, począwszy od intra Between Day and Night, Shadow Fear Has Heavens Collide i Hallelujah, God is Dead. Hell yeah, Vader sprzed 20 lat.

No tak, to było dobre. To był Vader sprzed 20 lat. Naprawdę dobrze mi się po większej, dłuższej przerwie wróciło do tego krążka. Ale to wszystko było tylko... To były przystawki. Teraz zacznę was miażdżyć. Będzie grubo, będzie dla fanów naprawdę undergroundowego death metalu. Zaczniemy od legendy z Hiszpanii. Volst, którzy debiutowali płytą Eminence i Patrescence 30 lat temu, w listopadzie będzie rocznica. No. I tych płyt potem naczepali masę, ale coś to ostatnie z zeszłego roku nie weszło mi. Phoenix, Cryptobiosis. Chyba jej nawet ostatecznie nie przyniosłem. No ale nic. Tydzień temu grałem jeden z wielu zespołów Rogi Johanssona, czyli Mega Scavenger, na ostatniej płycie. Dave Rotten za Volst gościnnie użyczył swojego gardła i w ten utwór też wybrzmiał. Pora na materiał. Oto Volst. Płyta Nordic Embryo Genesis ukaże się 9 września. I co ciekawe, jest to płyta z coverami, więc już słyszę ten jęk zawodu maniaksów, ale powiem wam, ja też tak zajęczałem, gdy zobaczyłem, że to jest płyta z coverami, ale myślę, że będzie nowy materiał. To jest płyta z coverami, jest genialna. 11 utworów, 49 minut niecałe, ale jakie to są utwory, jakie covery, jakich zespołów, to są wszystko legendarne podziemne kapele gdzieś tam z początku lat 90. z różnych części świata, ale głównie widzę tam Szwecja, Norwegię, tego typu rzeczy. No przeczytam wam parę zespołów, które starzy maniacy rozróżnią od razu, a inni będziecie musieli poszukać sobie w necie. I powiem wam, że miałem dzisiaj, tylko nie mówcie mojemu szefowi, świetną rozrywkę szukając, grzebiąc po nazwach utworów głównie, bo ja znam te zespoły. Funebr, Carbonized, Old Funeral, Macabre and... Co tu mam jeszcze? Flegeton, krematory, szwedzkie krematory, nie mylcie z tym niemieckim, szwedzkie krematory, Abhorrence z Finlandii na koniec. Tylko że te utwory to są właśnie nie z płyt, tylko oni wygrzebali już totalnie, już jak maniacy z jakichś singli, kompilacji, epek, demówek, masakra. I co jest najlepsze? To wszystko świetnie współgra ze sobą. Nie wiem, czy będą ludzie, którzy jak usłyszą to stwierdzą, że ej, fajny to na Volst, świetna płyta jest, bardzo mi się podoba i nie będą w ogóle wiedzieć, że to są covery, bo Hiszpanie zrobili to po swojemu i no... Genialnie, fajnie mi się tego słuchało. Miałem ochotę poszukać sobie właśnie tych staroci, tych wszystkich kapel z początku lat 90., kiedy ten death metal był naprawdę wściekły i był na fali i działo się wiele rzeczy, a wiele z tych zespołów po prostu nie wyszło poza jakiś tam etap właśnie garażu i demówek. I są tutaj takie właśnie kapele, które nadal istnieją, a nie nagrały płyty od 35 lat. Miałem dużo radochy. Polecam wam zapoznanie się z tym krążkiem Hiszpanów za Volst, bo jest to pozycja obowiązkowa dla maniaków. Nawet jeżeli wam się to akurat nie spodoba, to być może sięgniecie właśnie po te stare nagrania w oryginale. A ja wybrałem dla was dzisiaj cover Carbonized. No właśnie, to jest rzadki utwór, nie z płyty. No Canonization. Old Funeral. Ciekawy projekt z Norwegii, w którym przez chwilę przewidzieli się członkowie Immortal i niejaki Christian Vikernes. I Abhorrence z Finlandii właśnie. To jeden z tych zespołów, które na sobie istnieją, a w sumie nie wiadomo po co i jest fajnie, bo są kultowe. Pamiętacie demówkę pierwszą Abhorrence? Ja myślę, że Tomasz Mefisto Kruszyński tutaj by już się ślinił, jakby usłyszał o demówce pierwszej Abhorrence z Finlandii. I no, Tomku, tęsknimy wszyscy. Wróć. Bądź gościem, chociaż raz na jakiś czas lecimy z najnowszym Volst.

Doskonałe zakończenie doskonałej płyty z coverami Owls najnowszego materiału. Bardzo mocno polecam. Znak jakości Flashing Madness. Lecimy dalej, przenosimy się do Aleksandrowa. Co tam się wczoraj działo? Nie będę mówił o całym dniu. W ogóle jakoś nie chce mi się gadać o tym festiwalu, bo kto był zdecydowany, to już tam pojechał i siedzi. Kto nie, no to musicie sobie sprawdzać relacje, ale BDB moi znajomi wrzucali jednak wczoraj na żywo, no może nie na żywo, ale tak na gorąco swoje przemyślenia i w związku z tym mam trzy płyty teraz zespołów, które wczoraj zagrały w krypcie. No i kto nie wszedł, to może żałować, a wiadomo, że ta krypta to tam to się trzeba dużo wcześniej ustawiać na pewne zespoły, bo i potem mieć butle z tlenem. No ale dobra, zaczniemy od Ameryki. Dwa zespoły, które w tej chwili zjeżdżają Europę, czyli Syverus i Of Feather and Bone. Nowa fala death metalu, no nie opada. Nie opada, nie opada i ja już nie zdążam. Jest za dużo tych kapel i zdarza mi się jakieś nekroty, gatekeepery, tu moldy i tego typu rzeczy zagrać oczywiście, ale tego za dużo i najgorsze jest to, że to jest naprawdę dobre. Można mówić, że okej, ja już to wszystko słyszałem, pewnie są, no to jakby z pewnymi rzeczami trudno się dyskutować, ale mimo wszystko, jeżeli coś jest dobre, to ja mogę odpuścić ten jakiś tam ułamek oryginalności i się o to nie trzepiać. Syverus ma na razie dwie płyty na koncie. Ich z płyty na płytę mam wrażenie, że grają coraz lepiej. Najnowsza okazała się 2 lata temu. Maze Envy, taki jest tytuł. No ja mam tu trochę jakby gdzieś ten Morbus Chron nieodżałowany się tam pojawiał, ale ogólnie jest to Death Doom Metal staroszkolny, ale w żadnym wypadku nie powiem, że to już wszystko było i że mnie to nudzi, mimo że utwory trwają czasem po 10 minut, a sama płyta tylko 42. Polecam mocno, ponoć wczoraj było bardzo, bardzo dobrze. Utwór tytułowy 9,5 minuty sprzed 2 lat, może jakaś nowa płyta, coś tego. Dobra, Syverus.

no prawie lirycznie na koniec tego utworu Sivers tytułowego z płyty Maze Envy. Wczoraj zniszczyli Kryptę, ale drugim zespołem z tejże właśnie Krypty of Feather and Bone, który razem z siebie rozjeździ po Europie, przypominam. No i dobra, ten zespół z kolei jest z Denver, Colorado i ma 3 płyty na koncie, ale ostatnio okazało się prawie 6 lat temu, więc niniejszym oba zespoły wywołuje do tablicy i no, jestem ciekaw, jakie będą następne płyty, bo jak sobie posłuchałem też o Feather and Bone, no to nie za bardzo miało mi już co wybuchnąć i odpaść, a jednak głowa mi wybuchła i odpadła. Wybrałem z przekory nie ostatnią jak na razie płytę z 2020, tylko poprzednią z 2018, Bestial Hymns of Perversion, bo mi się tytuł spodobał i okładka, i jest to rój wściekłych szerszeni po prostu, jeżeli chodzi o gitary. Jest piękne brzmienie, jest plugawo, jest satanistycznie, jest wspaniale, jest doskonały death metal. Zastanawiałem się tutaj ze znajomymi, na ile im starczy tym młodym zespołom właśnie epy na takie wigibasy, ale cóż, ważne, że są, bo wiadomo, ze starymi to różnie bywa, tracą energię, niektórzy umierają, zespoły się rozpadają albo nagrywają jakieś pitu-pitu. Przychodzi młodzież i rozstawia dziadów po kątach. Nie zawsze, ja wiem, czasem przychodzą dziady z taką płytą, że na kolana, ale dobrze, że się coś dzieje w tym naszym ukochanym death metalu. To co, dwa piękne utworki z płyty z 2018 roku zespołu Of Feather and Bone. Wczoraj również dali czadu na Summer Dying Cloud.

To jeszcze nie koniec naszej wizyty na Summer Dying Loud. Wczoraj był jeszcze jeden zespół, który zniszczył obiekty. Jest to czeski Snieć, czyli Pleśń. Nowa płyta w przyszłym tygodniu, a premiera już u nas Trashing Madness właśnie w tej chwili. I powiem wam, że no, jak już te dwa poprzednie zespoły mnie zniszczyły i urwały wszystko, co mogły, to przyszła Pleśń i zarosła moje ciało. I to teraz tak wszystko jest zarośnięte, że jak truskawki za długo leżące w lodówce. Świetna płyta, no jestem zniszczony, bo już ta poprzednia, pierwsza, Mokwani Wokowych była niezła, to było 5 lat temu, no ale przyszła pora i proszę się nie śmiać, na W bazinach wiadomi, czyli W bagnie świadomości, i specjalnie wybrałem utwory po czesku, bo oni używają języka ojczystego i wybrałem te najdłuższe utwory dzisiaj, co kompletnie nie ma żadnego znaczenia, bo ta płyta jest od początku do końca tak samo znakomita, ale ja musiałem, bo uwaga, włączam tryb czeski. Utwór piąty. Apokaliptycki smaragd budowcy i doby. Utwór ósmy. Nekończyci kolobiech snieni a probouzeni. I utwór dziewiąty. Dziewieni kul, czyli drewniany pal. Przed wami wczoraj w Aleksandrowie, dzisiaj w Trashing Madness z najnowszej drugiej płyty Praski Snieć.

No tak, po końcu świata, po odejściu człowieka ostatniego zostanie tylko pleśń. Piękna płyta. Premiera w przyszłym tygodniu w wytwórni Messaco un Ojo Records, a w tej samej wytwórni zapowiedziane jakiś czas temu z 2 tygodnie szwedzki Filth z drugą płytą Death Exhibition. No i też za tydzień jest premiera. Ja sobie dzisiaj pozwolę pierwsze 4 utwory, bo mam gest, a pasuje bardzo do tego, co słuchaliśmy przez ostatnie 40 minut. No to miazga, Filth, intro, Split Casket, Buried Alive i Born a Corpse. Wszystko w temacie, a potem będziemy się żegnać. Jeżeli jeszcze nie padliście, no to teraz...

Elegancko. Druga płyta Filth już za tydzień. No a my się żegnamy i na koniec będzie lirycznie, bo myślę, że tym gruzem to dołożyłem dzisiaj do pieca. Bardzo mi się podobał ten wybór. Nie, żebym się jakoś przechwalał, po prostu bardzo dobre płyty w tym tygodniu trafiły i no cieszę się, że mogłem się z tym z wami podzielić. Za tydzień będzie tak samo albo lepiej. To będzie teraz Green Carnation na dobranoc. Oczywiście powiem na koniec złej nocy, ale no musicie się trochę uspokoić, wyciszyć, wyłączyć telefony i odpłynąć w krainę poezji. Dark Poem Part 3, The Messiah Complex. Nie grałem ani pierwszej części, ani drugiej w Thrashing Madness. Nie wiem czemu, bo ja przecież uwielbiam Green Carnation, a musicie wiedzieć, że Light of Day, Day of Darkness, czyli ten monument 60-minutowy, w listopadzie kończy 25 lat. Ała, to boli, nie w szczepionkę. No to co, dwa utwory tylko, ale jeden będzie prawie 9-minutowy i do godziny pierwszej wybrzmi w Thrashing Madness. A ja wam bardzo dziękuję za te dwie godziny i zapraszam za tydzień. Mówił do was Lechu Malendowski. Do usłyszenia. Złej nocy. To była audycja Thrashing Madness w Radiu Afera.

0: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 200 000 000 000 nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku ogłady.
1: Najcięższa audycja w eterze.
4: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
5: Radio Afera. 98,6 MHz.
6: Krew było łatwo zmyć. Ile musisz zabić sobie z zewnątrz, nie odgadnie nikt. To seria doskonałych zbrodni w

tu nie jest bezpieczne. Ani ja, ani ty. Pod złym adresem policyjne interwencje wciąż na sucho uchodzi nam wszystko. Na co jeszcze mogłabyś przysiąc jak nauk?